Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś

0: Tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn. Galeria Bielska BWA to miejsce, w którym zawsze sporo się dzieje. Obecnie możemy oglądać tam dwie ciekawe wystawy. Z Agatą Smalcerz i Pauliną Darłak z Galerii BWA rozmawia Magdalena Mleczko.
2: Przyjechałeś, żeby opowiedzieć o dwóch wspaniałych wystawach, które u was można zobaczyć. Pierwsza wystawa, o której opowiemy wam, to jest wystawa, której istotą jest tkanina, ale nie jest traktowana jako dekoracja, tylko jako nośnik historii. Co to znaczy tkanina jako nośnik historii? I jaki jest tytuł tej wystawy?
3: Tytuł wystawy jest Przedpokój. Artystkami, które wystawiają swoje prace, jest Małgorzata Łuczyna i Paulina Poczęta. To są artystki lokalne, z Bielska Białej, które jednak trochę wyfrunęły, ponieważ Małgorzata Łuczyna pracuje w Krakowie. Paulina Poczęta pracuje z kolei w Cieszynie na Uniwersytecie Śląskim. Obie więc są pedagogzkami, pracują z młodzieżą, mają swoje autorskie pracownie. Małgorzata Łuczyna w dziedzinie wideo multimediów, a Paulina Poczęta autorską pracownię, w której też są multimedia, ale opierające się bardziej na analogicznych materiałach, na tkaninie, ponieważ Paulina Poczęta potrafi wyczarować właściwie z niczego cokolwiek. Od dziecka nauczona była tego, żeby nic nie wyrzucać, żeby ubrania cerować, naprawiać i zostało jej to poczucie tego, że każdy materialny ślad jest ważny w życiu i prace swoje wykonuje właśnie albo z resztek tkanin, które jej ofiarowują znajomi, albo z ubrań niepotrzebnych już, znalezionych czy kupionych w Ciucholandzie. Tworzy z nich niezwykłe formy, niezwykle wizualne, pełne bogatego koloru, form, faktur. Natomiast dla niej szycie jest taką też arteterapią nieco, odwoływaniem się do wspomnień, działaniem manualnym, które daje pokój, które przynosi spokój w trudnych sytuacjach, a wszystko to służy budowaniu form, które nas, widzów, oszałamiają swoim bogactwem.
2: Mhm. Jakie to są formy? W jakiej formie te tkaniny my tam zobaczymy na wystawie? Nie wiem, czy to będzie manekin ubrany, czy to będzie zwinięta tkanina w postaci jakiejś rzeźby. Jak to będzie wyglądało?
3: Rzeczywiście,
2: mówiąc najprościej po ludzku.
3: Ubrania, po prostu ubrania są też elementem tej wystawy, przy czym są to prace akurat Małgorzaty Łuczyny, która wykorzystała ubrania po swojej zmarłej mamie. Po wielu latach od śmierci, decydując się na to, żeby sięgnąć do tych materialnych śladów tej osoby, co jest bardzo trudne. Każdy, kto stracił pewnie rodziców, zna to uczucie, kiedy trzeba w końcu to wyrzucić, a jest w tym i zapach, i pamięć ciała. I Małgorzata Łuczyna tworzy performensy, angażuje inne osoby do tego, żeby z tymi ubraniami popracować. Również łącznie z tańcem, z performensem, czyli nawiązanie do ciała, ale już nie tego ciała, które nie istnieje, tylko tego ciała, które jest w tej chwili. Natomiast Paulina Poczęta rzeczywiście z tych z tkanin skupionych w Ciucholandzie, z używaną odzieżą sklepów, tworzy nową jakość. Na przykład są to formy przestrzenne, są to trójwymiarowe obiekty, są to rzeźby, które bardzo umiejętnie zszywa i tworzy z nich właśnie nową jakość, ale też wykorzystuje na przykład skarpetki, stare skarpetki, które już rzeczywiście nikomu nie będą do niczego służyć i tworzy z nich formy, które zadziwiają swoją właśnie niezwykłością. Jedyne takie płaskie tkaniny, które powstały, to są fugi, takie, które powstały z resztek materiałów, z resztek takich fabrycznych wzorników tkaninowych i rzeczywiście tworzą takie wielobarwne, abstrakcyjne formy. Natomiast najważniejsze u Pauliny jest to, że dla niej te prace, które tworzy, są taką pracą z pamięcią, z traumą, z trudnym dzieciństwem, z problemami, które miała w domu, które próbuje wypracować i które próbuje właśnie poprzez sztukę nadać im jakby nową zależność od właśnie osobowości już artystki. I rzeczywiście widać po niej, że te przepracowane traumy jakoś tworzą nową całość.
2: A co znaczy samo słowo przedpokój w tytule wystawy? Czy w ogóle tytuł wystawy Przedpokój? Jak mamy to odczytać?
3: Tak, przedpokój, czyli coś, co jest przed jeszcze tym najważniejszym, co nie jest jeszcze salonem, co jest takim miejscem, gdzie na przykład odkłada się jakieś niezałatwione sprawy, odkłada się coś, co wymaga dłuższego przepracowania, a tego nie ma. Właśnie ten przedpokój na naszej wystawie służy takim celom.
2: A ubrania, tak zwane, no dzisiaj bardzo popularny trend zero waste, czyli dawanie ubraniom, materiałom drugiego życia, rozumiem, że ma świadczyć w kontekście relacji, na przykład nie odrzucajmy, tylko naprawmy, porozmawiajmy, usiądźmy, może jest jeszcze szansa na to, że to się sklei.
3: Dokładnie, to jest tendencja, która jest bardzo dobra, bo rzeczywiście miliony ubrań, które są wyrzucane, nie służą niczemu. Natomiast taki szacunek zwykły do każdego materialnego śladu rzeczywiście może przynieść znaczną poprawę jakości życia na świecie.
2: Teraz o drugiej wystawie chciałabym, żebyśmy słów kilka opowiedziały, może nawet więcej niż kilka. Ta wystawa nosi tytuł Ukorzenianie, czyli mam takie też poczucie, że jak przejdziemy, że te dwie wystawy mogą się chyba przeplatywać, bo jeżeli coś z tego przedpokoju już przerobimy, przeniesiemy do salonu głównego, to potem jak już jest to dobre, to ukorzeńmy to. Ta wystawa wychodzi też poza

0: mieszkanki i mieszkańców, więc tutaj rzeczywiście ten tytuł Ukorzenianie odnosi się do pewnej procesualności, nie jest to już dokonany akt, tylko jest to jednak proces poszukiwania właśnie takiego miejsca, które Paweł Matyszewski, artysta, odnalazł w swojej miejscowości na Podlasiu, w miejscowości, która nosi nazwę Łękobudy. Tam artysta ma swój ogród, który jest również jego pracownią artystyczną. Jest to sytuacja pewnego rodzaju taka złożona, ponieważ artysta swoją praktykę twórczą podporządkowuje jednak temu życiu roślin, tej opiece nad ogrodem. To tak naprawdę ta natura układa ten harmonogram pracy artystycznej i to właśnie ta natura, ta flora, roślinność jest jakby tym takim tematem, w którym porusza się Paweł Matyszewski i rzeczywiście jest to w pewien sposób bardzo przewrotne, ponieważ ta roślinność, którą w swojej twórczości przedstawia artysta, odnosi się w zasadzie do jego radykalnej wyobraźni, czyli otwiera nas na zdziwienie. Wszystko, co widzimy w jego pracach, to rzeczywiście są znane fragmenty roślin, łodyg, płatków kwiatu, korzeni oraz fragmenty części ciała ludzkiego. Natomiast jednak ta natura jest dzika, nieokiełznana. Możemy tylko sobie wyobrazić tak naprawdę, jak jesteśmy wszyscy jakby uwikłani w to jako jedna samoorganizująca się materia. Na tej wystawie zobaczymy zupełnie nowe realizacje. Szczególnie tutaj takie prace, o których chciałabym opowiedzieć, są to rzeźby z cyklu Organizm na chwilę. Są to rzeźby stojące w przestrzeni galerii, ale również, tak jak już pani wspomniała, jedna z rzeźb znajduje się w ogrodzie przy willi Sixta, naszej drugiej siedzibie, w ogrodzie Różanym. Poza tym w tym ogrodzie również posadzony został jeszcze w XIX wieku miłożom, który już dzisiaj ma ponad 100 lat. I właśnie to drzewo jest takim sąsiedztwem dla rzeźby artysty. I nawiązując jeszcze do tej procesualności, wystawa ma charakter efemeryczny, skończy się z końcem maja, natomiast rzeźba pozostanie na dłużej. Podczas otwarcia wystawy artysta rozdał nasiona wszystkim obecnym osobom i wspólnie wokół rzeźby posadziliśmy różne gatunki, od fasoli po różne nasiona, z taką nadzieją, że zobaczymy, jak ta roślinność wejdzie w tę symbiozę z tą rzeźbą, której podstawy są wykonane z opalanych gałęzi zebranych podczas wycinki lasów w Puszczy Knyszyńskiej, która sąsiaduje z ogrodem artysty. I artysta właśnie w pewien sposób, u niego ta bliskość z naturą jest również związana z pewnym niepokojem o jej przyszłość, ponieważ artysta, który żyje w najbardziej zielonym regionie Polski, zauważa, jak ta szata roślinna leśna zmienia się i zmienia się prawdopodobnie już na stałe, więc też u niego to bardzo jest wszystko ze sobą związane i w tych rzeźbach rzeczywiście, których podstawy są skonstruowane z tych gałęzi, to zwieńczenie, to są rośliny, to są warzywa, to są różne elementy ceramiczne, precyzyjnie wykonane, które właśnie przywodzą skojarzenia zarówno właśnie ze światem roślin, ze światem nieludzkim, ale również z pociskami. Widzimy na przykład grzybnię, która w pewien sposób swoim kształtem sugeruje właśnie pocisk, który też się odnosi właśnie do uwikłania natury w politykę, która jest zawsze jednak tą ofiarą różnych konfliktów zbrojnych i taką ofiarą, która w zasadzie jest bezbronna.
1: Ja przypomnę, że jesteśmy w Galerii BWA w Bielsku-Białej, bo być może ktoś właśnie w tej chwili włączył się do tej rozmowy i tam Państwa zapraszamy na te dwie wystawy, czyli Przedpokój i Ukorzenianie. Wystawy, które w opowieści na pozór bardzo, bardzo proste, tak naprawdę moim zdaniem skrywają drugie dno i bardzo głęboki przekaz taki do nas, że przekaz dotyczący naszych relacji nie tylko z drugim człowiekiem, ale także z przyrodą, z naturą, że o to wszystko trzeba dbać i podlewać jak roślinki, żeby zakwitło i było dobre.
0: Tak, tak, zdecydowanie.
2: Bo rzeczywiście taki był zamysł, żeby te dwie wystawy jakoś z sobą korelowały i uzupełniały się wzajemnie.
1: Drogie panie, bardzo wam dziękuję.

0: Proście jeszcze wszystkich na koniec, obie, każda na tą swoją wystawę.
1: Zapraszamy nie tylko na te wystawy, zapraszamy do Bielska-Białej podczas całego roku, ponieważ Bielsko jest polską stolicą kultury. Wiele się dzieje, zarówno w sztukach wizualnych, jak i innych. My zapraszamy akurat na sztuki wizualne do Galerii Bielskiej BWA do końca maja. Obie wystawy, Korzenianie i Przedpokój. Latem Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych, potem kolejne wystawy, między innymi wystawa laureata Grand Prix Bielskiej Jesieni poprzedniej edycji, a jesienią?
2: A jesienią również przeniesiemy wystawę, która wciąż trwa na Malcie podczas Malta Biennale. Galeria Bielska BWA we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza właśnie przygotowała polski pawilon. Kuratorką wystawy była nasza koleżanka z pracy Ada Piekarska, która zaprosiła do współpracy artystkę wizualną Weronikę Zalewską i wspólnie właśnie przygotowały polski pawilon na Malcie, który właśnie jesienią zostanie przeniesiony do Galerii Bielskiej BWA dla lokalnej publiczności. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Będą to dwie zupełnie nowe projekcje, wideo arty, poezja oraz też dźwięk wykonany przez Szymona Gąsiorka.
0: Drogie panie, bardzo wam dziękuję za tę wizytę i za te opowieści. Agata Smalcerz, Paulina Darłak, BWA Bielsko-Biała. Dziękuję. I do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.
3: Z Agatą Smalcerz i Pauliną Darłak z Galerii BWA rozmawiała Magdalena Mleczko. Wystawy Przedpokój i Ukorzenienie można oglądać do końca maja.
4: Z Galerii BWA w miarę niedaleko do Galerii Sfera. Na koniec krótkie ogłoszenie o wydarzeniu, które właśnie w Sferze ma się odbywać. Kolejna odsłona akcji Pluszaki ratują zwierzaki, na które zaprasza Fundacja Ekologiczna Arka.
5: Fundacja Ekologiczna Arka serdecznie zaprasza wszystkich Państwa już 23 maja od godziny 9 do 21 na wielki wiosenny kiermasz pluszaków, książek i zabawek. Jesteśmy w foyer Galerii Sfera, gdzie serdecznie zapraszamy również na ekologiczne warsztaty. Cała nasza akcja pluszakowa to pomysł na to, żeby wokół nas było mniej śmieci, a żeby dać drugie życie używanym rzeczom. To jest też wspaniały pomysł na Dzień Dziecka i zakup drobnych upominków i tak naprawdę zrobienie coś dobrego dla zwierzaków. Tym razem pomagamy kotkom z kotełkowej drużyny w Bielsku Białej, więc tym bardziej Państwa serdecznie zapraszamy, bo możemy kupić piękną maskotkę i jeszcze pomóc zwierzakom. W imieniu załogi Arka Ania Indianka Sobańska.
4: Fundacja Ekologiczna Arka co jakiś czas pojawia się w Galerii Sfera, gdzie co jakiś czas organizują kolejne edycje akcji Żyjące Książki. Na Pluszaki Ratują Zwierzaki zapraszają 23 maja.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, witam Was serdecznie. Zapraszam na dzisiejszy magazyn, gdzie na początek odwiedzimy Centrum Wolontariatu. To organizacja działająca w ramach Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Już niedługo będziemy obchodzić Święto Wolontariatu.
7: Ewa Tyszkiewicz, jestem inspektorem w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
4: Jesteśmy teraz w Centrum Wolontariatu w Bielsku-Białej. Proszę powiedzieć, czym się tutaj zajmujecie? Oczywiście wolontariatem, jak sama nazwa wskazuje, ale na czym polegają Wasze działania w mieście?
7: Przede wszystkim działamy w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych. Centrum zostało powołane do istnienia w styczniu tego roku i tak naprawdę zajmujemy się koordynacją działań wolontariackich w mieście. I przede wszystkim zapraszamy tutaj i wolontariuszy, czyli osoby, które chcą się zaangażować w jakąś tam działalność społeczną, ale również właśnie organizacje pozarządowe, instytucje, które takich wolontariuszy poszukują.
4: Czyli przychodzą wolontariusze, są też organizacje i jakoś łączycie te dwie strony.
7: Dokładnie tak. Poza tym zapewniamy profesjonalne szkolenia, opracowujemy też dokumentację formalno-prawną, tak żeby cały ten proces był łatwiejszy dla organizacji i też bezpieczniejszy, bardziej przewidywalny dla wolontariuszy.
4: Kiedy się pojawiło takie zapotrzebowanie? Bo wcześniej wolontariusze też oczywiście działali z jakimiś organizacjami, ale był jakiś, nie wiem, problem w komunikacji jednej, drugiej strony?
7: Generalnie mamy takie doświadczenie, że w Bielsku w ogóle bielszczanie chcą działać, chcą się zaangażować, natomiast nie było takiego miejsca, które skupiało wszystkie te działania, tak? Teraz mamy taki zamiar, tak, żeby koordynować to wszystko, żeby każdy mógł znaleźć takie miejsce, które jest zgodne z jego preferencjami, umiejętnościami, kompetencjami i chcemy, żeby to było właśnie takie miejsce, w którym mamy bazę i organizacji, i bazę wolontariuszy, tak żeby każdy mógł znaleźć miejsce dla siebie. I generalnie właśnie dlaczego teraz? Myślę, że samo powołanie centrum miało związek z tym, że rok 2026 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych właśnie Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu.
4: Czyli jest baza wolontariuszy? Wiemy, ile takich wolontariuszy jest teraz w Bielsku-Białej?
7: Na ten moment mamy w bazie mniej więcej ponad 1000 osób. Jest to około 1200 osób. Bielszczan, którzy organizują się, oczywiście to są osoby, które na ten moment działają poprzez inne organizacje, ale no jest to już całkiem taka spora społeczność, prawda?
4: A jak można zostać wolontariuszem tutaj w Bielsku-Białej?
7: Można dołączyć w kilku prostych krokach. Na naszej stronie internetowej, którą uruchomiliśmy w ramach strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Centrum Wolontariatu, jest przycisk, na którym przechodzimy do formularza zgłoszeniowego. Myślę, że zajmuje to dosłownie kilka chwil i ta informacja trafia do nas i my już wtedy zapraszamy wolontariusza i kierujemy go do odpowiedniej organizacji.
4: W związku ze wspomnianym Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu zbliża się wydarzenie tutaj w Bielsku. Chyba już 3 czerwca ma się coś zadziać.
7: Tak, dokładnie. 3 czerwca zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji właśnie o godzinie 10 na wydarzenie Bielsko-Biała Moc Wolontariatu. Ma to być święto wolontariuszy, święto wolontariatu. Będą też stoiska organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim ma to być dzień, w którym wolontariusze będą opowiadali o swoich doświadczeniach, o swojej przygodzie w ogóle z wolontariatem, co zyskali dzięki wolontariatowi, ale też chcemy pokazać, jak szeroki wachlarz działań może ten wolontariat obejmować.
4: Jakie to są działania w tym szerokim zakresie?
7: No tak klasycznie kojarzymy wolontariat z pomocą osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, opieką nad zwierzętami. Natomiast dzisiaj jest to ogromny, właściwie można w ramach wolontariatu można zaangażować się we wszystko. Prowadzenie mediów społecznościowych, czyli w ogóle taki wolontariat zdalny. Może to być obszar turystyki, kultury, ochrony tradycji, więc właściwie katalog jest nieograniczony i tak naprawdę każdy jest w stanie znaleźć takie miejsce, w którym będzie się spełniał, będzie się czuł dobrze i te jego działania będą potrzebne. Generalnie wydarzenie 3 czerwca zatytułowaliśmy Mały gest, wielka zmiana. Chcemy pokazać, że tak naprawdę coś, bardzo małe nasze działanie może spowodować naprawdę bardzo dużą zmianę w życiu innych ludzi. W trakcie wydarzenia zapraszamy również na spektakl Teatru Fabryka. To będzie taka część artystyczna w trakcie tego wydarzenia. I co jeszcze mogę dodać? Nasze wydarzenie, które organizujemy 3 czerwca, zostało objęte patronatem Narodowego Instytutu Wolności w ramach właśnie tego Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
4: Proszę powiedzieć, gdzie to wszystko się będzie odbywać i jak można wziąć udział w tym święcie wolontariatu?
7: Zapraszamy wszystkich 3 czerwca, godzina 10, na ulicę Sępołowskiej 13. To jest siedziba naszego partnera Teatru Grodzkiego.
3: Rozmawiałem z Ewą Tyszkiewicz z Centrum Wolontariatu z Bielska-Białej. Również w Bielsku-Białej funkcjonuje szpital wojewódzki. Ostatnio placówka rozwija się w dziedzinie cyfryzacji, mówi Anna Szafrańska, rzecznik prasowa szpitala.
8: Nasza placówka realizuje kolejny etap modernizacji infrastruktury informatycznej. Kupiliśmy 350 nowoczesnych komputerów, które trafią między innymi na oddziały szpitalne do pracowni diagnostycznych oraz działów administracyjnych. W ramach tej inwestycji pozyskaliśmy również serwery baz danych, specjalistyczne stacje robocze, licencje na oprogramowanie do wirtualizacji, a także rozwiązania rozwiązania związane z modernizacją systemu kopii zapasowych i zapory sieciowej. Wartość tego sprzętu i oprogramowania wynosi 4 826 000 zł netto. Te środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Podpisaliśmy z Ministerstwem Zdrowia umowę na dofinansowanie projektu informatycznego o łącznej wartości ponad 11 milionów złotych. Cały ten projekt obejmuje znacznie szerszy zakres działań niż kupno sprzętu komputerowego, ponieważ będzie rozbudowywany szpitalny system informatyczny i jego dalsza integracja z systemami centralnymi. Nastąpi cyfryzacja dokumentacji medycznej oraz integracja z powstającą platformą usług inteligentnych, a pozyskane środki są sukcesywnie przeznaczane na rozwój nowoczesnych usług cyfrowych oraz unowocześnianie infrastruktury IT placówki. Warto tutaj nadmienić, że cyfryzacja ochrony zdrowia jest dziś jednym z kluczowych elementów sprawnie funkcjonującego szpitala. Te nowoczesne rozwiązania informatyczne usprawniają zarządzanie dokumentacją medyczną, przyspieszają wymianę informacji między personelem medycznym oraz podnoszą jakość obsługi pacjentów. Kompleksowa realizacja tej całej inwestycji przełoży się na szybszy dostęp do danych medycznych, sprawniejszy przepływ informacji oraz lepszą koordynację opieki nad pacjentami. Modernizacja infrastruktury IT ma również poprawić jakość pracy personelu medycznego i administracyjnego, a w dłuższej perspektywie zwiększyć efektywność funkcjonowania szpitala wojewódzkiego.
4: Cyfryzacji szpitala wojewódzkiego w Bielsku-Białej mówiła rzecznik prasowa placówki Anna Szafrańska. Z Bielska-Białej przeniesiemy się na chwilę do Jasienicy, gdzie remont ulicy Strumieńskiej idzie zgodnie z planem. Starosta Bielski Andrzej Płonka.
9: Jedną z inwestycji, którą wykonujemy, to jest ulica Strumieńska w gminie Jasienica, w miejscowości Jasienica. To jest taka inwestycja od, można powiedzieć, Urzędu Gminy w kierunku Rudzicy. W zasadzie 50%, można powiedzieć, około 50% robót jest wykonanych i w zasadzie idą prace zgodnie z planem. Było troszeczkę opóźnień ze względów projektowych, ale to już jest za nami. Myślę, że gdzieś 15 sierpnia, może z malutkim przesunięciem, będzie zakończenie tych prac. Wykonujemy pracę od gminy do szkoły. Tam będzie rondo, które się praktycznie w tej chwili, roboty trwają. Dalej praktycznie można powiedzieć od tego rządu w kierunku miejscowości Rudzica. W zasadzie roboty są na ukończeniu, bo asfalt praktycznie powinien być na dniach, jeżeli już nie jest wylany. Zostanie tylko wymalowanie. Pewnie tam będzie przebudowa części czy wymiana pewnych puzli jeszcze, które są zniekształcone na chodniku, bo to takie roboty dodatkowe wyszły, no ale to już są, można powiedzieć, prawie bardziej kosmetyczne. Wszystko, co się wiąże z bezpieczeństwem ronda, chodniki, poprawa tych chodników i wszystkie sprawy związane z, można powiedzieć, objazdem całej gminy, które do tej pory toczyły się w dwie strony przy tej drodze, będą wykonane. No i myślę ku pożytkowi mieszkańców i tym wszystkim zabiegom, które również pan wójt przez lata czynił. Tutaj chcę bardzo podziękować również panu wójtowi i radzie, bo też swoją część, ponad 1 000 000 zł, do tej inwestycji dokładają. Dużą część udało się nam pozyskać z innych zewnętrznych środków. No i oczywiście nasz udział z naszego powiatu również jest na poziomie porównywalny do gminy, która nam wkłada do tego przedsięwzięcia.
4: O remoncie ulicy Strumieńskiej w Jasienicy mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Remont Strumieńskiej idzie szybko, ale nie będzie na pewno to tak szybkie jak najszybszy sport na świecie, jakim jest badminton. Odwiedzam Beskidzki Klub Badmintona, który działa w Arena Park w Parku Włókniarzy.
10: Bartek Pietryja, prezes Stowarzyszenia Beskidzki Klub Badmintona Bielsko-Biała.
4: Jak długo tutaj już działacie w Bielsku jako klub?
10: Generalnie działamy już oficjalnie, jak powstał tutaj obiekt. Założyliśmy oficjalny klub badmintona od 1,5 roku tak naprawdę. Z tym, że no, generalnie trenowaliśmy tutaj w Bielsku od dłuższego czasu. Zawodnicy również tak naprawdę prowadziliśmy zajęcia. Graliśmy na różnych halach, również w Mazańcowicach, tutaj na obrzeżach Bielska prowadzimy zajęcia. No i tak naprawdę przez to, że obiekt powstał, Arena Park, mamy możliwość na trenowanie na profesjonalnych kortach, na profesjonalnych boiskach, gdzie tak naprawdę prowadzimy zajęcia od poniedziałku do piątku dla dzieci, dla młodzieży, dla również dorosłych. Nasza drużyna tutaj drugoligowa ma treningi, ale również prowadzimy zajęcia dla osób dorosłych, starszych i na różnym poziomie. Na poziomie początkującym, na poziomie wyczynowym i dla dzieci, i dla dorosłych. No, Arena Park, no, obiekt wysokiej klasy, tak naprawdę idealne warunki do tego, żeby rozgrywać mecze badmintona na najwyższym poziomie. Mają 3 korty do badmintona profesjonalne z super oświetleniem do tej dyscypliny. Również tutaj znajdują się 3 korty do tenisa. No, ale nasz klub jak gdyby korzysta z kortów do badmintona, gdzie naprawdę dzieci, młodzież oraz nasi zawodnicy ligowi, dorośli również, amatorzy mogą spokojnie korzystać z tego obiektu.
4: Czyli tutaj osobno mamy tenisa, badmintona. Nie jest tak, że trzeba jakoś przerabiać tą powierzchnię do jednego czy drugiego sportu?
10: Nie. Dokładnie. Powierzchnia jest specjalnie przygotowana z certyfikatem do rozgrywania właśnie meczy ligowych, no, oraz treningów.
4: Czy to prawda, że badminton jest najszybszym sportem świata?
10: No, powiedzmy tak. No, jest to bardzo szybki sport, bardzo dynamiczny. Wiele osób gdzieś postrzega go na zasadzie grania w kometkę na podwórku, gdzieś tam w parku i tak dalej. Ale no, tak naprawdę badminton jest sportem olimpijskim. Są turnieje, są mistrzostwa świata, są mistrzostwa Europy. Także no, ta hala nam daje do dyspozycji to, że możemy jakby tutaj rozwijać na profesjonalnym poziomie badmintona. No tak, badminton jest bardzo szybkim sportem, bardzo dynamicznym. No, rekordy gdzieś tam w uderzeniu lotki podchodzą powyżej 400 km na godzinę. Także bardzo dynamiczny, ale fajny sport, ponieważ no, w każdym wieku można go uprawiać, jest ogólnorozwojowy i na każdym poziomie, bo tak naprawdę przyjść, poodbijać sobie lotkę w gronie rodzinnym, mega fajne, w różnym wieku, także naprawdę polecam.
4: Ile osób jest obecnie w drużynie, w klubie?
10: No, około niecała setka dzieciaków mamy z zawodnikami ligowymi, z całą drużyną. No i rozwijamy się tak naprawdę. No, prowadzimy zajęcia praktycznie codziennie już tutaj na hali dla dzieciaków, również dla osób dorosłych. No i coraz bardziej jakby ludzie chcą grać w badmintona, robi się coraz bardziej popularny. No a myślę, że drużyna ligowa i te mecze ligowe, które tutaj rozgrywamy w Bielsku i mamy okazję rozegrać w Bielsku, no daje nam to, że możemy spokojnie popularyzować tą dyscyplinę i dzieciaki czy osoby, które grają amatorsko, mogą sobie przyjść i popatrzeć na profesjonalny badminton na wysokim poziomie.
3: Rozmawiałem z prezesem Beskidzkiego Klubu Badmintona Bartoszem Pietryją.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Z tej strony Jonasz Tecerski, zapraszam serdecznie na magazyn. Wybierzemy się dzisiaj do domu handlowego Klimczok, ale w innym celu niż moglibyście się spodziewać, ponieważ obecnie można oglądać tam wystawę zatytułowaną Cyrkularność. Przejdziemy się dzisiaj z moim dzisiejszym gościem po całej ekspozycji.
11: Rafał Sakowski, Fundacja PASMO, Instytut Odporności Społecznej.
4: Jesteśmy teraz w Klimczoku, ale nie przyszliśmy na ciuchy ani do papierniczego, tylko odbywa się tutaj wystawa. Powiedz mi, jaki jest temat tej wystawy, jaki jest jej cel?
11: A to jest wystawa cyrkularna i opowiada nie tyle o odpadach, co o naszych decyzjach i jakie one mają skutki dla nas, dla środowiska, dla społeczeństwa. A jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić.
4: Na początku jak wchodzimy, no to widzimy dużo tutaj śmieci, tych odpadów. Trochę jest to zilustrowane, jakby były tak zakopane gdzieś pod ziemią.
11: Tak, ponieważ śmieci to jest temat nie tylko, który jest bieżący, tylko my gromadzimy te śmieci już od kilku pokoleń. Dziedziczymy i nie chcemy zostawiać tego następnym pokoleniom. Naszą myślą jest cytat z Saint-Exupéry, że ziemia nie jest nam dana od przodków, tylko pożyczona od przyszłych pokoleń. I właśnie z tą myślą tutaj zaczynamy w tym naszym umownym wysypisku śmieci, które jest takim jakby portalem przejścia z tej strefy handlowej. Właśnie chcieliśmy odciąć bardzo ludzi do już tej części merytorycznej, ale i tak tu się dowiadujemy, o czym jest ta wystawa i co chcemy najbardziej przekazać, czyli hierarchię postępowania z odpadami, czyli najlepiej nie produkować odpadów, czyli zredukować, nie kupować tego, czego nie potrzebujemy. Jeżeli już mamy coś, czego nie potrzebujemy, to spróbujmy nadać temu nowe życie albo oddajmy komuś, komu się to przyda, a jak już nie możemy ani jednego, ani drugiego, to przynajmniej odzyskajmy surowce, czyli recycle. Tego, że każda nasza decyzja ma wpływ na nas samych, na naszą wygodę, na społeczeństwo, czyli nasze otoczenie i na środowisko.
4: I to są te trzy kroki, tak? Reduce, reuse, recycle.
11: Tak, to jest taka hierarchia, to są trzy najważniejsze, to zwane 3R, po polsku ogranicz, napraw albo użyj ponownie i w zasadzie rozbierz i użyj, znaczy i oddaj surowce z powrotem do użytku.
4: Oprócz 3R mamy też 3P.
11: Tak, czyli People, Planet, Profit, czyli profit to jest zysk, ale nie koniecznie w sensie materialnym, to też może chodzić o naszą wygodę, bo prościej jest coś wyrzucić niż właśnie rozłożyć na surowce, niż naprawić czy nadać nową funkcjonalność. Później mamy people, czyli społeczeństwo, bo każda decyzja wpływa nie tylko na nas indywidualnych, ale także na społeczeństwo i planet, to po środowisko. Wiemy, że śmieci i użycie materiałów bardzo negatywnie wpływa na środowisko.
4: No dobra, czyli na początku widzimy te śmieci, różne odpadki, jakieś puszki, butelki, ale też coś typu stary piekarnik i to jest pierwsze pomieszczenie. Co jest dalej?
11: Dalej wchodzimy do sklepu i tu już opowiadamy o reduce. Opowiadamy o reduce w dwóch kontekstach, czyli wielomateriałowości, ponieważ wiele z tanich współczesnych rzeczy jest wykonywanych z wielu materiałów, które są bardzo trudne później do rozebrania i bardzo kosztowne i często właśnie nie trafiają przez to do recyklingu czy sortowni, ale także mamy tą część taką typowo sklepową, czyli mamy różnego rodzaju przedmioty, ubrania z metkami, tylko na metkach nie widzimy ceny, jaką płacimy, tylko prawdziwy koszt związany z wytworzeniem danego przedmiotu, czyli mówimy o wpływie na środowisko, na przykład jaki ślad CO2, ile zużycie wody, ale także mówimy o warunkach, w których to jest wytwarzane i też ile na przykład to się będzie rozkładać, ponieważ o tym, czy coś będzie odpadem, jakim będzie odpadem, tak de facto już powinniśmy myśleć na etapie projektowania. Oczywiście to nie jest w naszych rękach, ale my powinniśmy myśleć w momencie kupowania. I tutaj mamy właśnie kilka ciekawostek, ale też takich informacji, które powinny nas uświadamiać, że jak następnym razem będziemy coś kupować, to żeby mieć w głowie, że to nie jest tylko t-shirt za 4,99, tylko to się wiąże być może z pracą dzieci, być może z zatruciem wody lub innymi skutkami.
4: Czyli nie tylko sam środowisko, ale też są tematy takie społeczne tutaj poruszone w tym.
11: No, tak, w końcu jednym z P jest społeczeństwo, więc staramy się tego tutaj nie omijać i wręcz pokazać. Oczywiście chcieliśmy dużo więcej, ale i tak wydaje mi się, że mamy tutaj sporo informacji. Będziemy zachęcać oczywiście, że każdy później po wystawie dowiedział się czegoś więcej i kupował bardziej świadomie i kupował wtedy, kiedy potrzebuje.
4: ta przestrzeń klimczokowa tutaj pozwala na stworzenie takiego realistycznego sklepu?
12: Znaczy, sklep jest dosyć umowny. Staraliśmy się nawiązać do takiego sklepiku wakacyjnego, gdzie kupujemy impulsywnie na chwilę i to jest po jednej stronie, a po drugiej właśnie jest na ścianie przekrój krzesła i popularnego stolika, który pewnie w wielu domach jest z pewnego szwedzkiego producenta.
4: Tak, nie będziemy wymieniać rzeczywiście nazwy. I na tym krześle też widać dokładnie, ile jest tych materiałów w jednym krześle. Tu widzę raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć materiałów w jednym meblu.
12: Tak, to jest, a jakbyśmy popatrzyli się na meble naszych dziadków, to przeważnie był lakier i drewno. Było dużo, dużo mniej i te meble po prostu stały latami, się nic nie działo, ale teraz też jest ta tendencja do redukcji. Przygotowując wystawę na przykład, bo też w tej redukcji chodzi o zmniejszanie opakowań, zwróćmy uwagę, że często mamy opakowanie metalowe, na którym jest papierowa etykietka, ono jest jeszcze w tekturze i do tego zapakowane w folii. No, to też zupełnie niepotrzebnie, więc powinno się to odchudzać, a jak właśnie przygotowywaliśmy materiały, zastanawialiśmy się co dać, to ja na przykład dowiedziałem się, że butelka do wina w latach 50. ważyła 500 gramów, a teraz niecałe 300. Więc to też jest to reduce, mniej materiału. Akurat jeżeli chodzi o szkło, to szkło się dobrze recykluje, tak samo jak aluminium, a więc tu warto sortować. I tutaj wchodzimy do warsztatu, tak jak my to nazywamy, jest to pomieszczenie poświęcone reuse, czyli użyj ponownie. A tutaj już nie mamy tylko teorii, ale zadania, bo przy wejściu pobiera grupa wchodząca sobie karty przedmiotów i będzie miała różnego rodzaju zadania do wykonania. I w tej sali mamy trzy zadania. Jedno jest związane z, powiedzmy, elektryką. Trzeba zamknąć obwód i wtedy można dostrzec nowe rzeczy. Drugie to jest poskładanie mebelków z drewnianych elementów, a trzecie to jest ubranie manekina. Poza tym mamy ekspozycję z naszych zaprzyjaźnionych innych stowarzyszeń i organizacji. Na przykład mamy fotele i krzesła zrecyklingowane przez majsterkownię, mamy lampy stworzone przez fundację Free i też mamy taką dodatkową grę równoważnie, też zrobioną z odpadów przez fundację Free. Jak wykonamy te zadania, to sobie zaznaczamy, że naprawiliśmy ten przedmiot i tą kartę zabieramy dalej ze sobą.
4: Akurat nam się wylosowała szafa, do której potrzeba dwa razy drewna i raz metalu.
12: To tak naprawdę jest surowiec, że dla uproszczenia powiedzieliśmy, że ta szafa jest zrobiona z drewna, bo to jest starego typu szafa i ma metalowe uchwyty, a to nam się przyda w dalszych pomieszczeniach.
4: I na ścianie są zdjęcia tego, jak tutaj Chris odnawiał fortepian, to jest chyba taki nazwany pomnikiem cyrkularności.
12: Tak, w zeszłym roku, to chyba tak było, w zeszłym roku Chris Kaczmar, z którym współpracujemy i który był spiritus movens za tą wystawą, dostał stary fortepian od MDeku i przerobił go na tak naprawdę wymienialnik, czyli na półkę, gdzie można zostawiać rzeczy i sobie zabierać tego, co nie potrzebujemy i co stoi w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej na pierwszym piętrze, więc jak ktoś chce zobaczyć na żywo, to tam zapraszamy. Do tego też mamy przykład kintsugi i sashiko, bo oczywiście to są tylko dwa elementy, ale w świecie jest dużo tradycji w kulturze mówiącej, że naprawione rzeczy mają dodatkową wartość i większy sentyment. I kintsugi to jest taka japońska sztuka z naprawiania ceramiki rozbitej za pomocą, powiedzmy, złotego kleju, tak dla uproszczenia. I tu mamy przykłady. A sashiko to jest taka ozdobna metoda cerowania ubrań, ale podobno Anglicy też mieli swój sposób naprawiania ceramiki za pomocą takich spinek metalowych, ale nie chcieliśmy przeładować informacjami wystawy. W każdym razie w kulturze naszej, wielu, na wielu szerokościach geograficznych, był ten szacunek dla rzeczy, było naprawianie. Mamy tu też ukrytą, zacerowaną skarpetkę, co pewnie z naszymi dziadkami kiedyś jeszcze było robione, teraz już raczej się mało praktykuje. I to jest tyle w tym pomieszczeniu. I następne pomieszczenie jest poświęcone recyklingowi. I tu mamy dwie zabawy, śmieciówka, koszykówka, czyli mamy woreczki koloru frakcji i otwory w ścianie i musimy trafić.
4: Spróbuję, zobaczę, czy się uda. Mam zielony woreczek, czyli szkło. Po prawej na górze trzeba trafić, dobra. Zobaczymy, jak dzisiaj z moim celem. No nie udało się. Dobra, ostatnia próba, żeby nie przedłużać.
12: Nie jest takie łatwe.
4: Zmontujemy tak, żeby było, że trafiłem niby. O, no i proszę. Udało się. Podejrzewam, że tutaj jak goście przychodzą, to robi furorę. Taka zabawa chyba zajmująca.
12: Znaczy tak, bo stwierdziliśmy, że musimy mieć tych zabaw manualnych dużo, ponieważ zwiedzanie wystawy dla grup z edukatorem to jest około godziny. Jeżeli byśmy przez godzinę tylko mówili o odpadach, to myślę, że każdy by miał dosyć, dlatego staramy się, żeby był ten element zabawy, trochę ruchowy, trochę od filtrowania, żeby można dotknąć, zobaczyć i też posłuchać, dowiedzieć się, a nie tylko gadanie. No i tutaj właśnie w tym recyklingu mamy przykład trzech różnych butelek. W zasadzie dwie butelki i puszka i pokazujemy, że zwykła butelka plastikowa tak naprawdę ma dwa rodzaje plastiku, bo jeden to jest materiał samej butelki, drugi to jest materiał zakrętki i bardzo często ma jeszcze etykiety przeważnie plastikowe, czyli to można powiedzieć, że kolejny rodzaj plastiku. Butelka szklana to jest kapsel metalowy, etykieta papierowa i butelka, a puszka aluminiowa to jest, wiadomo, puszka z aluminium i etykiety są różnego rodzaju, czasami też jest tam drukowane. Z tym, że aluminium właśnie jest jednym z tych surowców, które można przetwarzać bez końca, a przetwarzanie aluminium zużywa 90% mniej energii niż wydobycie nowej, więc to jest istotne. I drugą grę to jest taka troszkę zabawa na cierpliwość, czyli mamy cztery przykładowe przedmioty, cztery koszyczki i musimy sobie posegregować surowcami do koszyczków, z jednego dużego koszyczka do trzech małych. Żeby pokazać, że jakby te wielomateriałowe rzeczy, no oczywiście tu nie rozmontowujemy, to już mamy jakby doprowadzone do tych surowców, z których to jest, ale pokazać, że to jest pracochłonne, jak jest pracochłonne, to jest kosztochłonne i nieraz okazuje się, że prościej jest wyrzucić.
4: Tak, tu są jakieś klocki, sprężynki, kołki, to trzeba tak posortować jak kopciuszek.
12: Tak, jak ziarna grochu i maku, tak?
3: Rozmawiam z Rafałem Sakowskim o wystawie Cyrkularność, którą Fundacja Pasmo zorganizowała w Klimczoku. Na drugim piętrze Domu Handlowego możemy oglądać wystawę o ekologii, wartości segregacji i recyklingu śmieci. Po przerwie wrócimy do tej rozmowy.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn i wracamy do rozmowy z Rafałem Sakowskim z Fundacji PASMO, Instytut Odporności Społecznej. Fundacja zorganizowała wystawę na drugim piętrze Klimczoka, która dotyczy segregacji śmieci, recyklingu i nosi tytuł Cyrkularność. W pierwszej części naszej rozmowy udało nam się przejść przez kilka pierwszych pomieszczeń wystawy. Była tam mowa o trzech krokach. Reduce, reuse, recycle, czyli ogranicz, użyj ponownie i oddaj do recyklingu. A co czeka nas na samym końcu wystawy?
12: Jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić. Wchodzimy do pomieszczenia naszego ćwiczenia opowiadającego People, Planet, Profit. Na środku znajduje się wieża potrzeb, czyli mając te karty, które pobraliśmy dwa pomieszczenia wcześniej, możemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zaspokoić jakąś potrzebę. Przeważnie jest tak, że pojedyncza osoba nie będzie w stanie z jedną kartą zaspokoić, tylko trzeba się zebrać w grupie. I to nie jest tak, że przedmioty, które mamy w ręce, na pewno odpowiedzą całej potrzebie, bo zawsze to są trzy rzeczy, które potrzebujemy skolekcjonować, ale nie są to rzeczy, które możemy mieć. Czasami trzeba wykorzystać właśnie to, że szafa składa się z dwóch elementów drewna i metalu, podejść do stanowiska sortowni, pobrać sobie te surowce, później w drugim kącie znajduje się warsztat i złożyć dany surowiec w nowy przedmiot. Oczywiście jak jest grupa, to komuś może się nie chcieć naprawiać i zaspokajać potrzeb, więc może albo sprzedać dany przedmiot, albo wyrzucić. Ale każda akcja ma swoje punkty. Czyli na przykład jeżeli byśmy w ramach realizacji potrzeby złożyli wyposażenie świetlicy środowiskowej, do której potrzebujemy szafę, krzesło i stół, to byśmy dostali dwa punkty społeczeństwa i jedna środowiska. Ale jeżeli byśmy coś sprzedali, na przykład szafę, to byśmy dostali punkty profitu, a jakbyśmy wyrzucili, to też byśmy dostali punkty profitu, ale także negatywne punkty dla środowiska. No jak cała grupa wykona to ćwiczenie, podejmując decyzję według własnego uznania, czyli część zdecyduje się zrealizować potrzeby, część sprzedać, część wyrzucić, zabieramy te punkty i idziemy do ostatniego pomieszczenia, gdzie to podsumowujemy. I w tym podsumowaniu widzimy dwie wizje przyszłości, znane też z popkultury. Jedna mniej znana to jest solarpunk, czyli to jest ta pozytywna, gdzie my jako mieszkańcy, jako społeczeństwo decydujemy się dbać o siebie i o planetę, a drugi to wizja to jest cyberpunk, który nas, ta wizja jest zbudowana, że w zasadzie ziemią zarządzają korporacje i chodzi o zysk, nierówności społeczne są bardzo duże. I teraz jak grupa realizująca w poprzednim pomieszczeniu zadania wejdzie tu z punktami, to zobaczymy, w którą stronę ta grupa bardziej się przechyli. Czy to będzie ta przyszłość nastawiona na profit i wygodę i myślenie o siebie, czy na środowisko i społeczeństwo. I mamy nadzieję, że zostawimy odwiedzających z takim pytaniem, co mogę dzisiaj zrobić pojedynczego, żeby pójść w tą stronę, w którą chcę.
4: Jak długo będzie można tutaj wystawę oglądać w Klimczaku?
12: Do połowy lipca, a w zasadzie to nawet trochę dłużej, bo do 25 lipca rekomendujemy zapisywać się przez naszą stronę internetową pasmo.org.pl. Na plakatach też są kody QR. Z uwagi na to, że jak wejdzie jakaś grupa zorganizowana, to my w danym momencie przyblokowujemy możliwość wchodzenia. Także przepustowość w danym momencie to jest około 15 osób. Dużo, niedużo. Jeżeli byłoby więcej, to powoli zaczyna się to doświadczenie troszkę mniej korzystne, mniej fajne, ponieważ stanowiska by były zajęte i ponieważ pomieszczenia są relatywnie małe, to też byłoby tłoczno. Dlatego jakby gwarancja miejsca jest za rezerwacją, ale oczywiście szczególnie w pierwszych dniach można przyjść, bo jeszcze jest dużo przestrzeni.
4: Dzięki wielkie.
12: Dziękuję.
4: O wystawie Cyrkularność zorganizowanej przez Fundację PASMO rozmawiałem z Rafałem Sakowskim, jednym z członków fundacji. Wystawę można oglądać na drugim piętrze Klimczoka mniej więcej do połowy lipca. Z Bielska-Białej przeniesiemy się na chwilę do Jaworza, gdzie szykuje się ciekawe wydarzenie. Już po raz szósty odbędzie się Jaworzański Festiwal Młodzieży. Za organizację festiwalu odpowiedzialna jest Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze. Rozmawiam dzisiaj z jej przewodniczącym.
13: Dzień dobry, jestem Marcel Krzemień, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze.
4: Młodzieżowa Rada Gminy, co robi taka instytucja, że tak powiem, czym się zajmujecie jako Młodzieżowa Rada?
13: Młodzieżowa Rada Gminy jest ciałem doradczym Urzędu Gminy Jaworze, pod którym działa. Obecnie jest to już szósta kadencja, która trwa 3 lata. Poprzednie kadencje trwały 2 lata.
4: Szósta kadencja, czyli w sumie stosunkowo od niedawna jest coś takiego w Jaworzu.
13: No można powiedzieć, pomysłodawcą sprawcą całego pomysłu był wójt gminy świętej pamięci już Radosław Ostałkiewicz, który pomagał i zawsze wspierał nas poprzednie kadencje w tym pomyśle, więc za jego czasów było to zakładane i dlatego też jest to dopiero szósta kadencja.
4: Również szósty, tak jak szósta kadencja Młodzieżowej Rady Gminy. Szósty raz Jaworzyński Festiwal Młodzieży. Powiedz nam, co w tym roku będzie się działo. To jest też połączone równocześnie z inną imprezą skierowaną do tych młodszych mieszkańców.
13: Tym razem po raz pierwszy u nas festiwal łączymy z wydarzeniem Majówki Jaworzańskiej oraz Baśniowym Dniem Dziecka, czyli na amfiteatrze 30 i 31 maja będzie się działo, ponieważ 30 maja odbywa się coroczna majówka, a 31 maja odbywa się Dzień Dziecka, na którym od rana są różne atrakcje dla młodych mieszkańców, a w późniejszym czasie, bo o godzinie 18.30 występuje Support, czyli nasz lokalny zespół Runway Band, po którym na scenę wchodzi Shafter, który jest w tym roku headlinerem naszego wydarzenia.
4: Właśnie, w zeszłym roku, tak, było BSK, teraz Shafter. Powiedz, jak się załatwia taką gwiazdę, żeby przyjechała tutaj do Jaworza?
13: Młodzieżowa Rada Gminy, kiedy pada tylko pomysł organizacji festiwalu, bierze udział w budżecie obywatelskim, zgłaszając projekt na Festiwal Młodzieży. Poza tym nasza rada co roku dostaje z gminy przydzielany budżet, który również pomaga nam w tym, żeby ten festiwal zorganizować. Oraz w tym roku po raz pierwszy dostaliśmy patronat ze starostwa powiatowego, który tak naprawdę sprawił, że możemy taką gwiazdę do Jaworza zaprosić.
4: To przypomnijmy jeszcze, kiedy, gdzie to wszystko się odbywa.
13: Odbywa się to 31 maja na Jaworzańskim Amfiteatrze i główny koncert odbywa się o godzinie 20.
4: I też, co ważne, wstęp wolny.
13: Tak, wstęp jest kompletnie darmowy, ponieważ jest to wydarzenie otwarte, tak jak wydarzenia wszystkie, które odbywają się na amfiteatrze.
3: Mówił Marcel Krzemień, przewodniczący Rady Gminy Jaworze. Rada jest odpowiedzialna za organizację szóstej edycji Jaworzańskiego Festiwalu Młodzieży.
4: A tymczasem przenosimy się do Czechowic-Dziedzic, gdzie otwarło się nowe miejsce Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka. To budynek przy ulicy Kasprowicza 48. Mówi koordynatorka czechowickiego oddziału, psycholog Magdalena Falewska.
14: Zapraszamy wszystkich pacjentów, którzy doświadczają trudności w życiu psychicznym. Przede wszystkim pacjentów afektywnych, lękowych. No, wykluczenia na oddział to oczywiście trudności poznawcze i aktywne uzależnienie. Dla takich pacjentów też jest osobna oferta Bielskiego Centrum Psychiatrii, ale dzienny oddział psychiatryczny w Czechowicach to 12 tygodni intensywnej pracy podczas psychoterapii grupowej, gdzie pacjenci mogą doświadczyć żywych więzi, ale także żywych wglądów na temat przyczyn swoich trudności i objawów. Zespół leczący to psychoterapeuci, psychologowie, lekarz-psychiatra, terapeuta zajęciowy i pielęgniarka.
3: W czechowickiej filii Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka mieszkańcy mają dostawać taką samą pomoc jak dotychczas w Bielsku Białej, mówi dyrektor PCP Olszówki Sabina Nowak.
15: To jest placówka, która mam nadzieję będzie służyć. Kolejne miejsce, w którym będziemy udzielać świadczeń i pomocy dla pacjentów, będzie tutaj oddział dzienny. Wszyscy tęsknieni, żeby już powstał, ponieważ rzeczywiście mieliśmy trochę perturbacji, ale wszystko szczęśliwie się skończyło. Bardzo dziękujemy zarządowi powiatu za możliwość uruchomienia tutaj placówki, bo to dzięki staraniom zostało to miejsce pozyskane. Także bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni.
3: Takie miejsce jak nowy oddział Bielskiego Centrum Psychiatrii było potrzebne już od kilku lat. Mówi o tym starosta bielski Andrzej Płonka.
16: Proszę Państwa, jesteśmy w miejscu, które tak naprawdę toczyło się wiele lat, jeżeli chodzi o to, żeby ono tu mogło być. Kiedyś tam do tyłu lat trochę udało się staraniem no też paru lat, pozyskać pilotaż na to, że działania psychiatrii w Bielsku-Białej, czyli nasz dzisiaj szpital psychiatrii w Olszówce, mógł rozwinąć skrzydła. Chyba ze 3 lataśmy się starali o to, żeby ten pilotaż był, a pilotaż trwa chyba 6, nie? 8. No to sobie policzcie Państwo razem do kupy, coś się musiało zadziać, żeby tak to miało miejsce. I o paniach dyrektor już nie będę mówił, bo tylko w panach mogę mówić. Gdyby one nie były na tym miejscu, które są, pani dyrektor i pani zastępczyni, że już nie mówić, jak to dalej jest, proszę Państwa, to byśmy nie poradzili temu. Pilotaż zacny, udało się faktycznie go zrobić. Pani dyrektor się tak lakonicznie przemknęła, to było trochę kłopotów. Proszę Państwa, to były kłopoty, które naprawdę parę razyśmy tym rzucali. Do tego stopnia prowadzące, że już nie chcieliśmy tego miejsca. Już nie wiadomo, czy się da, bo to nie jest kwestia tylko budynku, któryśmy w międzyczasie zakupili i całego centrum, które tutaj się dzieje. To były też kwestie niestety później już i osobowe, które się działy. No i teraz jeszcze trzeba to miejsce wypełnić, żeby i lekarze tutaj chcieli pracować, żebyśmy tych lekarzy przede wszystkim mieli i chcieli tutaj być, bo to się przecież wiąże z całością działania. W międzyczasie takim drugim budynkiem, który nam przekazał prezydent miasta Bielska-Białej z kolei, jest w Bielsku-Białej, który też w ramach pilotażu został wyremontowany i tam się już to dzieje, co się tutaj będzie dziać. Żebyśmy mogli jednak tą naszą całą społeczność, ja chcę powiedzieć, że powiat bielski i miasto Bielsko-Biała w tej psychiatrii jest liczona razem, a więc mamy około 340 tysięcy mieszkańców. Tak na skróty mamy co robić i żeby to zabezpieczyć, to całe działania i specjalistyki, i psychiatrii, i to, że dzisiaj sam szpital już kształci kadry przyszłych lekarzy w tej dziedzinie specjalizacji, naprawdę zasługuje na uznanie i bardzo, bardzo za to dziękuję, że dzisiaj się tutaj po tych wszystkich mandrach możemy spotkać i powiedzieć, że jest to dobry dzień dla zabezpieczenia zdrowotnego dla tych mieszkańców tutaj w Czechowicach, Dzielnicach i myślę okolicznych. Z jednej strony trochę nam to udrożni kolejki i to, co się dzieje dzisiaj w samej Olszówce, czyli Bielsku-Białej. A z drugiej strony dojazd do nas, czy tam do tego miejsca przez Bielsko i te korki, no naprawdę to była makabra. Myślę, że tutaj to się powinno wszystko w jakiś sposób już stać, jak to mówiąc, ludzkim obliczem, czyli będzie dla tych, którzy tej pomocy potrzebują, będzie łatwiej, będzie bliżej i będzie pewnie, żeby to zdrowie psychiczne, gdzie tak się już dzisiaj wszyscy opowiadają, co to jest, ile to problemów mamy, tylko nikt jako nie chce za bardzo pomagać. Mogą mieć tutaj to przesłanie i tą działalność, która wynika z wielu, wielu lat, a przecież wiemy, że to nie tylko kwestia dorosłych, ale i dzieci, które też się nam udało przecież zbudować, bo pediatrii mamy psychiatrię dziecięcą, której przecież w Bielsku-Białej nie było. Myśmy ją dopiero rozwinęli, były poradnie i tyle. Mamy dzienną i całodobową opiekę nad dziećmi, 20 chyba 7 czy 8 łóżek, drodzy Państwo, i wszystko pełne. Więc tego chyba nie trzeba tutaj wiele mówić, jak to się dzieje i skąd te zamysły i te zakusy. Radnym dziękuję, że ten budynek mogliśmy zakupić, bo przecież bez tego by się nie udało. No zarząd pracuje i wie, że to jest ważne. Na ten temat wiele spraw u nas jest podnoszonych. Panie dyrektor, mają okazję o tym mówić na zarządach, gdzie to jest bliżej tych spraw trudnych, które trzeba rozwiązywać na co dzień, ale dopnęliśmy do tego miejsca.
3: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Bielskie Centrum Psychiatrii Olszówka uruchomiło nowy oddział w Czechowicach-Dziedzicach.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Z tej strony Jonasz Cecerski, zapraszam serdecznie na magazyn. Już niedługo rozpocznie się tegoroczna Noc Muzeów w Bielsku-Białej. Kilkanaście placówek instytucji w mieście otworzy się na zwiedzających. Nie będą to tylko muzea, ale również takie miejsca, które na co dzień nie przyjmują gości. Wiele ciekawych miejsc do odwiedzenia, wiele ciekawych historii do usłyszenia o tym, co, gdzie, jak i kiedy możemy zobaczyć podczas tegorocznej Nocy Muzeów, powie mój dzisiejszy gość.
2: Jakub Krajewski, historyk Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
1: Proszę powiedzieć, co nas czeka w tym roku na Nocy Muzeów w Bielsku-Białej?
2: Noc Muzeów to nie tylko muzea, to mnóstwo innych ciekawych instytucji, które mają wspaniałą historię, wspaniałe dziedzictwo, a które na co dzień są zamknięte, dlatego że albo odbywa się w nich produkcja, czy to jak to jest na przykład w fabryce szczotek i pędzli Befaszczot, czy szkoła przemysłowa, czy sąd okręgowy. Te miejsca mają wspaniałą historię, a przede wszystkim w środku będą czekać na Państwa ludzie, którzy na co dzień tam pracują, którzy mają mnóstwo ciekawych historii na ten temat. To nie tylko taki wymiar rozrywkowy tego wydarzenia, tylko zobaczenie tych na co dzień zamkniętych miejsc, ale także sposób na to, żeby pozyskać jakąś wiedzę. Czy to właśnie w sądzie będzie miała miejsce prawdziwa rozprawa sądowa. Będziecie mogli Państwo poznać, jak to wygląda, a może się to w życiu przydać. Ratusz, jak zwykle, będzie do Państwa dostępny w godzinach 17:00 do 23:00. Oprócz wspaniałych wnętrz, które są w środku, będziecie Państwo mogli zobaczyć schron i tunel ucieczkowy w parku za ratuszem, a także dwa wyjątkowe wydarzenia, to znaczy pokaz mody i elegancji stroju historycznego przeprowadzony przez Stowarzyszenie Strojów Historycznych Krynolina, a także wspaniały koncert właśnie akordeon, wiolonczela o godzinie 21:00. To nie tylko tango Piazzolla, ale wiele, wiele innych wspaniałych utworów. A także czy to Książnica Beskidzka otworzy swoje podwoje tylko nie w tej swojej głównej siedzibie, ale w zbiorach specjalnych na Podcieniach, czy Biblioteka Pedagogiczna na ulicy Komorowickiej. Niedawno zostało ściągnięte rusztowanie właśnie z tej wspaniałej willi Rostów i te wnętrza będziecie Państwo mogli zobaczyć. To kilkanaście różnych obiektów, bardzo różnych. Po centrum miasta, pomiędzy tymi obiektami będziecie mogli poruszać się za pomocą takiej zabytkowej linii autobusowej przygotowanej przez MZK. To będzie kultowy Ikarus 280, który właśnie będzie krążył po mieście. Także Straż Graniczna, która w tym roku ma swój wspaniały jubileusz 35-lecia powstania, otworzy swoje podwoje i pokaże nie tylko to, z czym się spotykają funkcjonariusze na co dzień, ich pokażą swoją charakterystykę pracy, ale także pokażą historię patronów bielskiej placówki, czyli 3. Pułku Strzelców Podhalańskich. W Cygańskim Lesie z kolei Ekosynteza, Centrum Edukacji Ekologicznej, wyjątkowej, pięknej willi rodziny Strzygowskich. Bardzo ciekawy, historyczny obiekt z pięknym założeniem parkowym. I oczywiście nie odbyłoby się to wydarzenia bez Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, Zamek Książąt Sułkowskich. I tam spotka Państwa wspaniała wystawa z Archiwum Z, która opowiada o Polakach, o historii Polaków na Zaolziu. Także tych atrakcji będzie na pewno mnóstwo.
1: Też chyba tak jak w zeszłym roku, jak w poprzednich latach, otworzy się dla zwiedzających Archiwum Państwowe?
2: Jak najbardziej. I tutaj porady genealogiczne, a także pokazanie tych zbiorów, które naprawdę są na co dzień zamknięte, do których mają tylko dostęp często historycy, badacze, będzie świetną okazją. Pracownicy naprawdę bardzo chętnie podzielą się tą swoją wiedzą szerszemu gronu mieszkańców, a mieszkańców w Bielsku-Białej mamy wyjątkowych. Zawsze to wydarzenie jakby cieszy się bardzo, bardzo dużą popularnością, z czego się bardzo cieszymy.
1: O to też chciałem pytać, czy jest coś takiego, na co mieszkańcy czekają co roku, że nie mogą się doczekać na Noc Muzeów, na jakąś konkretną atrakcję? Coś przyciąga najwięcej zwiedzających?
2: To znaczy, myślę, że na pewno na wiele atrakcji, do wielu obiektów są zapisy. W wielu niestety już się skończyły wolne miejsca. Natomiast z takich atrakcji, które ja bardzo polecam, która jest nowa i myślę, że niepowtarzalna teraz, będzie wyjątkowy spacer z archeologiem, doktorem Mirosławem Furmankiem, który przedstawi wspaniałą historię Grodziska. Badacz pokaże, jak wyglądała siatka ulic, jak mniej więcej wyglądał rynek, w której przestrzeni te obiekty się znajdowały. Dodam tylko, w przestrzeni bardzo teraz zielonej łące, prawda? Natomiast tam kiedyś było miasto, które zostało porzucone. I o fenomenie tej porzuconej lokacji, nieudanej lokacji, właśnie pan doktor Mirosław Furmanek pięknie opowie, także to jest wyjątkowe wydarzenie, a na końcu także coś do powiedzenia będą mieli rycerze,

0: będzie miał szansę tutaj. Obiekty bardzo starają się, przygotowują się solidnie do tego dnia, ale tak jak wspominałem, wyjątkowy będzie sąd na ulicy Słowackiego, Grodzisko, Befaszczot także, który ma swój wspaniały jubileusz, Straż Graniczna, która nie jest w centrum, tylko właśnie przy ulicy Komorowickiej, nieco dalej. To będą takie, myślę, wyjątkowe obiekty.
1: To powiedzmy, czy przypomnijmy jeszcze, kiedy to wszystko się odbywa?
0: Najbliższa sobota, 23 maja, godziny popołudniowe do godzin nocnych, ale to wydarzenie może mieć także swój niedzielny finał, bowiem o godzinie 23 Jacek Proszyk, znany bielski historyk, będzie oprowadzał po cmentarzu żydowskim przy ulicy Cieszyńskiej. I o ile Jacka znam, to będzie nie dość, że piękna historia, to będzie długa, dlatego że uczestnicy będą mieli szereg wspaniałych pytań, które na pewno też ubogacą to wydarzenie. Na to należy wziąć latarki, dobre obuwie i dużo dobrego humoru.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: O tegorocznej odsłonie Nocy Muzeów mówił Jakub Krajewski z Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Z soboty na niedzielę będziemy mogli odwiedzić kilkanaście placówek w mieście i nie będą to tylko muzea. Wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej urzędu i w mediach społecznościowych. A teraz z kultury przejdziemy do sportu. Myślę, że każdy z nas miał okazję zagrać kiedyś w ping-ponga. Oczywiście profesjonalnie ten sport nazywany jest tenisem stołowym. Tak się składa, że w Bielsku-Białej mamy bardzo prężnie działającą drużynę. Konkretnie chodzi o sekcję tenisa stołowego w BKS-ie. Zawodnicy są o... Drużyna jest o krok od awansu do Superligi.
2: Paweł Mazur, kierownik sekcji tenisa stołowego BKS Stal Bielsko-Biała.
1: No i proszę powiedzieć, jak to ostatnio wygląda tutaj z tym tenisem stołowym w BKS-ie? Cały czas walczycie jeszcze o awans.
2: Tak, 10 maja rozegraliśmy pierwszy mecz barażowy z drużyną z Ostrudy. Pierwsza liga jest podzielona na dwie grupy, północną i południową. My wygraliśmy grupę południową, Ostruda wygrała grupę północną. O bezpośredni awans do Lotto Superligi jest dwumecz, czyli mecz i rewanż, i awansuje tylko i wyłącznie zwycięzca. Przegrany rywalizuje z 11 drużyną z Lotto Superligi na zasadach superligowych, czyli wtedy się gra na jednym stole. Na wyjeździe 10 maja ulegliśmy 6-4 po bardzo, bardzo zaciętym boju, można powiedzieć. Naprawdę było bardzo dużo pojedynków po 3-2. W dniu wczorajszym podejmowaliśmy Ostrudę u siebie w Bielsku. No, mecz zaczął się dla nas idealnie. Pierwsze trzy partie wygraliśmy. Bardzo ważne mecze. Po pierwszych seriach gier indywidualnych był wynik 3-1 dla nas, no ale niestety przegraliśmy dwie gry deblowe. Nie pamiętam od 3 lat, żebyśmy przegrali 2 deble. W ogóle to zawsze była nasza mocna strona. No ale czasami tak jest. I praktycznie te partie już przesądziły o tym. Wynik meczu skończył się remisowy, 5-5. Aczkolwiek nic to nie dawało już. Zremisowaliśmy ten mecz, drużyna z Ostrudy awansowała. My teraz staramy się ustalić nowy termin meczu z Wąchockiem. To jest drużyna, która zajęła 11 miejsce w Superlidze. No i walczymy dalej, nie poddajemy się, świat idzie do przodu, nie czeka na nikogo, więc będziemy się starać ustalić jak najszybciej, żebyśmy wiedzieli po prostu, w której lidze w przyszłym sezonie będziemy grać. To, co jest pozytywne, to na pewno ilość kibiców, która oglądała wczorajszy mecz, który był pięknym pojedynkiem, naprawdę. Uważam, że to jest... Wczorajszy mecz był najlepszą promocją tenisa stołowego, jaką w ostatnich latach udało się tutaj zrobić w Bielsku. Dużo zaproszonych gości z wiceprezydentem, z prezesem Beskidzkiej Rady Olimpijskiej. Także bardzo serdecznie chciałem wszystkim podziękować i bardzo dużo kibiców, więc to jest dla mnie takie ze strony organizacyjnej bardzo ważne i czuliśmy to wsparcie i liczymy też na to wsparcie w kolejnym pojedynku.
1: Czyli jeszcze nie wiadomo, kiedy ten mecz barażowy, a wiadomo już, gdzie on ma się rozegrać?
2: To też jest mecz i rewanż, czyli na pewno rozegramy w Bielsku. Polski Związek Tenisa Stołowego ustalił takie daty, zawsze są jakieś daty ustalone.

0: aczkolwiek kluby między sobą się dogadują, a jeżeli się nie potrafią dogadać, to po prostu są te terminy, które Polski Związek Tenisa Stołowego ustalił. One są ustalone na 12 oraz 14 czerwca. Z regulaminu wynika, że my powinniśmy rozegrać pierwszy mecz u siebie, czyli na ten moment wygląda to tak, że 12 gramy u siebie, 14 gramy w Wąchosku. Aczkolwiek, tak jak mówię, zawsze kluby się między sobą kontaktują i jeżeli jest jakaś wola zmiany terminu, to tak się dzieje i oczywiście będziemy o tym informować.
1: Czyli możliwe, że ten mecz odbędzie się we wcześniejszym terminie?
0: Bardzo nam na tym zależy, nie ukrywam, że będzie pewnie rozstrzygany jakoś konkurs w mieście na dotację, więc my też chcielibyśmy wiedzieć, w której lidze gramy, więc to jest taka bardzo ważna sprawa. No i też chodzi o składy na przyszły sezon, bo inaczej skład będzie wyglądał w pierwszej lidze, a inaczej będzie wyglądał w superlidze, a zgłoszenia są już końcem lipca, więc po prostu tego czasu jest mało, a wiele spraw organizacyjnych jest do zrobienia.
1: I zapatrujecie się pozytywnie na pojedynek z Wąchockiem?
0: My jesteśmy zawsze pozytywnie. Wczoraj też byliśmy bardzo pozytywnie nastawieni i powiedziałem to drużynie po meczu, że jestem naprawdę z nich bardzo dumny, bo tam było widać walkę o każdy punkt. Więc my jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni na Wąchock. Jest to mocna drużyna, no ale dopóki piłeczka w grze. No wczoraj też prowadziliśmy, mówię, 3-0 i trener z Ostrudy mówił, że nie wierzył, że da się z tego wyjść, a wyszli i awansowali, więc to jest sport. To jest właśnie piękno sportu, że on jest nieprzewidywalny.
1: Czyli liczymy tutaj na kolejne wsparcie kibiców, bo to jest, rozumiem, ostatnia już szansa na awans.
0: Tak, w tym sezonie na pewno to będzie ostatnia szansa na awans. No tak wygląda system rozgrywek, że tylko i wyłącznie spośród 20 zespołów, które rywalizują w pierwszej lidze, awansuje jeden z obu grup, tak to można nazwać. Mamy dwie grupy po 10 zespołów, a drugą szansą jest ten baraż z przedostatnią drużyną. No i właśnie my się teraz do tego barażu będziemy przygotowywać.
1: Moim gościem był Paweł Mazur, kierownik sekcji tenisa stołowego BKS Stal Bielsko-Biała.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony. Noc Muzeów w Bielsku-Białej zbliża się wielkimi krokami. To już najbliższy weekend. Możemy zobaczyć podczas tego wydarzenia nie tylko muzea, ale inne ciekawe miejsca. Jednym z nich jest Bielska Szkoła Przemysłowa, która działa w naprawdę wyjątkowym, zabytkowym budynku. Będzie to okazja do odwiedzenia i zobaczenia na własne oczy całego gmachu. Samemu udało mi się tam zajrzeć. Po szkole oprowadzają mnie nauczyciele BSP, Rafał Butor i Ewa Fotczuk. Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Już niedługo w Bielsku-Białej Noc Muzeów. Ponad 20 różnych placówek otworzy swoje podwoje dla zwiedzających w godzinach nocnych i wieczornych. Nie będą to tylko muzea. Między innymi na zwiedzających otworzy się Bielska Szkoła Przemysłowa. Rozmawiam dzisiaj z dwójką nauczycieli pracujących w tej szkole, Rafałem Butorem i Ewą Fotczuk.
3: Budynek pochodzi z roku 1913, ale historia szkoły zaczyna się dużo, dużo wcześniej. Ponieważ najstarszym elementem naszej szkoły była szkoła tkacka. Taka szkoła tkacka, która powstała w roku 1865 jako prywatna inicjatywa jeszcze młodych adeptów tkactwa, którzy własnym sumptem opłacili z nauczyciela Rudolfa Suchego, który prowadził dla nich zajęcia. Potem rok później ta szkoła została w pewnym sensie tak zinstytucjonalizowana, ale funkcjonowała jako szkoła prywatna pod auspicjami tutaj fabrykantów bielskich. No a potem została przejęta przez władze austriackie, już przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu i funkcjonowała jako szkoła państwowa, ale jako szkoła tkacka. I równolegle, no troszeczkę później, około 10 lat, no 9 lat później, powstała już Państwowa Szkoła Przemysłowa, która od początku była szkołą państwową, nadzorowaną przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Wiedniu. No i ta szkoła funkcjonowała początkowo, tutaj jeszcze przed pojawieniem się tego budynku, który tutaj jest na ulicy Sixta, zajmowaliśmy jedno skrzydło w budynku na ulicy Słowackiego, tam gdzie dzisiaj jest mechanik. To południowe skrzydło tam od strony parkingu, no ale oczywiście podstawową bolączką tej szkoły było to, że brakowało po prostu miejsca, bo adeptów było coraz więcej. Szczególnie brakowało miejsca na warsztaty szkolne, na funkcjonowanie już maszyn, bo tutaj uczniowie także szkoleni byli praktycznie przy obsłudze maszyn włókienniczych. Oczywiście tutaj głównie na kierunku włókienniczym były takie te trudności, prawda, bo te maszyny jednak miały duże gabaryty. No i już zaczęto myśleć o specjalnym nowym budynku tej szkoły. Tylko początkowo oczywiście brakowało funduszy, a jednocześnie w roku 1881 połączono szkołę tkacką z właśnie tą szkołą przemysłową. I od tego momentu obie szkoły już funkcjonują jako jeden organizm, jako jedna szkoła, państwowa szkoła przemysłowa, a szkoła tkacka no, weszła w skład jako ten wydział taki włókienniczy, można powiedzieć. No, starania o budynek ruszyły no, na początku XX wieku. Pojawiły się fundusze, za te fundusze wykupiono działkę tutaj właśnie wzdłuż ulicy dzisiejszej Sixta, bo tutaj tereny były praktycznie niezabudowane. Tutaj pierwsze zdjęcia, jakie pan może zobaczyć w budynku Państwowej Szkoły Przemysłowej, czyli tego budynku, w którym pan w tej chwili jest, no to są takie plenery, prawda, mamy tutaj, prawda, otwartą przestrzeń, pole, tam gdzie dzisiaj są już te budynki, kamienice naprzeciwko naszej szkoły, one nie istniały, dopiero istniały budynki, ten pierwszy budynek taki prywatny, który jest niedaleko ronda z ulicą Grunwaldzką. No a oczywiście dzisiaj parcele są już tutaj zabudowane, także dzisiaj już trudno zrobić na przykład zdjęcie całemu budynkowi naszej szkoły, taki plenerowy, jak pan tutaj widzi, właśnie tutaj taka mała galeryjka jest, no ale parcela została kupiona, no i rozpoczęto budowę. Budowa dość szybko przebiegała, już w 1913 roku budynek był gotowy. Powstał na podstawie projektu architekta wiedeńskiego, ale mającego tutaj korzenie na Śląsku Cieszyńskim, Ernesta Lindnera. No i to jest budynek taki no, bardzo reprezentacyjny w takim kształcie, można powiedzieć, od strony frontonu południowej, jego skrzydła, no to jest taki budynek pałacowy w stylu takim, no, takiego klasycyzującego baroku, no bo generalnie to jest tak jak większość architektury naszego miasta, to jest eklektyzm, prawda, inaczej czasami nazywana historyzmem, czyli architekci odwoływali się do pewnych motywów architektonicznych właśnie z różnych epok. No i to jeden bardziej zgrabnie, drugi mniej zgrabnie łączyli to, no i niektóre budynki mają wysoką wartość artystyczną, mimo że przez długie, długie lata ten historyzm był czasami tak no, lekceważąco traktowany przez historyków sztuki, a dzisiaj okazuje się, że niektóre detale architektoniczne są wyjątkowo ciekawe. Te takie właśnie elementy, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne, a jak się zauważy i spojrzy, no to robią wrażenie, prawda, dobrej jakości wykonania, niezłej kamieniarki, z dobrych materiałów. Zresztą w ogóle no, w naszym mieście też, jak mieszkańcy przechodzą wzdłuż, prawda, starych budynków, no to no, muszą przyznać, że no, jednak to budowano naprawdę z wysokiej jakości materiału, bo te budynki w wielu przypadkach nie są remontowane od 100 lat i cały czas stoją. Także to jest, to robi wrażenie i pamiętam zawsze, jak gdy byłem młodym jeszcze mieszkańcem Bielska, jeszcze nie byłem nie dość pracownikiem, ale uczniem szkoły, prawda, średniej, no to przechodziłem koło tego budynku i zawsze mnie fascynował, prawda, bo to robi wrażenie, prawda, to jest taka architektura, no, majestatyczna. Natomiast oczywiście budynek to jest nie tylko to skrzydło, w którym jest nasza szkoła obecnie, ale także to są warsztaty szkolne, które dzisiaj już tworzą inną szkołę, ale kiedyś były budowane jako komplet. Także budynek powstał w 1913 roku, a potem jeszcze w późniejszym okresie dobudowano w latach 30. salę gimnastyczną, a tuż po wojnie jeszcze dobudowano to skrzydło od strony ulicy Słowackiego naprzeciwko Bielskiego Centrum Kultury i co ciekawe, ono jest utrzymane w stylu architektonicznym właśnie tego głównego budynku. Także wydaje się, że budynek jest budowany od razu w całości, a tutaj się okazuje, że między tymi dwiema częściami jest kilkadziesiąt lat różnicy.
4: Czego uczniowie się uczyli na początku, kiedy powstał ten budynek?
3: Znaczy, tych specjalizacji, które widać na frontonie, bo tam są właśnie symbole zawodów i był kierunek tkacki, kierunek chemiczny, no czy farbowanie włókien, prawda, był kierunek maszynowy, także tutaj te symbole występują nawet na frontonie naszego budynku. Czasami niektórzy przechodząc patrzą, prawda, na te symbole. Wydział budowlany był. Stąd mamy też i cyrkiel, i mamy pion, i mamy tutaj tą ikierkę taką. Także niektórzy się śmieją, że to są jakieś symbole masońskie. Nie, to nie są żadne symbole masońskie. Po prostu to są symbole zawodów, które tutaj były wykładane. Oczywiście te kierunki się zmieniały w historii szkoły. No dzisiaj wiadomo, jest kierunek artystyczno, taki no, grafika komputerowa, kreowanie ubiorów, prawda, ale mamy też potężne pracownie chemiczne, także kierunki chemiczne są, prawda, ochrony środowiska. Także tych kierunków jest sporo, kierunek energetyki odnawialnej, także to są takie kierunki, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy. Także, no i zawsze tak było w historii szkoły. Także uczono tych kierunków, na które było zapotrzebowanie w naszym mieście. No, Kiedy jeszcze był przemysł włókienniczy, no to oczywiście ten kierunek, prawda, chemiczne obróbki włókna, prawda, kierunek włókienniczy, no był oczywiście tutaj bardzo bogato reprezentowany.
4: A jakie elementy z tego przedwojennego wyposażenia nadal funkcjonują w szkole?
3: No oczywiście budynek, to jest to, co przetrwało, no i część wyposażenia, bo oczywiście bardzo duża część niesamowicie bogatego wyposażenia tej szkoły niestety nie przetrwała II wojny światowej. Mówię o wyposażeniu, środki tam pomocy naukowe, także tutaj to tego nie ma tak dużo. Natomiast no przetrwały sale, wyposażenie sal, no mamy dwie sale audytoryjne, które mają meble pamiętające 1913 rok. W wielu salach jeszcze są zabytkowe tablice, które cały czas są funkcjonujące, aczkolwiek już używa się na tych tablicach oryginalnych, tam są przywieszone, są te białe tablice, z których korzysta się obecnie, aczkolwiek te zabytkowe tablice cały czas są funkcjonujące, na przykład w mojej sali tutaj naprzeciwko jest całkowicie sprawna i funkcjonalna, choć coraz rzadziej używana, wiadomo. Troszeczkę pomocy naukowych na Wydziale Chemii, prawda, no pozostały jakieś stare, prawda, jakieś szkoły laboratoryjne, no i oczywiście pomoce naukowe w sali fizyki. No mamy też cały czas między innymi fonograf Edisona, mamy sprawne modele maszyn parowych, także no to troszeczkę tego wyposażenia zostało. Można się nim pochwalić, ale mówię, no tutaj bogactwo tej szkoły polegało na tym, że no takie pomoce no w każdej sali były nagromadzone, także wartość wyposażenia wewnętrznego szkoły odpowiadała gdzieś około 1/4 całego budżetu przeznaczonego na budowę tej szkoły, także to wyposażenie to był bardzo mocny walor tej szkoły. No ale oczywiście no to z tych starych, zabytkowych pomocy naukowych zostało no drobny fragment, no ale oczywiście no szkoła cały czas nowoczesna jest, więc to jest zastępowane nowoczesnymi, no powiedzmy sobie pracownie, które są na wydziałach, dzisiaj pracownie komputerowe, no oczywiście no nie mogą pamiętać tamtych czasów, prawda. Co prawda ja mam kilka arytmometrów jeszcze pamiętających czasy przedwojenne, takich dzisiaj można powiedzieć tak w skrócie, takich całkowicie analogowych, mechanicznych maszyn liczących, czyli można by ich nazwać takimi protoplastami komputerów, no ale no dzisiaj jednak używa się innego sprzętu, także szkoła, mimo że ma stary budynek, pracownie, w których z pietyzmem zachowane są te pozostałości przeszłości, no ale oczywiście dzisiaj uczniowie prowadzą już zajęcia na nowoczesnych pomocach naukowych i pomocach dydaktycznych, także tutaj stare nie oznacza przestarzałe.
4: Mówił pan też wcześniej, że problemem było, żeby znaleźć środki na wybudowanie tego budynku. I jak to się stało, że udało się to jednak sfinansować?
3: No tutaj duża też była zasługa działaczy tutaj politycznych jeszcze przed I wojną światową. Tutaj bardzo mocno zabiegało powstanie szkoły pastor Hase, no osoba bardzo tutaj istotna dla historii bielskiej gminy ewangelickiej. No i oczywiście, no wiadomo, ośrodek był prężny, szczególnie no, w Śląsku Austriackim został praktycznie ten ośrodek bielski jako główne centrum przemysłu włókienniczego, więc no zaczął ten rejon być bardziej dostrzegany także we Wiedniu. No bo tu mówimy oczywiście o przebudowie tej szkoły budynku, no to oczywiście mamy na myśli, że to była szkoła, która była budowana no z budżetu jednak monarchii austro-węgierskiej, no bo to jest 1910-1913 rok.
4: Co przeważyło na tym, że budynek powstał właśnie w tym miejscu?
3: Przeważyło to, że potrzebna była po prostu duża parcela, no i tych parcel w centrum miasta już nie było. Były tutaj na peryferiach, no bo pamiętajmy, że tutaj ten rejon ulicy Piastowskiej, Sixta, Słowackiego, no to były dalekie przedmieścia. Tutaj do centrum to jeszcze kilka kroków trzeba było zrobić. No praktycznie miasto zaczynało się od Placu Chrobrego, prawda, no bo Starówka, jak wszyscy wiedzą, no to jest od zamku, prawda, w kierunku, prawda, ulicy Sobieskiego. Tutaj wzdłuż ulicy Orkana były mury miejskie. Oczywiście w XIX wieku nastąpiła rozbudowa tutaj tej dzielnicy, szczególnie gdy do Bielska dotarła linia kolejowa, no to tutaj właśnie automatycznie tutaj ta dzielnica się rozbudowywała. A w sumie tak de facto te osiedla mieszkaniowe, które tutaj mamy wzdłuż ulicy Piastowskiej, to dopiero okres powojenny.
5: W monografii pani Dąbrowskiej, która o naszej szkole pięknie opowiada, rozważano budowę naszej szkoły między innymi przy ulicy Grunwaldzkiej, ale zdecydowano się jednak na ten wybór przy ulicy Sixta z tego względu, że bliskość cmentarza, jak również szpitala zakaźnego przy ulicy Grunwaldzkiej nie był zbyt korzystny. Cmentarz ze względu na uroczystość, które tam się odbywały, mogły zakłócać pracę naukową młodzieży, natomiast bliskość szpitala zakaźnego, wiadomo, mogła skutkować zarażeniem młodzieży, w związku z czym zdecydowano się na ulicę Sixta, też ze względu na to, że tutaj była cisza, spokój i te warunki naukowe to miejsce świetnie spełniało. Tutaj bym jeszcze chciała dodać, że to, czego nie widać, bo my widzimy oczywiście piękną architekturę, detale architektoniczne, symbole zawodów, ale w murach tego budynku powstała, jak na owe czasy, wspaniała wykorzystaniem rozwiązania wentylacyjne. Tutaj są takie niezwykle duże przewody wentylacyjne, które wtłaczały świeże powietrze, a zabierały zużyte. I jak na owe czasy było to bardzo nowoczesne i takie, powiedziałabym nawet, prawie że przyszłościowe. Wzorowano się na tych rozwiązaniach konstrukcyjnych i one były bardzo, bardzo, jak na owe czasy, nowatorskie. Także nie tylko piękna fasada, ale też ten rozwój technologiczny tutaj został głęboko zaznaczony.
4: Co może zaskoczyć, jeżeli odwiedzimy ten budynek?
5: Wiele osób, które odwiedza naszą szkołę, jest zaskoczona pięknym wnętrzem, wspaniałymi witrażami, taką reprezentacyjną klatką schodową i przede wszystkim pięknymi elementami, detalami, które możemy dostrzec, kiedy troszeczkę bliżej wejdziemy do pomieszczeń, na przykład secesujące piękne umywalki z przepiękną ceramiką, stare piece gazowe, wykończone w sposób niezwykle dekoracyjny, no i przede wszystkim przepiękne dębowe elementy, stare dębowe ławki, okładziny, piękne dębowe drzwi. Każdy z tych elementów naprawdę wymagał niezwykłej pracy i zaskakuje wielu odwiedzających naszą szkołę, że te elementy mają ponad 100 lat i są w tak dobrym stanie.
4: Czyli na przykład te umywalki cały czas działają?
5: Tak, te umywalki nadal działają. Możemy teraz zobaczyć przepiękną umywalkę w gabinecie pani dyrektor z przepiękną płaskorzeźbą głową lwa. One nadal funkcjonują. Ciekawostką też tego gabinetu jest to, że tutaj za tymi drzwiami w tej szafie ukryty jest przepiękny sejf, który również powstał w momencie powstania tego budynku i on nadal funkcjonuje, on jest sprawny. Nadal ten zamek jest nie do rozpracowania, trzeba oczywiście tutaj mieć odpowiednie elementy, klucze, żeby z nim sobie po prostu poradzić. Także to jest niezwykłe w tym budynku, że to, co powstało i co oryginalnie zostało zachowane dzięki oczywiście ogromnemu wysiłkowi naszej dyrekcji, funkcjonuje świetnie i wygląda i prezentuje się bardzo kazale.
1: Po budynku Bielskiej Szkoły Przemysłowej oprowadzali mnie nauczyciele BSP, czyli Rafał Butor i Ewa Fotczuk. Podczas najbliższej nocy muzeów szkoła będzie otwarta dla zwiedzających.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Witam serdecznie, z tej strony Jonasz Cecerski. Zapraszam na magazyn Meloradia. Obecnie siedzę sobie na ławeczce w parku Włókniarzy, ale na moje szczęście nie siedzę sam, bo jest ze mną.
6: Cześć. Czekaj, jeszcze raz.
1: Jest ze mną
6: Jan Drawek z zespołu Północ. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie w tak piękne miejsce, w tak piękną pogodę, z tak wspaniałą atmosferą.
1: Akurat pogody może ja nie załatwiałem, ale też się cieszę, że jest ładna. A spotykamy się po to, żeby powiedzieć o najbliższej niedzieli, tak? Nie sobocie, o niedzieli, ponieważ występujesz razem ze swoim zespołem, który nazywa się Północ.
6: Robimy muzykę dla siebie, dla ludzi. Gramy w Starym Bielsku już najbliższą niedzielę, no i chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na ten występ.
1: Jak to się stało, że gracie w Starym Bielsku?
6: 2 lata temu graliśmy na Dniach Bielska Białej, na scenie Miejskiego Domu Kultury w Bielsku Białej i tam zostaliśmy zauważeni przez organizatorów festynu historycznego w Starym Bielsku, no i zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów.
1: I teraz się to już wszystko realizuje, tak? Ma się to wydarzyć w najbliższą niedzielę, ale to jest jakaś przyszłość najbliższa. Jak długo już działacie jako zespół?
6: Formacja Północ to już 4 lata, chyba. Pewnie nie jestem, ale nie liczymy godzin i lat, bo to nie jest tym wszystkim najważniejsze. Działamy faktycznie już trochę czasu, z mniejszymi i większymi sukcesami. Przede wszystkim mega się cieszymy, że znowu będziemy mogli spotkać się z ludźmi w Bielsku, bo jednak ta atmosfera koncertów w domu to jest coś bardzo dla nas wyjątkowego.
1: No właśnie, ty jesteś tutaj z Bielska. Teraz taka nagle zdradza się tajemnica, że znamy się ze szkoły muzycznej, więc ta muzyka ci towarzyszy już od dawna, nie?
6: Tak naprawdę przez całe życie pochodzę z domu totalnie muzycznego. Siostra, mama, tata, wszyscy gdzieś tam zajawieni, zajmujący się muzyką. Także siłą rzeczy gdzieś to musiało też przejść na mnie, co jest piękne.
1: No tak, szkoła muzyczna to raczej granie na instrumencie, takie klasyczne granie. Powiedzmy, jak byś określił dzisiaj tę muzykę, którą tworzycie obecnie?
6: Na pewno jest to bardzo duże odbicie od tego, przy czym mieliśmy okazję ostatni raz się widzieć, czyli przy klasyce. Nie ukrywam, że gdzieś tam ta klasyka zawsze w sercu zostaje i uważam, że bardzo kształtuje człowieka. Aktualnie zajmujemy się trochę innym typem muzyki, bo jest to pop, łamane na hip-hop, łamane na elektro, łamane na rock. Aktualnie w ostatnich wydaniach skupiamy się gdzieś tam na muzyce w ogóle stricte rockowej. Także no, przez cały czas eksplorujemy, eksperymentujemy, szukamy swoich brzmień, bo nie lubimy myśleć szablonowo, lubimy szukać gdzieś tam siebie w tej całej muzyce.
1: No i używasz tu liczby mnogiej, bo zespół, czyli nie jesteś sam. Proszę, powiedz mi, z kim to współtworzysz?
6: Tak, dzisiaj niestety, ale spotykamy się tylko w dwójkę. Zespół stanowi również mój serdeczny przyjaciel Szymon Smoter, który aktualnie przebywa w pracy. Na koncercie jeszcze zobaczycie Szymona Rybkę, naszego DJ-a, z którym sobie poskaczecie, z nim można sobie super poskakać. Z Szymkiem poznaliśmy się w studio, przyszedłem do niego nagrać piosenkę i coś zaiskrzyło muzycznie między nami, no i zaczęliśmy sobie własny projekt tak naprawdę od podstaw, od pierwszej wspólnej piosenki po debiutancki album.
1: Czyli jaki tu jest podział ról między wami?
6: Wydaje mi się, że dopełniamy się w każdej kwestii. Często ja stanowię tą bardziej warstwę muzyczną, Szymek tekstową, ale tak naprawdę często słyszeliśmy pytanie o to, w jaki sposób komponujemy utwory, a nie mamy jednej metody. Czasami to jest wynik rozpoczęcia grania na gitarze, wymyślenia jakiejś melodyjki, a czasami przychodzę do studia z gotową produkcją, do której tylko trzeba stworzyć jakiś topline i napisać tekst.
1: No właśnie, te teksty są takie, ja to tak odbieram, że są mocno osobiste, często o relacjach międzyludzkich, czyli ten proces tworzenia, to wynika z jakichś własnych doświadczeń, czy z takich ogólniejszych może obrazów tego, jak wygląda człowiek, jak wygląda społeczeństwo?
6: Większość utworów piszemy na podstawie własnych doświadczeń, ale wydaje mi się, że w nowych utworach, które będziemy mieli okazję zaprezentować już niebawem, jest trochę takiej fikcji, takiego trochę wymysłu, wejścia w jakąś rolę. Tak jak mówię, to jest zespół, który przez cały czas eksperymentuje, który się rozwija i myślę, że nie zamykamy się w jakichś szczególnych ramach. Warto, myślę, że eksperymentować przez cały czas i próbować różnych rzeczy, no bo to jest piękne w muzyce, że nie trzeba się na nic zamykać.
1: Też no, pokazujecie, że można tworzyć coś no tutaj, nie? W Bielsku, w mieście, z którego jesteś, że nie trzeba wyjeżdżać gdzieś daleko do stolicy. Może dzisiaj już nie ma takiego przekonania, ale myślę, że jeszcze parę lat temu było takie myślenie, że trzeba być w dużym mieście, żeby tworzyć sztukę, żeby coś sensownego kreować.
6: Myślę, że są różne etapy wykonawców, ale naprawdę mamy teraz tak olbrzymie możliwości, jeżeli chodzi o twórczość, o inspirowanie się, o nagrywki, o dostęp do sprzętu. No, wydaje mi się, że naprawdę nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby się spełniać w takiej dziedzinie, jaką jest muzyka.
1: A jaki jest odbiór tej twórczości tutaj, lokalnie?
6: Ja myślałem, zastanawiałem się, czy będzie takie pytanie. W świecie kibiców piłki nożnej jest takie powiedzenie: nieliczni, fanatyczni. I uważam, że możemy to na spokojnie przenieść na ramy naszej twórczości, naszego zespołu, bo jesteśmy przez cały czas małym zespołem, rzekłbym lokalnym. Graliśmy w różnych miastach w Polsce, nasze utwory leciały gdzieś tam w telewizji, w radiach ogólnopolskich, aczkolwiek czujemy się przez cały czas lokalsami i szczerze mówiąc to z roku na rok coraz jest nam z tym wręcz lepiej. Poczujemy, że przede wszystkim robimy to dla siebie, a nie dla jakiegoś poklasku. I według mnie o to w tym wszystkim chodzi, że jeżeli ma przyjść sukces, to sukces kiedyś przyjdzie, mniejszy bądź większy, ale przede wszystkim trzeba mieć fan z tego, co się robi.
1: A kto zajmuje się teledyskami? Bo one naprawdę wyglądają no, bardzo dobrze, bardzo profesjonalnie. Też w komentarzach na YouTubie widzę, że to jest często coś, co ludzie bardzo chwalą.
6: My przykładamy bardzo dużą wagę do tej warstwy wizualnej przy naszej twórczości. Przeważnie proces jest taki, że z Szymkiem wymyślamy scenariusz, mamy zaprzyjaźnionych operatorów kamer, bo no siłą rzeczy osobiście nie jestem w stanie nagrać, bo zajmuję się również filmowaniem, ale no nie jestem w stanie sam siebie nagrywać. Także mamy zaprzyjaźnionych operatorów, później przechodzi to proces montażu i to już pod moimi palcami się odbywa wszystko.
1: To powiedz mi jeszcze dokładnie, przypomnijmy, gdzie, kiedy wasz najbliższy koncert?
6: Widzimy się już w niedzielę o godzinie 17 w Starym Bielsku pod kościołem. Będzie zamknięta ulica, będzie scena, będzie na pewno sporo atrakcji i super atmosfera. Tak jak mówiłem, już bardzo się cieszę na ten koncert, bo nie ma to jak zagrać występ u siebie. I zapraszam wszystkich słuchaczy do Bielska-Białej na występ zespołu Północ.
1: Dzięki wielkie.
6: Dziękuję również. Pozdrawiam.
1: Rozmawiałem z Janem Drabkiem z zespołu Północ. To młody zespół muzyczny z Bielska-Białej, który Janek współtworzy razem z Szymonem Smoterem. Rozpoczęli swoją działalność artystyczną około 4 lata temu. Wszystko tworzą w Bielsku-Białej i robią też własne teledyski. Polecam zajrzeć na YouTube'a. Oczywiście można też posłuchać ich na innych platformach streamingowych, ale to właśnie na YouTubie najlepiej zobaczyć te teledyski. Ta warstwa wizualna, można powiedzieć, że robi robotę. A tak jak wspomnieliśmy w rozmowie, Północ wystąpi na starobielskim pikniku historycznym. To już najbliższa niedziela o 17:00. Będzie to jeden z punktów programu całego wydarzenia. Starobielski piknik historyczny to wydarzenie cykliczne. Od kilkunastu lat dzieje się w Starym Bielsku, organizowane m.in. przez Miejski Dom Kultury w Starym Bielsku. Już od 5 lat specjalnie na tę okazję zamykana jest ulica Świętego Stanisława. I tam, pod kościołem Świętego Stanisława, będzie się odbywać wiele wydarzeń, ale nie tylko. O tym, co w ogóle czeka nas przez ten weekend, bo piknik to dwudniowe wydarzenie, rozmawiam z kierowniczką Domu Kultury w Starym Bielsku.
7: Marta Gancarz, kierownik Miejskiego Domu Kultury Stare Bielsko.
1: Przed nami starobielski piknik historyczny, to jest już kolejna edycja, bo oczywiście nie spotykamy się tutaj pierwszy raz.
7: Tak jest. Jeśli chodzi o starobielski piknik historyczny na zamkniętej ulicy Świętego Stanisława, to już po raz piąty. Myślę, że to wydarzenie wpisało się na stałe w kalendarz wydarzeń miejskich i z roku na rok ludzie oczekują, że spotkamy się właśnie wszyscy mieszkańcy całego miasta, nie tylko dzielnicy Stare Bielsko, na właśnie zamkniętej ulicy Świętego Stanisława.
1: Też to chciałem pytać, że to jest wydarzenie, które przyciąga no, szerzej niż tylko jedna dzielnica.
7: Dokładnie. Staramy się, żeby program był na tyle bogaty i interesujący, żeby przyciągnąć mieszkańców z całego miasta. W ubiegłym roku udało nam się przyciągnąć więcej ludzi z całego Śląska, nie tylko właśnie z Bielska-Białej, ale wiemy, że tutaj dojeżdżali ludzie z całego województwa. Także staramy się właśnie, żeby ta oferta była na tyle interesująca, żeby ściągnąć jak najwięcej mieszkańców.
1: Jak ta oferta wygląda w tym roku? Bo wydarzenie jest rozłożone na dwa dni, tak? Sobotę i niedzielę. Jak to wygląda w pierwszy dzień?
7: Zgadza się. Sobotę w ramach Starobielskiego Pikniku Historycznego oraz Nocy Muzeów organizujemy wraz z parafią ewangelicko-augsburską w Starym Bielsku. Najpierw koncert o godzinie 18:00 zespołu V-System. Następnie o 19:30 zaprosimy Państwa na prelekcję doktora Mirosława Furmanka z Uniwersytetu Wrocławskiego na Grodzisku, a o godzinie 20:30 odbędzie się tam pokaz walk rycerskich bielskiej drużyny najemnej z Fantewit, która również po raz kolejny jest z nami na Starobielskim Pikniku Historycznym. Jeśli chodzi o niedzielę, to startujemy o godzinie 15:00. W tym roku o 15:00 rusza również bieg Stanley 5 organizowany przez parafię Świętego Stanisława. Następnie o godziny 15:00 do godziny 17:00 będą pokazy dzieci i młodzieży z okolicznych instytucji oświatowych i kulturalnych. Będzie pokaz zumby, będą występy animacyjne. Potem o godzinie 17:00 zaprosimy Państwa na koncert Północ. To są młodzi muzycy z Bielska-Białej. No i o godzinie 19:00, myślę, że taka wisienka na torcie, czyli koncert Tumen Show, Andrzej Krzywy i Maciej Miecznikowski wraz z zespołem w także serdecznie zapraszamy. Oczywiście w międzyczasie będą dmuchańcy dla dzieciaków, pokaz walk rycerskich również w niedzielę, pokaz OSP Stare Bielsko, cały czas będzie Wioska Wojów, którą będzie można oglądać, będą właśnie animacje dla dzieciaków, także będzie się działo przez cały dzień, każdy znajdzie coś dla siebie.
1: I to wszystko mieści się w obrębie zamkniętej ulicy Świętego Stanisława?
7: Tak, jeśli chodzi o niedzielę, to wszystko dzieje się na zamkniętej ulicy oraz na terenie probostwa parafii Świętego Stanisława w Starym Bielsku, a w sobotę, tak jak mówiłam, jesteśmy troszkę wyżej w naszej dzielnicy, czyli przy parafii ewangelicko-augsburskiej.
1: Czy można powiedzieć, że na któryś z tych punktów mieszkańcy czekają najbardziej?
7: Ciężko mi powiedzieć, trzeba byłoby zapytać mieszkańców. Myślę, że to zależy od upodobań. Dzieciaki na pewno czekają właśnie na dmuchańce, na animacje, bo co roku jest też z nami kolorowy świat animacji, który ma bogatą ofertę, więc myślę, że dzieciaki najbardziej właśnie na to czekają. Melomani na pewno czekają na koncerty. W tym roku też mamy gwiazdy ogólnopolskie, no bo Andrzej Krzywy, Maciej Miecznikowski, także myślę, że to jest dość spora atrakcja. A fani historii myślę, że czekają właśnie na te pokazy walk rycerskich i na wioskę wojów. Także tak jak mówię, tu zależy od upodobań, trzeba byłoby zapytać mieszkańców.
1: Ile zajmuje organizacja takiego pikniku?
7: Cały rok w sumie. Zamkniemy ten rok i już zaczynamy planować kolejną edycję. Także raczej to jest cały rok pracy, bo trzeba się zastanowić, co można ewentualnie zmienić, co można poprawić. Trzeba poszukać jakichś też nowych rozwiązań, żeby to było cały czas atrakcyjne, żeby cały czas przyciągało ludzi. Także to jest taka praca całoroczna, jeśli chodzi o piknik.
1: Mówiła Marta Gancarz, kierownik Domu Kultury w Starym Bielsku. Piknik to wydarzenie dla każdego, nie tylko dla fanów historii. Wszystko odbywa się w najbliższy weekend 23 i 24 maja.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony. Dzisiaj zapraszam Was na magazyn w sumie sportowy, bo dwa sportowe tematy z Bielska Białej. Oba dotyczą awansu klubów sportowych do wyższych lig. Tak się składa, że bielska drużyna badmintona awansowała ostatnio do pierwszej ligi, a Podbeskidzie, czyli piłkarze grający na stadionie miejskim, są coraz bliżej baraży do pierwszej ligi. Na początek zajmiemy się badmintonem.
8: Bartek Pietryja, prezes Beskidzkiego klubu badmintona Arena Park Bielsko-Biała. Witam serdecznie.
1: Witam i gratuluję awansu, bo klubowi udało się awansować do pierwszej ligi.
8: Udało nam się tak naprawdę po mocnych meczach naszej drużyny, czyli finałowym jakby playoffie u nas u siebie w Bielsku-Białej. Mecze były dosyć zacięte. Pierwszy mecz mieliśmy z drużyną z Sulęcina, gdzie obawialiśmy się dosyć mocno tej drużyny i ich składu, ale ostatecznie dwóch zawodników było kontuzjowanych w ich drużynie, i ten wynik wyszedł dosyć dobrze, bo 6-1 wygraliśmy. Natomiast drugi mecz, Uniwersytet Warszawski, zawodnicy mocni, naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ten mecz, tu troszeczkę mieliśmy dużo nerwów. Bardzo dobry układ, jakby zrobiliśmy ustawienia. Gdzieś tam w ostatnim momencie zmieniliśmy ustawienia. W początkowej fazie meczu super zaprezentowali się singliści i po naprawdę mocnych, zaciętych pojedynkach wygrali te dwa pierwsze punkty. Później mieliśmy grę pojedynczą kobiet. Tutaj Maja Paszek też udowodniła, że potrafi grać w singla. Wygrała ten pojedynek. Przeszło do jakby gier podwójnych, gdzie dwa męskie deble, jeden męski debel, widowisko było bardzo mocne, zacięte pojedynki, ale tak naprawdę ostatecznie udało się wygrać jeden męski debel, drugi przegraliśmy, damski debel przegraliśmy też po zaciętym pojedynku. No i ostatni mecz graliśmy grę mieszaną. Tomek Tomża i Daniela Bielińska. No tutaj też minimalnie przegraliśmy, ale ostatecznie jakby ten wynik był dla nas 4-3. Także no przez to zwycięstwo awansowaliśmy bezpośrednio z pierwszego miejsca do pierwszej ligi.
9: Kibice dopisali?
8: Oj tak, no zaskoczyli nas mocno. Świetna atmosfera na trybunach. Ilość osób naprawdę nas zachwyciła, bo i mnóstwo dzieciaków naszego klubu, ale również rodziców, jakby zapalonych badmintonistów, amatorów przyszło, śledziło ten pojedynek. No i wydaje mi się, że też dzięki temu wygraliśmy ten pojedynek, no bo zawodnicy mieli duże wsparcie, duży aplauz, no i udało się tak naprawdę.
9: Czyli jak teraz rozgrywki będą wyglądać w kolejnym sezonie?
8: No teraz jakby już jest okres przygotowawczy znowu do kolejnego sezonu. Gdzieś tam zawodnicy będą też się rozjeżdżać do kadr narodowych, kadr Śląska, no albo będą trenować oczywiście tutaj w Bielsku na miejscu. Będą też przed nimi jakby obozy, ale jeżeli chodzi o już nowy sezon, no to od września startujemy w pierwszej lidze. Rozgrywki już będą w fazie ogólnopolskiej, ponieważ druga liga jeszcze była podzielona na rejony wojewódzkie. No a teraz już przechodzimy już do takiej poważniejszej gry, no i jakby tutaj kluby pierwszoligowe z całej Polski. No i tak to będzie wyglądało, nie? Tam będzie 12 drużyn, chyba że jeszcze związek będzie chciał coś zmienić, bo też takie roszady przed sezonem są, ale to już decyzja będzie Polskiego Związku Badmintona. No ale jakby w poprzednim sezonie było 12 drużyn, czy będzie więcej, czy coś się zmieni, no to dopiero będziemy wiedzieli w późniejszym czasie.
9: Zawodnicy jak się zapatrują na następny sezon?
8: No tak, no tutaj no, chciałbym też ze swojej strony pochwalić mega zaangażowanie zawodników i pozdrowić przy okazji. Robert Czembor, Karol Dubiel, Dawid Fraś, Maksymilian Pawlik, Michał Szczypka, Krystian Toczek, Jacob Toczek, Tomasz Tomża, a reprezentacja kobiet Daniela Bielińska, Maja Paszek, Marlena Pudło, Natalia Rerich i Karolina Siodlak. Ci zawodnicy jakby byli w tym sezonie w naszej drużynie, jakby reprezentowali nasz klub. No i zapatrują się jak najbardziej na dalszą grę i dalszą walkę. No już gdzieś tam sygnały od nich idą do mnie, że mają chrapkę na ekstraklasę, także no będą na pewno się mocno przygotowywać do tego przyszłego sezonu. No jeżeli chodzi o tą ligę pierwszą, to rzeczywiście przeskok między drugą a pierwszą poziomem jest dużo wyższy. No tam naprawdę już jest poziom naprawdę mocny. Prawdopodobnie będziemy chcieli też jeszcze wzmocnić drużynę tutaj na tą pierwszą ligę. Jeżeli będziemy chcieli awansować, no tutaj wzmocnienie będzie kluczowe. Możliwe, że będziemy chcieli jakby ściągnąć naszych podopiecznych, którzy grali, trenowali jakby tutaj na Podbeskidziu, w Bielsku, czy w okolicach, naszych wychowanków, którzy aktualnie też niektórzy grają w ekstraklasie. Też są takie plany. No generalnie chcielibyśmy grać swoimi zawodnikami, no ale to wiadomo jest liga i no musimy mieć mocny skład, żeby rzeczywiście gdzieś tam próbować się uplasować w czołówce, w pierwszej lidze. Głównie chciałbym tutaj po tym sezonie bardzo serdecznie podziękować sponsorom, którzy nas wspierają. Urząd Miasta Bielska-Białej, oczywiście ośrodek, w którym możemy trenować, Arena Park w Bielsku. No i pozostałym jeszcze sponsorom, którzy też nas wspierają. Oraz bardzo serdecznie chciałbym podziękować kibicom, którzy za każdym razem, jak jesteśmy mecz, mamy u nas, wspierają nas, kibicują nasze drużynie i to jest super cenne. Drużyna na pewno jest wtedy mocniejsza. No i pozdrawiam oczywiście również moich zawodników, no i liczę na to, że w przyszłym sezonie będzie jeszcze lepszy wynik i lepsza gra w naszym wykonaniu.
1: Mówił Bartek Pietryja, prezes Beskidzkiego Klubu Badmintona Arena Park Bielsko-Biała. Ostatnio drużynie udało się awansować do pierwszej ligi. O awans do pierwszej ligi walczy również Podbeskidzie. W sezonie zasadniczym zostały jeszcze dwa spotkania, to one zadecydują, gdzie górale uplasują się w barażach. Końcówka sezonu wygląda naprawdę mocno, bo górale wygrali 5 meczów z rzędu. Mówi rzecznik prasowy klubu Piotr Porębski.
10: Takiej serii nie mieliśmy już naprawdę bardzo dawno, bo jak sobie analizowaliśmy, to bodajże na przełomie sezonu 2007-2008 i 2008-2009 też taki Łukasz Bień statystyk z Twittera podał właśnie taką statystykę, że dawno tak długiej serii zwycięstw nie mieliśmy i to czuć w zespole, że faktycznie jesteśmy bardzo napędzeni i no tak bardzo też pozytywnie nastawieni przed tą samą końcówką sezonu. Oczywiście zachowujemy pokorę, bo też zdajemy sobie sprawę, że te dwa mecze, które przed nami są, biorąc pod uwagę końcówkę sezonu zasadniczego, no będą o bardzo dużym ciężarze gatunkowym, zarówno dla nas, jak i dla naszych rywali. Natomiast faktycznie, no teraz te ostatnie tygodnie w naszym wykonaniu są bardzo dobre i tylko kwestia postawienia takiego jeszcze kroczku, no albo właściwie kroku do tego, żeby znaleźć się w strefie barażowej, no i nie kończyć sezonu wraz z ostatnim meczem sezonu zasadniczego.
4: Jedno z tych zwycięstw też przyszło do was walkowerem.
10: Tak, GKS Jastrzębie wycofał się z rozgrywek z powodów finansowo-organizacyjnych. No my niezmiennie no życzymy drużynie, przedstawicielom drużyny z Jastrzębia Zdroju powrotu na ten piłkarski szlak, na piłkarską mapę Polski, więc no zaplanowany na 31. kolejkę mecz Betlig drugiej ligi z GKS-em Jastrzębie nie doszedł do skutku. No akurat zawodnicy w tym czasie, część z piłkarzy, którzy mieli trochę mniejszy rytm meczowy, zeszli grać do drugiej drużyny na mecz z MRKS-em Czechowice-Dziedzice w ramach rozgrywek piątej ligi, natomiast no, pozostała część zawodników po zakończeniu sobotniego treningu miała już, można powiedzieć, wolne.
4: Jeszcze przed Podbeskidziem dwa spotkania, jedno z nich, pierwszy z nich jest na wyjeździe i widziałem, że organizujecie całą wycieczkę do Rzeszowa.
10: Tak, jeszcze do jutra, do czwartku będą takie uzupełniające zapisy na bilety z przejazdem indywidualnym, natomiast tak, no, zgodnie z informacjami, które mamy od kibiców i też zgodnie z informacjami z systemu biletowego, no to liczba zapisanych kibiców przekroczyła trzycyfrówkę, więc faktycznie bardzo taka solidna grupa wsparcia w Rzeszowie się szykuje. No i też to na pewno będzie dla nas bardzo ważne, bo w tej rundzie, no tak naprawdę kibice byli z nami zawsze, w ogóle w tym sezonie, gdzie nie pojechaliśmy, to zawsze to wsparcie kibiców w mniejszej bądź większej liczbie czuliśmy, czy mówimy o wyjeździe do Szczecina, czy do Nowego Targu, to właściwie w każdym rejonie Polski zawsze z nami kibice byli, no i mamy nadzieję, że damy im powody do świętowania w sobotę, no bo niewykluczone, że ten mecz da nam już możliwość, zapewni im możliwość udziału w barażach o awans do Betclic pierwszej ligi, więc no liczymy na to, że tak jak wcześniej wspomniałem, faktycznie te powody do zadowolenia po końcowym gwizdku będą.
4: Czyli baraże jeszcze nie są pewne?
10: W tym momencie mamy 5 punktów przewagi nad siódmą drużyną w tabeli, czyli Sandecją Nowy Sącz, a biorąc pod uwagę, że zostały nam dwie kolejki do końca sezonu, no to faktycznie jedno zwycięstwo w jednym z tych dwóch meczów, które zostały nam do końca sezonu, na pewno już nam te baraże zapewni, natomiast no biorąc pod uwagę naszą aktualną dyspozycję i też sytuację w tabeli, no to aspirujemy do tego, żeby przynajmniej jeden z meczów barażowych zagrać u siebie, bo to jest kwestia po prostu rozstawienia miejsc na koniec sezonu, bo tutaj może wyjaśniając słuchaczom, strefa barażowa składa się z drużyn od miejsc do 3 do 6 i drużyny z miejsc 3 i 4 rozgrywają mecze półfinałowe baraży u siebie, natomiast finał odbywa się na stadionie drużyny, która była po prostu wyżej w tabeli na zakończenie sezonu zasadniczego, no i też która z tych drużyn wygra swój półfinał, więc no jeżeli byśmy zajęli na koniec sezonu czwarte miejsce, no to wtedy daje nam to tą możliwość i wtedy we wtorek 2 czerwca półfinał barażu będziemy mieli możliwość tutaj organizować, no ale tak jak jeszcze wspomniałem we wcześniejszej części wywiadu, zdajemy sobie sprawę, że też te spotkania zarówno dla nas, jak i dla naszych przeciwników będą bardzo ważne, bo w sobotę mierzymy się z Resowią Rzeszów na wyjeździe, czyli z drużyną, która znajduje się, no co prawda w drugim biegunie tabeli i walczy o baraże, ale o utrzymanie. Walczy w tym momencie o to, żeby ich uniknąć i zwycięstwo z nami na pewno by bardzo znacząco ich sytuację poprawiło, natomiast w ostatniej kolejce gramy z Podhalem Nowy Targ, czyli no niewykluczone, że z bezpośrednim rywalem o to czwarte miejsce na koniec sezonu, w ogóle o tak naprawdę miejsce w barażach, więc no tutaj szykują się bardzo ciekawie zapowiadające się spotkania, no i wierzymy w to, że no pójdziemy siłą rozpędu i w nich zapunktujemy, no bo to na koniec sezonu będzie dla nas bardzo istotne.
4: I mecz z Podhalem ma być tym ostatnim domowym spotkaniem?
10: W sezonie zasadniczym tak, no wierzymy bardzo w to, że to nie będzie ostatni domowy mecz w tym sezonie. To spotkanie odbędzie się w sobotę 30 maja o godzinie 14:30, no i akurat wszystkie mecze tej ostatniej 34. kolejki będą odbywały się w tym terminie. No oczywiście będziemy na bieżąco śledzili to, co się dzieje na innych stadionach. No akurat jeśli chodzi o to ułożenie tej strefy barażowej, no to choćby w ostatniej kolejce, w tej 34. rezerwy Śląska-Wrocław, które w tym momencie są na 6. miejscu w tabeli, one utrzymują walkover za mecz z GKS-em, więc można im już te 3 punkty dopisać, więc też na pewno im to bardzo ułatwia walkę o miejsce w top 6. Natomiast tak, no ten mecz z Podhalem będzie kończył sezon zasadniczy, natomiast ewentualne mecze barażowe odbędą się w 2 czerwca, półfinały, a finał 6 czerwca w sobotę. No i wierzymy w to, że no na tym meczu z Podhalem sezonu jeszcze nie zakończymy.
4: Też na Stadionie Miejskim możemy spodziewać się innego spotkania, nierozgrywanego przez Podbeskidzie.
10: Tak, no tutaj na mocy podpisanej umowy przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji i pomiędzy Bebosirem a Ruchem Chorzów, Ruch w przypadku ewentualnego miejsca w strefie barażowej o awans do Ekstraklasy również tutaj swoje domowe spotkania będzie rozgrywał. Tutaj działa tak naprawdę ten sam schemat jak w przypadku baraży o awans do BetClick pierwszej ligi, czyli jeżeli Ruch zajmie miejsce co najmniej 4., no to wtedy na pewno mecz półfinałowy będzie rozgrywał tutaj w Bielsku Białej, no a jeśli chodzi o ewentualny mecz finałowy, no to tak naprawdę wszystko będzie zweryfikowane rozstrzygnięciami meczów półfinałowych. Z tego co pamiętam, no to wtedy mecz Ruchu półfinałowy odbędzie się 2 dni przed meczem naszym z Podhalem, więc no tutaj będzie duże wyzwanie czysto logistycznie, żeby faktycznie najpierw stadion przygotować dla drużyny Ruchu, później dla nas. Wszystko kwestia posprzątania stadionu, przygotowania murawy, no ale mocno wierzymy, że sobie z tymi wyzwaniami poradzimy.
4: W takim razie kiedy możemy tutaj zaprosić na ostatni mecz ten w sezonie zasadniczym na stadion?
10: Mecz z Podhalem, Nowy Targ, odbędzie się 30 maja o godzinie 14:30, więc też z tego miejsca serdecznie kibiców na to spotkanie zapraszamy, no bo wiemy, że no tutaj ta temperatura wrzenia na stadionie powinna być bardzo wysoka. No też my chcemy zrewanżować się Podhalu za jesienną porażkę tam na stadionie w Nowym Targu 0-2. Też biorąc pod uwagę umiejscowienie czy Bielska Białej, czy Nowego Targu na mapie Polski, no to wiemy, że możemy mówić o tym spotkaniu jako takich trochę góralskich derbach, więc tutaj na pewno nikt nogi odstawiać nie będzie, no bo obie drużyny zdecydowanie mają co w tym meczu walczyć.
1: Mówił rzecznik prasowy Podbeskidzie Bielsko-Biała Piotr Porębski.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
11: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam serdecznie na magazyn. W dniach 22 do 29 maja w Bielsku-Białej oraz w Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się już 26. Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki. To wydarzenie łączy oczywiście naukę, sztukę, kulturę, edukację w nowoczesnej i przystępnej formie. W tym roku hasłem przewodnim festiwalu jest nauka bez fejków, nie daj się nabrać. Skupię się na krytycznym myśleniu, rzetelnej wiedzy i wyłapywaniu tak zwanych fake newsów. Całe wydarzenie jest rozłożone na kilka dni. Inauguracja rozpoczęła się w parku przy ulicy Słowackiego pod namiotem Bebusiru. Tam mogliśmy odwiedzić piknik naukowy z różnymi stoiskami naukowymi różnych szkół, wydziałów UBB czy innych instytucji. Już na pierwszym stoisku, do jakiego podszedłem, przekonałem się, że nauka może łączyć się ze sztuką.
12: Monika Rom, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska. Jestem prodziekanem do spraw studenckich na Wydziale.
13: Proszę powiedzieć, kto namalował takie piękne wzorki tutaj na arkuszu?
12: Te wzorki to jest czysta fizyka. Działanie wahadła, no i do tego wahadła mamy podwieszony kubeczek z farbą i tak jak drga wahadło, tak powstaje wzór. I
13: tak to wygląda na co dzień na Wydziale, takie doświadczenia?
12: Na co dzień na Wydziale studenci wykonują ćwiczenie z wahadłem. Mierzą to w sposób taki bardziej liczbowy, numeryczny, bardziej liczą. Tutaj pokazujemy, jak to może wyglądać.
13: Jak to może wyglądać w praktyce? Rozumiem, że to ta wizualizacja tutaj przyciąga.
12: Przyciąga. Myślę, że budzi zainteresowanie. Fajny, plastyczny efekt tego, jak działa świat.
13: Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo.
13: Co my tutaj mamy? Co to za urządzenie?
14: To jest akurat drukarka Bambulab i to jest stricte druk 3D. Można powiedzieć, że jedyne ograniczenie na takich drukarkach, ogólnie na tego typu drukarkach, jest wykorzystany filament. I bez granicy możliwości.
13: I chyba też czas, bo wydaje mi się, że często się długo czeka na to, żeby jakiś element się wydrukował.
14: Zależy jaki filament dokładnie. Mówiąc, zależy też od elementów lub też od ilości elementów, nie? Bo jakby tą drukarkę wytłumaczyć? Druk 3D. W postaci właśnie filamentu, czyli powiedzmy po ludzku żyłki. Wyobraźmy sobie wieżowiec. Ten wieżowiec ma piętra. Tak samo drukarka drukuje po piętrach. No i na tej zasadzie im więcej mamy takich budynków, czyli więcej filamentów, tym dłużej drukujemy. Bo jest więcej pięter i więcej przejazdów. Tak najprościej mówiąc.
13: A w tym momencie co drukujecie?
14: W tym momencie drukujemy, i tu nawet widać na podglądzie, taką ośmioniczkę.
13: Okej, okay, czyli jak długo jeszcze czekamy na efekt końcowy?
14: Na pewno nie tak jak zupki jakieś. Mamy godzinę 33. Na razie. Można to tam przyspieszyć, można zwiększyć prędkości. Na razie zobaczymy, co to pokaże ten filament i też co tu pokaże okolice, no bo jednak są tu trochę, tak powiem, dużo ludzi chodzi, też czasem otworzyć trzeba i to też powoduje pewne zawirowania temperaturowe.
11: Na Uniwersytecie nie tylko nauka i technologia, ale również Wydział Nauk o Zdrowiu.
13: Tutaj na telewizorze wielki napis: nie pij energetyków, ale obawiam się, że wśród studentów to może być częsta praktyka.
15: Myślę, że tak. Myślę, że na studiach zdecydowanie jeszcze jak są wczesne godziny wykładów albo nudne wykłady, to te energetyki są jednak obecne.
13: A ogólnie czym zajmuje się wasze stoisko?
15: Tutaj mamy symulator starości, symulator też tutaj z taką laską można się podpierać, też mamy symulatory, takie okulary jak ktoś ma wady wzroku, taką niepełnosprawność już wzrokową, można sobie sprawdzić, przymierzyć i poczuć się trochę niepełnosprawnym i też właśnie ten symulator starości to też pokazuje tutaj zgarbienie i takie ociążenie mięśni.
13: Czyli to można poczuć się z tej perspektywy takiej osoby?
15: Tak, niepełnosprawnej i też w podeszłym wieku.
13: I rozumiem, że tu reprezentujecie wydział?
15: Tutaj Wydział Nauk o Zdrowiu, a też jest taka komórka na uczelni, która pomaga osobom niepełnosprawnym i właśnie je wspieramy i też tutaj właśnie to jest pokazane.
11: Oprócz różnych wydziałów Uniwersytetu Bielsko-Bielskiego na pikniku pojawiła się również reprezentacja szkół średnich w Bielsku-Białej.
13: Powiedzcie mi, jaką tutaj szkołę reprezentujecie?
16: Reprezentujemy piąte liceum ogólnokształcące.
13: I po co wam w tej piątce tyle sprzętu? Gdzie się tak wspinacie?
16: W naszej szkole jest prężnie działający klub górski, który zajmuje się przeróżnymi wyjściami, nie tylko typowo górskimi, ale też wspinaczkowymi, wyjściami regularnymi na ściankę wspinaczkową, wspinaczką górską, więc tutaj chcieliśmy zaprezentować sprzęt, żeby może zachęcić młodzież do rekrutacji do naszej szkoły oraz żeby pokazać, że nie zajmujemy się tylko typowo matematyką i fizyką, jak to nasza szkoła słynie, tylko też przeróżnymi innymi aktywnościami. Z drugiej strony stoiska za to są dwa projekty naukowe, w tym balon stratosferyczny i CANSAT, którego też mam przyjemność być członkinią. Chcieliśmy zaprezentować projekt, w którego doszliśmy do finału. Balon stratosferyczny, również chłopcy doszli do finału oraz pokazać generalnie, czym nasza szkoła się zajmuje.
13: Niedługo rekrutacja, więc pewnie coraz więcej chętnych tutaj się pojawi.
16: Tak, przejawiały się już pytania na temat rekrutacji, granic punktowych, progów i tego, czy trzeba na pewno olimpiady, czy naprawdę jest tak trudno, więc staramy się zachęcać ósmoklasistów do rekrutacji do naszej szkoły. Naprawdę daje masę możliwości, więc uważamy, że naprawdę warto.
11: A co czeka nas przez resztę Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki? O to zapytałem rektora uczelni.
17: Jacek Nowakowski, rektor Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego.
13: Jak zapowiada się tegoroczny festiwal?
17: To jest 26. edycja Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W tym roku inna formuła niż w minionych 25 latach, bo zaczynaliśmy od pomysłu na wydarzenia, które były skoncentrowane w Bielsku-Białej, na terenie uczelni, w wielu również miejscach wokół uczelni, w szkołach średnich, podstawowych, w instytucjach zajmujących się kulturą, oświatą. Od paru lat zmieniliśmy to, a w tym roku naprawdę całkowicie inna formuła. W ciągu tygodnia, bo dzisiaj jest piątek, adresowane jest to przede wszystkim do młodzieży szkół średnich, ale również i wyższych klas szkół podstawowych. Plan na tegoroczny festiwal, wydarzenia dzisiaj w Bielsku-Białej, w poniedziałek dyktando w Czechowicach-Dziedzicach, we wtorek dyktando w Bielsku-Białej i za tydzień zamknięcie festiwalu.

0: festiwalowych miało miejsce na terenie uczelni. Praktycznie od 3 lat formuła jest już inna, czyli Park Słowackiego. Również wyszliśmy w kierunku miast, takich jak Żywiec, Krzeowice, Dziedzice. W tym roku koncentrujemy się w piątek, dzień roboczy, szkoły Bielsko-Biała. Przyszły tydzień zapraszamy na teren uczelni, zapraszamy do Czechowic, Dziedzic i bardzo ciekawy piknik i warsztaty naukowe w Czechowicach, Dziedzicach.
1: Jak dużo instytucji, placówek współpracuje z uniwersytetem?
0: W tym roku zaangażowanie i zorganizowanie festiwalu to jest kilkadziesiąt instytucji o różnym charakterze, bo to są instytucje takie jak szkoły średnie działające w Bielsku-Białej. To są również instytucje, które zajmują się po prostu zawodowo kulturą i sztuką, ale mamy również bardzo duże wsparcie ze strony firmy i przedsiębiorców działających w Bielsku i wokół Bielska-Białej. Ciekawe i miłe jest to, że patrząc na to, jakie stoiska są i kto reprezentuje te firmy, firmy rozpoznawalne na całym świecie, to nasi absolwenci.
1: Czyli jest duma.
0: Tak, to myślę jest dobre słowo. Osobiście jestem wychowankiem naszej uczelni i patrzę, jak uczelnia się zmienia na przestrzeni ostatnich lat. Na pewno jesteśmy uczelnią w tej chwili, która wyróżnia miasto Bielsko-Biała.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Mówił Jacek Nowakowski, rektor Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego. Trwa Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki. Na pikniku naukowym, który był inauguracją całego wydarzenia, mogliśmy zobaczyć różne ciekawe stoiska. Nie wszystkie były związane z uniwersytetem.
3: Sławomir Konkol, opiekun koła naukowego Little Psychologist, które zajmuje się dobrostanem psychicznym studentów.
1: I czym zajmujecie się tutaj na tym stanowisku? O czym mówicie?
3: Na stanowisku rozdajemy materiały Krajowego Towarzystwa Autyzmu, z którym można się kontaktować, żeby się doedukować na temat neuroróżnorodności. KTA organizuje szkolenia, warsztaty, terapie, oferują pomoc osobom neuroróżnorodnym i ich rodzinom, nauczycielom również. A my mamy przygotowany quiz i prezentację na temat źródeł, w których można się również edukować na ten temat.
1: To zainteresowanie tematem wzrosło w ostatnich latach?
3: Wydaje mi się, że tak. I do naszego stanowiska też podchodzą rodzice i nauczyciele. Młodzież jest przede wszystkim zainteresowana cukierkami, ale zawsze coś. Dorośli pytają i mieliśmy już tutaj głosy, że brakuje informacji, brakuje edukacji na ten temat, więc zdecydowanie jest zapotrzebowanie.
2: Podobno obraz może przekazać więcej niż 1000 słów i może jest to prawda, ale na szczęście jesteśmy w radiu i nie muszę występować przed kamerą. Za to mogę popisać się swoimi umiejętnościami narracyjnymi po to, by przekazać wam, słuchaczom, to, czego nie możecie zobaczyć. Z takim wyzwaniem zmierzyłem się również przy kolejnym stanowisku.
1: Powiedz mi proszę, co tutaj możemy oglądać na waszym stanowisku?
4: No to tak, tu mamy roboty sumo, roboty line follower, roboty drag race. Mamy tu już parę eksperymentów, parę personalnych prac. Mamy tutaj robota, który rysuje rysowanki. Mamy tutaj podążającego robota, mamy tutaj line follower. Masz tutaj taką kamerę jakąś, żeby nagrać coś, czy nie?
1: Nie, tylko dźwięk.
4: Tylko dźwięk, dobra. To nie pokazuje. Tam mamy muzyczne cewki Tesli, które grają muzyki używając elektryczności. Tam mamy parę druków 3D. Ogólnie bardzo szerokie mamy specjalności. Każdy się raczej tutaj zna, każdy ma tutaj swoją specjalność. Ja z moim kolegą tam robimy roboty sumo. Nie mamy to naszego niestety. Niektórzy robią life horror, niektórzy drag race robią. Każdy tu ma swoją specjalność, każdy tu coś się zna.
1: Roboty sumo, czyli rozumiem, że one jakoś walczą ze sobą?
4: Tak. Walczą, spychając siebie z ringu. Ten, kto jest silniejszy, wygrywa.
1: A line follower, no to rozumiem, że podąża za tą linią tu narysowaną na kartce.
5: Tu mamy line followera. Jego łączymy w ten sposób. I powinien podążać za czarną

0: linią wzdłuż.
1: Faktycznie działa?
0: Tak, żeby nie uciekać z trasy i powinien, na tych zawodach chodzi o to, żeby w jak najkrótszym czasie przejechał odpowiednią trasę i nie popełniał w niej błędów, nie zjeżdżał z linii, nie zatrzymywał się i żeby wszystko działało płynnie.
1: Udało się jakieś dobre wyniki osiągnąć na takich zawodach?
0: Najwięcej mamy akurat osiągnięć, jeśli chodzi o sumo. To jest kategoria, w której zazwyczaj mamy drugie, trzecie, a zdarzyły się też pierwsze miejsca. Jeśli chodzi o line followery, to jest akurat dosyć świeży temat w naszym wypadku. I jeszcze dopracowujemy modele.
1: Jeszcze mówiłeś o tych robotach, które nazywają się Drag Race, tak?
2: Tak. Robot Drag Race, ich celem jest po prostu najszybsza jazda w prostej linii. Kto ma, ile taki był tam wynik?
0: Najszybszy wynik, jaki był na ostatnich zawodach, jaki zobaczyłam, było chyba sekunda 43 milisekundy.
1: Na jaki dystans?
0: Dystans około 8 metrów. Nasz robot był w stanie ten dystans przejechać w 2 sekundy chyba 16, więc jeszcze do topki chwil trochę brakuje, ale zobaczymy, może następnym razem się uda.
1: Dzięki wielkie.
0: Proszę bardzo.
3: Odwiedziliśmy kilka stanowisk podczas pikniku naukowego. To była inauguracyjna część Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, już 26. edycja imprezy. Te kilka stanowisk to był zaledwie ułamek tego, co mogliśmy zobaczyć w piątek pod namiotem Bebusiru w parku przy ulicy Słowackiego. Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki potrwa do 29 maja. Wydarzenia są zaplanowane nie tylko w Bielsku-Białej, ale również w Czechowicach-Dziedzicach. Szczegółowy program możecie zobaczyć na stronie internetowej festiwalu.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam serdecznie na magazyn. Dzisiaj porozmawiamy trochę w plenerze na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 w Bielsku-Białej. Tam bowiem Klub Gaja realizuje już 12 ogród przy wsparciu Fundacji Drzewo i Jutro. Nie są to byle jakie ogrody, a przestrzenie sprzyjające bioróżnorodności. Kilka tygodni temu projekt zawitał do Mesznej, a teraz do Bielska-Białej.
5: Jacek Bożek, Klub Gaja.
1: Proszę mi powiedzieć, co tutaj się dzieje przy Szkole Podstawowej nr 31 dzisiaj?
5: No po pierwsze dzieje się dużo i to jest najważniejsze. Dzieją się wspaniałe rzeczy, bo jako Klub Gaja zakładaliśmy ogrody dzięki Fundacji Drzewo i Jutro w różnych miejscach Polski. Na przykład w tamtym roku pomagaliśmy miejscowościom po powodzi w Kotlinie Kłodzkiej. No ale sobie tak pomyśleliśmy w zespole, że byłoby fajnie zrobić coś dla miasta, w którym pracujemy, żyjemy, mieszkamy. No i dogadaliśmy się i robimy w Starym Bielsku przy Szkole nr 31. Bardzo piękne miejsce, dlatego że ono w ogóle zostało zaprojektowane jako przyszły park dostępny nie tylko dla młodzieży szkolnej, ale dla całej społeczności Starego Bielska. I zaraz poproszę Beatę, która dużo więcej wie o roślinach niż ja. Ja natomiast chciałem podkreślić, że jest fajna współpraca pomiędzy szkołą, miastem i Klubem Gaja. Bo to też wymaga bardzo dużej tutaj współpracy, a to musi ktoś dowieźć ziemię, a ktoś musi zrębki dowieźć, ktoś dowozi. Naprawdę duża współpraca, ale widać efekt. Widzi pan redaktor, co tu się dzieje? Tu jest przeszło 400 roślin dzisiaj sadzonych. A pani Beata powie jakich. O.
1: Ile dokładnie tych roślin jest?
6: Ponad chyba prawie 500, ponad 470. Dopiero teraz, jak już posadzimy wszystko i to zliczymy, ale tego jest tak naprawdę sporo. Beata Tarnawa, Klub Gaja. Planowane nasadzenia to są przez miasto Bielsko-Biała, bo tu był zaprojektowany ten teren. Jak Państwo widzą, nie widzą, ale może teraz usłyszą, rosną tu rodzime piękne drzewa, jarzęby, lipy, morwy. My tam poniżej utworzyliśmy mały jagodnik, posadziliśmy w nim porzeczki czarne, czerwone, białe, agrest, jagody kamczackie, a z dziećmi i z młodzieżą sadzimy teraz rośliny, byliny na dwóch rabatach. Jedna, ta gdzie pan stoi teraz, tutaj bliziutko, to jest rabata roślin, które dobrze rosną w cieniu. I tu są takie gatunki, jak pan widzi, przepiękne. Na przykład serduszka okazała, biała. Są tutaj narecznice, czyli paprocie. Są brunery wielkolistne, tawuły i funkie. To są rośliny, które dobrze się tu będą czuły, bo jak widać, tu rosną drzewa i jeszcze są posadzone, więc to jest taka rabata w cieniu. Poniżej, ta duża rabata, to z kolei są gatunki, które lubią słońce i tam są jeżówki, przetaczniki, rozchodniki, kocimiętki. Generalnie są to rośliny kwitnące, przyjazne owadom, pszczołom i tym dzikim, i tym miodnym.
1: Czyli zanim tutaj posadziliście, to był po prostu trawnik, tak?
6: Ja jestem zmęczona.
5: Ja tak słyszę, że Beata tak powolutku i się myli. Widzi pani redaktor, jak się sadzi, a jeszcze tego pracujemy z młodzieżą i z dziećmi, także są stoiska, gdzie robimy budki dla zapylaczy, budki dla ptaków. No i widzę, że moi współpracownicy miękną. Ja jestem już zupełnie miękki, ale tego nie widać, bo mam gadane, to chociaż tyle.
6: A ja nie mam gadane.
5: No i jest super, pani redaktor. To, że, bo zaszło też słońce, co dla nas jest w tym momencie dosyć istotne i też dla roślin, bo potem trzeba podlewać. Ja wszystkich państwa uczulam, ci, którzy nas słyszą, mają swoje ogrody, coś zasadzą, słuchajcie, podlewajcie, podlewajcie, podlewajcie, bo jest susza.
6: Ale podlewajcie z głową, jak ja mówię. Jeśli sadzimy rośliny, podlewamy dołek, podlewamy roślinę, nigdy nie po liściach, tylko pod łodygi i podlewamy dużo. Staramy się podlewać później mniej, ale i też o odpowiedniej porze dnia. Najlepiej to robić rano, wcześniej lub późnym wieczorem, żeby to miało sens. Więc czytajmy, dowiadujmy się, dbajmy o te rośliny, żeby nam pięknie rosły.
1: I tak samo było te kilka tygodni temu w Meżnej?
6: Tak samo. W Meżnej był troszeczkę inny projekt, bo w Meżnej sadziliśmy rośliny, które są charakterystyczne dla Beskidu Śląskiego. Tak jak i to miejsce tamto ma służyć do edukacji i do, w szczególności do podstawy programowej biologii. I rośliny, które zostały wybrane do tych nasadzeń, to były buki, świerki, jodły, jarzęby, lipy, wiązy górskie, te, które możemy spotkać w Beskidzie Śląskim i też sadziliśmy taką rabatę w cieniu. Też było różne bardzo gatunki paproci, a przed szkołą założyliśmy też kwitnące rabaty przyjazne dla owadów, też z gatunkami takimi rodzimymi tam były, z tego co pamiętam, pierwiosnki, kokoryczka, rozchodniki.
3: Mówiła Beata Tarnawa i Jacek Bożek z Klubu Gaja, czyli Organizacji Ekologicznej z Bielska-Białej. Przy wsparciu Fundacji Drzewo Jutro klub stworzył kolejny ogród, tym razem na terenie szkoły podstawowej nr 31. A tymczasem w powiecie bielskim cały czas widać skutki powodzi sprzed półtora roku. W niektórych rejonach ciężko jest zapomnieć o tej katastrofie, bo na przykład niektóre drogi powiatowe jeszcze nie zostały wyremontowane. Starostwo powiatowe zyskało środki potrzebne na naprawy dróg w gminach Bestwina i Wilamowice, mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
7: Środki powodziowe trochę wolno, ale jednak schodzą, bo wiele zapytań otrzymuję również, co się dzieje z innymi drogami, które były w powodzi wykazane. I one po ostatnich rozstrzygnięciach już przez kancelarię premiera przychodzą. Na obecnym etapie, to dzisiaj już mogę całkowicie potwierdzić, bo ruszamy z przetargami, to jest ulica Krasińskiego w Dankowicach, jak również ulica Halera w Bestwinie. To jest duży odcinek zadań inwestycyjnych do wykonania z ozuwiskiem i drogą. To będzie około 3 km drogi, którą będziemy przebudowywać. Tutaj środki, które pozyskaliśmy, to jest prawie 2800, chyba 2800, może 2700, żeby to już do końca nie być aptekarzem, jak to się mówi. Natomiast około 2 miliony musimy dołożyć z własnych środków, ponieważ jest dużo nieuznanych prac. Są to tak zwane prace niekwalifikowane, które musimy dołożyć z własnego budżetu i je dołożymy po to, żeby ten ciąg naprawdę trudnych inwestycji wykonać, ale to są środki, które w dużej części środki przyznane były po powodzi wrześniowej. Wrzesień, pamiętamy powódź z 2024, to się działo. Było tam dość trudny zakres prac. No, wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że jak spada taka ilość wody, która spadła, to no, chyba nie ma takiej możliwości, żeby się przed nimi do końca zabezpieczyć. Ale zawsze można spróbować i to też czynimy, żeby ta powódź przynosiła jak najmniejsze największe szkody dla naszych mieszkańców i, no i ten taki zamysł jest i stąd te środki też przyznane przez obecny rząd.
3: O popowodziowych remontach dróg w gminach Bestwina i Wilamowice mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Za parę minut ponownie usłyszymy jego głos, tymczasem zajrzymy do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Tam dobra wiadomość, ponieważ placówka zyskała nowy sprzęt, który pomoże w szybszej diagnozie i leczeniu dzieci, które przyjdą na świat w Szpitalu Wojewódzkim. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała do szpitala aparat USG, mówi Anna Szafrańska, rzecznik prasowa szpitala.
8: Oddział neonatologiczny Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bardzo dobry i nowoczesny aparat ultrasonograficzny. To urządzenie znacząco usprawni diagnostykę najmłodszych pacjentów oraz podniesie jakość opieki medycznej nad noworodkami. Jak poinformowała dr Katarzyna Bielak-Szcześniak, która jest ordynatorem oddziału neonatologii, aparat będzie wykorzystywany do badań dzieci leczonych zarówno w odcinku noworodkowym, jak i w odcinku patologii noworodka oddziału neonatologicznego. Te wykonywane badania pozwolą na wczesną diagnostykę chorób związanych z okresem okołoporodowym, jak również wad wrodzonych oraz chorób nowotworowych. I tutaj trzeba zaznaczyć, że szybkość wdrożenia ścieżki diagnostycznej oraz leczenia w przypadku schorzeń onkologicznych jest w neonatologii kluczowa i rozpoczyna się od badania USG, podkreśliła ordynator. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej od lat otrzymuje wsparcie od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dzięki któremu możliwe jest doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny, usprawniający diagnostykę i leczenie pacjentów, także tych najmniejszych. W 2024 roku oddział neonatologiczny Szpitala Wojewódzkiego otrzymał od Fundacji WOŚP aparat do przesiewowego badania słuchu, który jest wykorzystywany do badania słuchu noworodków, a zwłaszcza wcześniaków wymagających intensywnej terapii i zagrożonych uszkodzeniem słuchu. Dzięki temu urządzeniu możliwa jest szybka identyfikacja i diagnostyka zaburzeń tego narządu.
3: Mówiła Anna Szafrańska, rzecznik prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Przeniesiemy się teraz do Czechowic-Dziedzic. Tam niedawno powstała nowa placówka Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka. W mieście powstał oddział dzienny psychiatryczny. Mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
7: Otworzyliśmy niedawno w Czechowicach-Dziedzicach ostatni punkt w ramach pilotażu, który otrzymaliśmy. Ten pilotaż, no to tak trochę muszę Państwu powiedzieć, prawie 3 lata to było walki, żeby pilotaż mógł zaistnieć. Udało się. W województwie śląskim tylko powiat cieszyński, powiat bielski ten pilotaż otrzymał. W ramach tego pilotażu otrzymaliśmy naprawdę sporo środków finansowych. W dużej części remontujemy Olszówkę, czyli w Bielsku-Białej. Otrzymaliśmy od pana prezydenta i Rady Miejskiej budynek na ulicy Krasińskiego w Bielsku-Białej. Stary budynek, w którym się kiedyś mieściła izba lekarska. Za naprawdę prawie 15 milionów do tych są wyremontowane. Naprawdę zrobiliśmy, jeżeli chodzi o sztukę budowlaną, ale i o zabytki. Odrobiliśmy dużą lekcję. Tam się już dzieje psychiatria, jeżeli chodzi o poradnie i to się w tej chwili odbywa. No i trzecim takim miejscem miały być Czechowice-Dziedzice i są. Rok temu zakupiliśmy budynek. Teraz już jest pierwszy zespół, który tam w tej chwili podjął pracę z lekarzem i z całym zespołem terapeutycznym i to się już też dzieje. Będziemy to oczywiście rozwijać. Wiemy, że pilotaż się tym roku kończy, więc naszym zadaniem będzie, aby starać się utrzymać finansowanie tego pilotażu na odpowiednim poziomie, bo to są wszystko oczywiste koszty, nie tylko osobowe, ale również chociażby z pozyskania nowych obiektów. Już to jest energia i wszystko to się z tym wiąże, prawda? Na to przyszedł jeszcze NIK, czyli Najwyższa Izba Kontroli, która prawie pół roku kontrolując pilotaż i naszą psychiatrię. Wynik NIK-u jest pozytywny, a więc bardzo się cieszę, bo to też daje takie dobre odium.
3: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. A na koniec temat sportowy. Przed nami kolejna edycja rowerowego Pucharu Reksia.
9: Dzień dobry, Barbara Ilewicz, prezes klubu sportowego Life, organizatorka 6. rowerowego Pucharu Reksia.
1: Ten narciarski Puchar Reksia już za nami. Jak tam ta impreza się potoczyła, jak to się udało w nowej lokalizacji?
9: Tak, jesteśmy już po imprezie i można powiedzieć, że była to bardzo, bardzo udana impreza. Złoty Groń i gmina Istebna oczekują na Reksia w przyszłym roku, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: A przed nami teraz nie narciarski, a rowerowy Puchar Reksia. Jak to ma wyglądać w tym roku?
9: Tak jak w zeszłym roku, planujemy zorganizowanie 6. edycji rowerowego Pucharu Reksia. pod Stokiem Dębowiec w takiej samej formule, jak była w zeszłym roku, czyli będzie tor przeszkód wybudowany, oczywiście dopasowany do umiejętności poszczególnych grup wiekowych.
1: Tor przeszkód podobny jak w zeszłym roku, czy może jakieś większe utrudnienia?
9: Myślę, że będzie jakaś modyfikacja toru przeszkód, aby nie było powtórki z zeszłego roku, ale zapewne będzie do przejechania dla każdego uczestnika.
1: Kto może wziąć udział, kto może się zgłosić?
9: Na rowerowy Puchar Reksia może się oczywiście zgłosić każdy kolarz, rowerzysta, tak to nazwijmy, który urodził się w 2022 roku. Jest to grupa najmłodszych kolarzy, 2022 i młodsi. Natomiast najstarsza grupa wiekowa to jest rocznik 2015-2014. I zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej fajnej imprezie.
1: Czyli tutaj uczestnicy będą podzieleni na grupy wiekowe. A jak wyglądają zapisy? Kiedy one się odbywają? W jakiej formie?
9: Tak, uczestnicy będą podzieleni na grupy wiekowe, co dwa roczniki. Zresztą wszystko jest w regulaminie, który jest na stronie Pucharu Reksia. Natomiast zapisy już ruszyły, więc internetowo, tak jak w zeszłym roku, bardzo prosimy o zapisywanie się, bo widzę, że tam się dużo dzieje na tej stronie, także oby nie było później smutku, że nie można się zapisać, bo planujemy dopuszczenie 300 zawodników, tak jak w poprzednich edycjach.
1: Jakie nagrody, co można wygrać?
9: No, jesteśmy w trakcie zdobywania, pozyskiwania sponsorów. Jak co roku jest tych nagród sporo, no oczywiście taką nagrodą, o którą każdy walczy, chce dostać, jest to leżak z Reksiem. Zapewniam tutaj, że leżaki w tym roku również będą. Przypomnę jeszcze tylko, że impreza odbędzie się 6 i 7 czerwca, 6 od godziny 14.30 do 17.00. Będzie możliwość odbierania pakietów startowych i numerów i próbnych przejazdów po torze przeszkód. Także zapraszamy serdecznie już 6 czerwca na trening, tak to nazwijmy, i 7 oczywiście już na główną imprezę.
3: Mówiła Barbara Ilewicz z klubu sportowego Life, który organizuje 6 rowerowy Puchar Reksia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn. Galeria Bielska BWA to miejsce, w którym zawsze sporo się dzieje. Obecnie możemy oglądać tam dwie ciekawe wystawy. Z Agatą Smalcerz i Pauliną Darłak z Galerii BWA rozmawia Magdalena Mleczko.
10: Przyjechałeś, żeby opowiedzieć o dwóch wspaniałych wystawach, które u Was można zobaczyć. Pierwsza wystawa, o której opowiemy Wam, to jest wystawa, której istotą jest tkanina, ale nie jest traktowana jako dekoracja, tylko jako nośnik historii. Co to znaczy tkanina jako nośnik historii? I jaki jest tytuł tej wystawy?
11: Tytuł wystawy jest Przedpokój. Artystkami, które wystawiają swoje prace, jest Małgorzata Łuczyna i Paulina Poczęta. To są artystki lokalne, z Bielska Białej, które jednak trochę wyfrunęły, ponieważ Małgorzata Łuczyna pracuje w Krakowie. Paulina Poczęta pracuje z kolei w Cieszynie na Uniwersytecie Śląskim. Obie więc są pedagogzkami, pracują z młodzieżą, mają swoje autorskie pracownie. Małgorzata Łuczyna w dziedzinie wideo, multimediów, a Paulina Poczęta autorską pracownię, w której też są multimedia, ale opierające się bardziej na analogicznych materiałach, na tkaninie, ponieważ Paulina Poczęta potrafi wyczarować właściwie z niczego cokolwiek. Od dziecka nauczona była tego, żeby nic nie wyrzucać, żeby ubrania cerować, naprawiać, i zostało jej to poczucie tego, że każdy materialny ślad jest ważny w życiu, i prace swoje wykonuje właśnie albo z resztek tkanin, które jej ofiarowują znajomi, albo z ubrań niepotrzebnych już, znalezionych czy kupionych w Ciucholandzie. Tworzy z nich niezwykłe formy, niezwykle wizualne, pełne bogatego koloru, form, faktur. Natomiast dla niej szycie jest taką też arteterapią nieco, odwoływaniem się do wspomnień, działaniem manualnym, które daje pokój, które przynosi spokój w trudnych sytuacjach, a wszystko to służy budowaniu form, które nas, widzów, oszałamiają swoim bogactwem.
10: Mm-hmm. Jakie to są formy? W jakiej formie te tkaniny my tam zobaczymy na wystawie? Nie wiem, czy to będzie manekin ubrany, czy to będzie zwinięta tkanina w postaci jakiejś rzeźby. Jak to będzie wyglądało?
11: Rzeczywiście,
10: mówiąc najprościej po ludzku.
11: Ubrania, po prostu ubrania są też elementem tej wystawy, przy czym są to prace akurat Małgorzaty Łuczyny, która wykorzystała ubrania po swojej zmarłej mamie. Po wielu latach od śmierci, decydując się na to, żeby sięgnąć do tych materialnych śladów tej osoby, co jest bardzo trudne. Każdy, kto stracił pewnie rodziców, zna to uczucie, kiedy trzeba w końcu to wyrzucić, a jest w tym i zapach, i pamięć ciała. I Małgorzata Łuczyna tworzy performansy, angażuje inne osoby do tego, żeby z tymi ubraniami popracować. Również łącznie z tańcem, z performansem, czyli nawiązanie do ciała, ale już nie tego ciała, które nie istnieje, tylko tego ciała, które jest w tej chwili. Natomiast Paulina Poczęta rzeczywiście z tych z tkanin skupionych w Ciucholandzie, z używaną odzieżą sklepów tworzy nową jakość. Na przykład są to formy przestrzenne, są to trójwymiarowe obiekty, są to rzeźby, które bardzo umiejętnie zszywa i tworzy z nich właśnie nową jakość, ale też wykorzystuje na przykład skarpetki, stare skarpetki, które już rzeczywiście nikomu nie będą niczego służyć. Tworzy z nich formy, które zadziwiają swoją właśnie niezwykłością. Jedyne takie płaskie tkaniny, które powstały, to są fugi, takie, które powstały z resztek materiałów, z resztek takich fabrycznych wzorników tkaninowych i rzeczywiście tworzą takie wielobarwne, abstrakcyjne formy. Natomiast najważniejsze u Pauliny jest to, że dla niej te prace, które tworzy, są taką pracą z pamięcią, z traumą, z trudnym dzieciństwem, z problemami, które miała w domu, które próbuje wypracować i które próbuje właśnie poprzez sztukę nadać im jakby nową zależność od właśnie osobowości już artystki. I rzeczywiście widać po niej, że te przepracowane traumy jakoś tworzą nową całość.
10: A co znaczy samo słowo przedpokój w tytule wystawy? Czy w ogóle tytuł wystawy przedpokój? Jak mamy to odczytać?
11: Tak, przedpokój, czyli coś, co jest przed jeszcze tym najważniejszym, co nie jest jeszcze salonem, co jest takim miejscem, gdzie na przykład odkłada się jakieś niezałatwione sprawy, odkłada się coś, co wymaga dłuższego przepracowania, a tego nie ma. I właśnie ten przedpokój na naszej wystawie służy takim celom.
10: A ubrania, tak zwane, no dzisiaj bardzo popularny trend zero waste, czyli dawanie ubraniom, materiałom drugiego życia, rozumiem, że ma świadczyć w kontekście relacji, na przykład nie odrzucajmy, tylko naprawmy, porozmawiajmy, usiądźmy, może jest jeszcze szansa na to, że to się sklei.
11: Dokładnie, to jest tendencja, która jest bardzo dobra, bo rzeczywiście miliony ubrań, które są wyrzucane, nie służą niczemu. Natomiast taki szacunek zwykły do każdego materialnego śladu rzeczywiście może przynieść znaczną poprawę jakości życia na świecie.
10: Teraz o drugiej wystawie chciałabym, żebyśmy słów kilka opowiedziały, może nawet więcej niż kilka. Ta wystawa nosi tytuł Ukorzenianie, czyli mam takie też poczucie, że jak przejdziemy, że te dwie wystawy mogą się chyba przeplatywać, bo jeżeli coś z tego przedpokoju już przerobimy, przeniesiemy do salonu głównego, to potem jak już jest to dobre, to ukorzeńmy to. Ta wystawa wychodzi też poza przestrzeń galerii, prawda?
12: Tak, można w ten sposób rozumieć też połączenie tych wystaw, szczególnie, że wystawa Przedpokój znajduje się na górnej sali, a wystawa Ukorzenianie znajduje się w Galerii Bielskiej BWA w sali dolnej, która jest przeszklona z widokiem na miasto, na mieszkanki i mieszkańców, więc tutaj rzeczywiście ten tytuł Ukorzenianie odnosi się do pewnej procesualności. Nie jest to już dokonany akt, tylko jest to jednak proces poszukiwania właśnie takiego miejsca. Miejsca, które Paweł Matyszewski, artysta, odnalazł w swojej miejscowości na Podlasiu, w miejscowości, która nosi nazwę Łękobudy. Tam artysta ma swój ogród, który jest również jego pracownią artystyczną. Jest to sytuacja pewnego rodzaju taka złożona, ponieważ artysta swoją praktykę twórczą podporządkowuje jednak temu życiu roślin, tej opiece nad ogrodem. To tak naprawdę ta natura układa ten harmonogram pracy artystycznej i to właśnie ta natura, ta flora, roślinność jest jakby tym takim tematem, w którym porusza się Paweł Matyszewski i rzeczywiście jest to w pewien sposób bardzo przewrotne, ponieważ ta roślinność, którą w swojej twórczości przedstawia artysta, odnosi się w zasadzie do jego radykalnej wyobraźni, czyli otwiera nas na zdziwienie. Wszystko, co widzimy w jego pracach, to rzeczywiście są znane fragmenty roślin, łodyg, płatków kwiatu, korzeni oraz fragmenty części ciała ludzkiego. Natomiast jednak ta natura jest dzika, nieokiełznana. Możemy tylko sobie wyobrazić tak naprawdę, jak jak jesteśmy wszyscy jakby uwikłani w to jako jedna samoorganizująca się materia. Na tej wystawie zobaczymy zupełnie nowe realizacje. Szczególnie tutaj takie prace, o których chciałabym opowiedzieć, są to rzeźby z cyklu Organizm na chwilę. Są to rzeźby stojące w przestrzeni galerii, ale również, tak jak już pani wspomniała, jedna z rzeźb znajduje się w ogrodzie przy Willi Sixta, naszej drugiej siedzibie, w ogrodzie Różanym. Poza tym w tym ogrodzie również posadzony został jeszcze w XIX wieku miłożom, który już dzisiaj ma ponad 100 lat. Właśnie to drzewo jest takim sąsiedztwem dla rzeźby artysty. I nawiązując jeszcze do tej procesualności, wystawa ma charakter efemeryczny, skończy się z końcem maja, natomiast rzeźba pozostanie na dłużej. Podczas otwarcia wystawy artysta rozdał nasiona wszystkim obecnym osobom i wspólnie wokół rzeźby posadziliśmy różne gatunki, od fasoli po różne nasiona, z taką nadzieją, że zobaczymy, jak ta roślinność wejdzie w tę symbiozę z tą rzeźbą, której podstawy są wykonane z opalanych gałęzi zebranych podczas wycinki lasów w Puszczy Knyszyńskiej, która sąsiaduje z ogrodem artysty. I artysta właśnie w pewien sposób, u niego ta bliskość z naturą jest również związana z pewnym niepokojem o jej przyszłość, ponieważ artysta, który żyje w najbardziej zielonym regionie Polski, zauważa, jak ta szata roślinna leśna zmienia się i zmienia się prawdopodobnie już na stałe, więc też u niego to bardzo jest wszystko ze sobą związane i w tych rzeźbach rzeczywiście, których podstawy są skonstruowane z tych gałęzi, to zwieńczenie, to są rośliny, to są warzywa, to są różne elementy ceramiczne, precyzyjnie wykonane, które właśnie przywodzą skojarzenia zarówno właśnie ze światem roślin, ze światem nieludzkim, ale również z pociskami. Widzimy na przykład grzybnię, która w pewien sposób swoim kształtem sugeruje właśnie pocisk, który też się odnosi właśnie do uwikłania natury w politykę, która jest zawsze jednak tą ofiarą różnych konfliktów zbrojnych i taką ofiarą, która w zasadzie jest bezbronna.
10: Ja przypomnę, że jesteśmy w Galerii BWA w Bielsku-Białej, bo być może ktoś właśnie w tej chwili włączył się do tej rozmowy i tam Państwa zapraszamy na te dwie wystawy, czyli Przedpokój i Ukorzenianie. Wystawy, które w opowieści na pozór bardzo, bardzo proste, tak naprawdę moim zdaniem skrywają drugie dno i bardzo głęboki przekaz taki do nas, że przekaz dotyczący naszych relacji nie tylko z drugim człowiekiem, ale także z przyrodą, z naturą, że o to wszystko trzeba dbać i podlewać jak roślinki, żeby zakwitło i było dobre.
12: Tak, tak, zdecydowanie.
11: Bo rzeczywiście taki był zamysł, żeby te dwie wystawy jakoś z sobą korelowały i uzupełniały się wzajemnie.
10: Drogie panie, bardzo wam dziękuję. Zaproście jeszcze wszystkich na koniec, obie, każda na tą swoją wystawę.
11: Zapraszamy nie tylko na te wystawy, zapraszamy do Bielska-Białej podczas całego roku, ponieważ Bielsko jest polską stolicą kultury. Wiele się dzieje, zarówno w sztukach wizualnych, jak i innych. My zapraszamy akurat na sztuki wizualne do Galerii Bielskiej BWA do końca maja. Obie wystawy, Pożenianie i Przedpokój. Latem Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych, potem kolejne wystawy, między innymi wystawa laureata Grand Prix Bielskiej Jesieni poprzedniej edycji. A jesienią
12: również przeniesiemy wystawę, która wciąż trwa na Malcie podczas Malta Biennale. Galeria Bielska BWA we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza właśnie przygotowała polski pawilon. Kuratorką wystawy była nasza koleżanka z pracy Ada Piekarska, która zaprosiła do współpracy artystkę wizualną Weronikę Zalewską i wspólnie właśnie przygotowały polski pawilon na Malcie, który właśnie jesienią zostanie przeniesiony do Galerii Bielskiej BWA dla lokalnej publiczności. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Będą to dwie zupełnie nowe projekcje, wideo arty, poezja oraz też dźwięk wykonany przez Szymona Gąsiorka.
10: Drogie panie, bardzo wam dziękuję za tą wizytę i za te opowieści. Agata Smalcerz, Paulina Darłak, BWA Bielsko-Biała. Dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia.
12: Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.
3: Z Agatą Smalcerz i Pauliną Darłak z galerii BWA rozmawiała Magdalena Mleczko. Wystawy Przedpokój i Ukorzenienie można oglądać do końca maja.
1: Z galerii BWA w miarę niedaleko do galerii Sfera. Na koniec krótkie ogłoszenie o wydarzeniu, które właśnie w Sferze ma się odbywać. Kolejna odsłona akcji Pluszaki ratują zwierzaki, na które zaprasza Fundacja Ekologiczna Arka.
13: Fundacja Ekologiczna Arka serdecznie zaprasza wszystkich Państwa już 23 maja od godziny 9 do 21 na wielki wiosenny kiermasz pluszaków, książek i zabawek. Jesteśmy w foyer galerii Sfera, gdzie serdecznie zapraszamy również na ekologiczne warsztaty. Cała nasza akcja pluszakowa to pomysł na to, żeby wokół nas było mniej śmieci, a żeby dać drugie życie używanym rzeczom. To jest też wspaniały pomysł na Dzień Dziecka i zakup drobnych upominków i tak naprawdę zrobienie coś dobrego dla zwierzaków. Tym razem pomagamy kotkom z kotełkowej drużyny w Bielsku Białej, więc tym bardziej Państwa serdecznie zapraszamy, bo możemy kupić piękną maskotkę i jeszcze pomóc zwierzakom. W imieniu załogi Arka Ania Indianka Sobańska.
3: Fundacja Ekologiczna Arka co jakiś czas pojawia się w Galerii Sfera, gdzie co jakiś czas organizują kolejne edycje akcji Żyjące Książki. Na Pluszaki Ratują Zwierzaki zapraszają 23 maja.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, witam Was serdecznie. Zapraszam na dzisiejszy magazyn, gdzie na początek odwiedzimy Centrum Wolontariatu. To organizacja działająca w ramach Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Już niedługo będziemy obchodzić Święto Wolontariatu.
14: Ewa Tyszkiewicz, jestem inspektorem w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
3: Jesteśmy teraz w Centrum Wolontariatu w Bielsku-Białej. Proszę powiedzieć, czym się tutaj zajmujecie? Oczywiście wolontariatem, jak sama nazwa wskazuje, ale na czym polegają Wasze działania w mieście?
14: Przede wszystkim działamy w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych. Centrum zostało powołane do istnienia w styczniu tego roku i tak naprawdę zajmujemy się koordynacją działań wolontariackich w mieście. I przede wszystkim zapraszamy tutaj i wolontariuszy, czyli osoby, które chcą się zaangażować w jakąś tam działalność społeczną, ale również właśnie organizacje pozarządowe, instytucje, które takich wolontariuszy poszukują.
3: Czyli przychodzą wolontariusze, są też organizacje i jakoś łączycie te dwie strony.
14: Dokładnie tak. Poza tym zapewniamy profesjonalne szkolenia, opracowujemy też dokumentację formalno-prawną, tak żeby cały ten proces był łatwiejszy dla organizacji i też bezpieczniejszy, bardziej przewidywalny dla wolontariuszy.
3: Kiedy się pojawiło takie zapotrzebowanie? Bo wcześniej wolontariusze też oczywiście działali z jakimiś organizacjami, ale był jakiś, nie wiem, problem w komunikacji jednej, drugiej strony?
14: Generalnie mamy takie doświadczenie, że w Bielsku w ogóle bielszczanie chcą działać, chcą się zaangażować, natomiast nie było takiego miejsca, które skupiało wszystkie te działania, tak? Teraz mamy taki zamiar, tak, żeby koordynować to wszystko, żeby każdy mógł znaleźć takie miejsce, które jest zgodne z jego preferencjami, umiejętnościami, kompetencjami i chcemy, żeby to było właśnie takie miejsce, w którym mamy bazę i organizacji, i bazę wolontariuszy, tak żeby każdy mógł znaleźć miejsce dla siebie. I generalnie właśnie dlaczego teraz? Myślę, że samo powołanie centrum miało związek z tym, że rok 2026 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych właśnie Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu.
3: Czyli jest baza wolontariuszy? Wiemy, ile takich wolontariuszy jest teraz w Bielsku-Białej?
14: Na ten moment mamy w bazie mniej więcej ponad 1000 osób. Jest to około 1200 osób. Bielszczan, którzy organizują się, oczywiście to są osoby, które na ten moment działają poprzez inne organizacje, ale no jest to już całkiem taka spora społeczność, prawda?
3: A jak można zostać wolontariuszem tutaj w Bielsku-Białej?
14: Można dołączyć w kilku prostych krokach. Na naszej stronie internetowej, którą uruchomiliśmy w ramach strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Centrum Wolontariatu, jest przycisk, na którym przechodzimy do formularza zgłoszeniowego. Myślę, że zajmuje to dosłownie kilka chwil i ta informacja trafia do nas i my już wtedy zapraszamy wolontariusza i kierujemy go do odpowiedniej organizacji.
1: W związku ze wspomnianym Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu zbliża się wydarzenie tutaj w Bielsku. Chyba już 3 czerwca ma się coś zadziać.
14: Tak, dokładnie. 3 czerwca zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji właśnie o godzinie 10 na wydarzenie Bielsko-Biała Moc Wolontariatu. Ma to być święto wolontariuszy, święto wolontariatu. Będą też stoiska organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim ma to być dzień, w którym wolontariusze będą opowiadali o swoich doświadczeniach, o swojej przygodzie w ogóle z wolontariatem, co zyskali dzięki wolontariatowi, ale też chcemy pokazać, jak szeroki wachlarz działań może ten wolontariat obejmować.
1: Jakie to są działania w tym szerokim zakresie?
14: No tak klasycznie kojarzymy wolontariat z pomocą osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, opieką nad zwierzętami. Natomiast dzisiaj jest to ogromny, właściwie można w ramach wolontariatu można zaangażować się we wszystko. Prowadzenie mediów społecznościowych, czyli w ogóle taki wolontariat zdalny. Może to być obszar turystyki, kultury, ochrony tradycji, więc właściwie katalog jest nieograniczony i tak naprawdę każdy jest w stanie znaleźć takie miejsce, w którym będzie się spełniał, będzie się czuł dobrze i te jego działania będą potrzebne. Generalnie wydarzenie 3 czerwca zatytułowaliśmy Mały gest, wielka zmiana. Chcemy pokazać, że tak naprawdę coś, bardzo małe nasze działanie może spowodować naprawdę bardzo dużą zmianę w życiu innych ludzi. W trakcie wydarzenia zapraszamy również na spektakl Teatru Fabryka. To będzie taka część artystyczna w trakcie tego wydarzenia. I co jeszcze mogę dodać? Nasze wydarzenie, które organizujemy 3 czerwca, zostało objęte patronatem Narodowego Instytutu Wolności w ramach właśnie tego Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
1: Proszę powiedzieć, gdzie to wszystko się będzie odbywać i jak można wziąć udział w tym święcie wolontariatu?
14: Zapraszamy wszystkich 3 czerwca, godzina 10, na ulicę Sępołowskiej 13. To jest siedziba naszego partnera, Teatru Grodzkiego.
3: Rozmawiałem z Ewą Tyszkiewicz z Centrum Wolontariatu z Bielska Białej. Również w Bielsku Białej funkcjonuje szpital wojewódzki. Ostatnio placówka rozwija się w dziedzinie cyfryzacji, mówi Anna Szafrańska, rzecznik prasowa szpitala.
8: Nasza placówka realizuje kolejny etap modernizacji infrastruktury informatycznej. Kupiliśmy 350 nowoczesnych komputerów, które trafią między innymi na oddziały szpitalne do pracowni diagnostycznych oraz działów administracyjnych. W ramach tej inwestycji pozyskaliśmy również serwery baz danych, specjalistyczne stacje robocze, licencje na oprogramowanie do wirtualizacji, a także rozwiązania związane z modernizacją systemu kopii zapasowych i zapory sieciowej. Wartość tego sprzętu i oprogramowania wynosi 4 826 tysięcy złotych netto. Te środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Podpisaliśmy z Ministerstwem Zdrowia umowę na dofinansowanie projektu informatycznego o łącznej wartości ponad 11 milionów złotych. Cały ten projekt obejmuje znacznie szerszy zakres działań niż kupno sprzętu komputerowego, ponieważ będzie rozbudowywany szpitalny system informatyczny i jego dalsza integracja z systemami centralnymi. Nastąpi cyfryzacja dokumentacji medycznej oraz integracja z powstającą platformą usług inteligentnych, a pozyskane środki są sukcesywnie przeznaczane na rozwój nowoczesnych usług cyfrowych oraz unowocześnianie infrastruktury IT placówki. Warto tutaj nadmienić, że cyfryzacja ochrony zdrowia jest dziś jednym z kluczowych elementów sprawnie funkcjonującego szpitala. Te nowoczesne rozwiązania informatyczne usprawniają zarządzanie dokumentacją medyczną, przyspieszają wymianę informacji między personelem medycznym oraz podnoszą jakość obsługi pacjentów. Kompleksowa realizacja tej całej inwestycji przełoży się na szybszy dostęp do danych medycznych, sprawniejszy przepływ informacji oraz lepszą koordynację opieki nad pacjentami. Modernizacja infrastruktury IT ma również poprawić jakość pracy personelu medycznego i administracyjnego, a w dłuższej perspektywie zwiększyć efektywność funkcjonowania szpitala wojewódzkiego.
3: O cyfryzacji szpitala wojewódzkiego w Bielsku-Białej mówiła rzecznik prasowa placówki Anna Szafrańska. Z Bielska-Białej przeniesiemy się na chwilę do Jasienicy, gdzie remont ulicy Strumieńskiej idzie zgodnie z planem. Starosta Bielski Andrzej Płonka.
7: Jedną z inwestycji, którą wykonujemy, to jest ulica Strumieńska w gminie Jasienica, w miejscowości Jasienica. To jest taka inwestycja od, można powiedzieć, urzędu gminy w kierunku Rudzicy. W zasadzie 50%, można powiedzieć, około 50% robót jest wykonanych i w zasadzie idą prace zgodnie z planem. Było troszeczkę opóźnień ze względów projektowych, ale to już jest za nami. Myślę, że gdzieś 15 sierpnia, może z malutkim przesunięciem, będzie zakończenie tych prac. Wykonujemy pracę od gminy do szkoły. Tam będzie rondo, które się praktycznie w tej chwili, roboty trwają. Dalej praktycznie można powiedzieć od tego ronda w kierunku miejscowości Rudzica. W zasadzie roboty są na ukończeniu, bo asfalt praktycznie powinien być na dniach, jeżeli już nie jest wylany. Zostanie tylko wymalowanie. Pewnie tam będzie przebudowa części czy wymiana pewnych puzli jeszcze, które są zniekształcone na chodniku, bo to takie roboty dodatkowe wyszły, no ale to już są, można powiedzieć, prawie bardziej kosmetyczne. Wszystko, co się wiąże z bezpieczeństwem ronda, chodniki, poprawa tych chodników i wszystkie sprawy związane z, można powiedzieć, objazdem całej gminy, które do tej pory toczyły się w dwie strony przy tej drodze, będą wykonane. No i myślę ku pożytkowi mieszkańców i tym wszystkim zabiegom, które również pan wójt przez lata czynił. Tutaj chcę bardzo podziękować również panu wójtowi i radzie, bo też swoją część, ponad 1 000 000 zł do tej inwestycji dokładają. Dużą część udało się nam pozyskać z innych zewnętrznych środków. No i oczywiście nasz udział z naszego powiatu również jest na poziomie porównywalny do gminy, która nam wkłada do tego przedsięwzięcia.
3: O remoncie ulicy Strumieńskiej w Jasienicy mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Remont Strumieńskiej idzie szybko, ale nie będzie na pewno to tak szybkie jak najszybszy sport na świecie, jakim jest badminton. Odwiedzam Beskidzki Klub Badmintona, który działa w Arena Park w Parku Włókniarzy.
15: Bartek Pietryja, prezes Stowarzyszenia Beskidzki Klub Badmintona Bielsko-Biała.
3: Jak długo tutaj już działacie w Bielsku jako klub?
15: Generalnie działamy już oficjalnie, jak powstał tutaj obiekt. Założyliśmy oficjalny klub badmintona od 1,5 roku tak naprawdę. Z tym, że no, generalnie trenowaliśmy tutaj w Bielsku od dłuższego czasu. Zawodnicy również tak naprawdę prowadziliśmy zajęcia. Graliśmy na różnych halach, również w Mazańcowicach, tutaj na obrzeżach Bielska prowadzimy zajęcia. No i tak naprawdę przez to, że obiekt powstał, Arena Park, mamy możliwość na trenowanie na profesjonalnych kortach, na profesjonalnych boiskach, gdzie tak naprawdę prowadzimy zajęcia od poniedziałku do piątku dla dzieci, dla młodzieży, dla również dorosłych. Nasza drużyna tutaj drugoligowa ma treningi, ale również prowadzimy zajęcia dla osób dorosłych, starszych i na różnym poziomie. Na poziomie początkującym, na poziomie wyczynowym i dla dzieci, i dla dorosłych. No, Arena Park, no, obiekt wysokiej klasy tak naprawdę. Idealne warunki do tego, żeby rozgrywać mecze badmintona na najwyższym poziomie. Mają 3 korty do badmintona profesjonalne z super oświetleniem do tej dyscypliny. Również tutaj znajdują się 3 korty do tenisa. No, ale nasz klub jak gdyby korzysta z kortów do badmintona, gdzie naprawdę dzieci, młodzież oraz nasi zawodnicy ligowi, dorośli również, amatorzy mogą spokojnie korzystać z tego obiektu.
3: Czyli tutaj osobno mamy tenisa, badmintona. Nie jest tak, że trzeba jakoś przerabiać tą powierzchnię do jednego czy drugiego sportu?
15: Nie, dokładnie. Powierzchnia jest specjalnie przygotowana z certyfikatem do rozgrywania właśnie meczy ligowych, no, oraz treningów.
3: Czy to prawda, że badminton jest najszybszym sportem świata?
15: No, powiedzmy tak. No, jest to bardzo szybki sport, bardzo dynamiczny. Wiele osób no, gdzieś postrzega go na zasadzie grania w kometkę na podwórku, gdzieś tam w parku i tak dalej, ale no tak naprawdę badminton jest sportem olimpijskim. Są turnieje, są mistrzostwa świata, są mistrzostwa Europy, także no ta hala nam daje do dyspozycji to, że możemy jakby tutaj rozwijać na profesjonalnym poziomie badmintona. No tak, badminton jest bardzo szybkim sportem, bardzo dynamicznym. No rekordy gdzieś tam w uderzeniu lotki podchodzą powyżej 400 km na godzinę. Także bardzo dynamiczny, ale fajny sport, ponieważ no, w każdym wieku można go uprawiać. Jest ogólnorozwojowy i na każdym poziomie, bo tak naprawdę przyjść, poodbijać sobie lotkę w gronie rodzinnym, mega fajne, w różnym wieku, także naprawdę polecam.
1: Ile osób jest obecnie w drużynie, w klubie?
15: No około niecała setka dzieciaków mamy z zawodnikami ligowymi, z całą drużyną, no i rozwijamy się tak naprawdę. No prowadzimy zajęcia praktycznie codziennie już tutaj na hali, dla dzieciaków, również dla osób dorosłych, no i coraz bardziej jakby ludzie chcą grać w badmintona, robi się coraz bardziej popularny, no a myślę, że drużyna ligowa i te mecze ligowe, które tutaj rozgrywamy w Bielsku i mamy okazję rozegrać w Bielsku, no daje nam to, że możemy spokojnie popularyzować tą dyscyplinę i dzieciaki czy osoby, które grają amatorsko, mogą sobie przyjść i popatrzeć na profesjonalny badminton na wysokim poziomie.
1: Rozmawiałem z prezesem Beskidzkiego Klubu Badmintona Bartoszem Pietryją.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
8: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
7: Są sprawdzone przepisy
8: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
7: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
8: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
12: Z tej strony Jonasz Tecerski. Zapraszam serdecznie na magazyn. Wybierzemy się dzisiaj do domu handlowego Klimczok, ale w innym celu niż moglibyście się spodziewać, ponieważ obecnie można oglądać tam wystawę zatytułowaną Cyrkularność. Przejdziemy się dzisiaj z moim dzisiejszym gościem po całej ekspozycji.
13: Rafał Sakowski, Fundacja PASMO, Instytut Odporności Społecznej.
12: Jesteśmy teraz w Klimczoku, ale nie przyszliśmy na ciuchy ani do papierniczego, tylko odbywa się tutaj wystawa. Powiedz mi, jaki jest temat tej wystawy, jaki jest jej cel?
13: A to jest wystawa Cyrkularnia i opowiada nie tyle o odpadach, co o naszych decyzjach i jakie one mają skutki dla nas, dla środowiska, dla społeczeństwa. A jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić.
12: Na początku, jak wchodzimy, no to widzimy dużo tutaj śmieci, tych odpadów. Trochę jest to zilustrowane, jakby były tak zakopane gdzieś pod ziemią.
13: Tak, ponieważ śmieci to jest temat nie tylko, który jest bieżący, tylko my gromadzimy te śmieci już od kilku pokoleń. Dziedziczymy i nie chcemy zostawiać tego następnym pokoleniom. Naszą myślą jest cytat z Saint-Exupéry, że ziemia nie jest nam dana od przodków, tylko pożyczona od przyszłych pokoleń. I właśnie z tą myślą tutaj zaczynamy w tym naszym umownym wysypisku śmieci, które jest takim jakby portalem przejścia z tej strefy handlowej. Właśnie chcieliśmy odciąć bardzo ludzi do już tej części merytorycznej, ale i tak tu się dowiadujemy, o czym jest ta wystawa i co chcemy najbardziej przekazać, czyli hierarchię postępowania z odpadami, czyli najlepiej nie produkować odpadów, czyli zredukować, nie kupować tego, czego nie potrzebujemy. jeżeli już mamy coś, czego nie potrzebujemy, to spróbujmy nadać temu nowe życie albo oddajmy komuś, komu się to przyda, a jak już nie możemy ani jednego, ani drugiego, to przynajmniej odzyskajmy surowce, czyli recycle. Tego, że każda nasza decyzja ma wpływ na nas samych, na naszą wygodę, na społeczeństwo, czyli nasze otoczenie i na środowisko.
12: I to są te trzy kroki, tak? Reduce, reuse, recycle.
13: Tak, to jest taka hierarchia, to są trzy najważniejsze, to zwane 3R, po polsku ogranicz, napraw albo użyj ponownie i w zasadzie rozbierz i użyj, znaczy i oddaj surowce z powrotem do użytku.
12: Oprócz 3R mamy też 3P.
13: Tak, czyli People, Planet, Profit, czyli profit to jest zysk, ale nie koniecznie w sensie materialnym. To też może chodzić o naszą wygodę, bo prościej jest coś wyrzucić niż właśnie rozłożyć na surowce, niż naprawić czy nadać nową funkcjonalność. Później mamy people, czyli społeczeństwo, bo każda decyzja wpływa nie tylko na nas indywidualnych, ale także na społeczeństwo i planet, to by środowisko. Wiemy, że śmieci i użycie materiałów bardzo negatywnie wpływa na środowisko.
12: No dobra, czyli na początku widzimy te śmieci, różne odpadki, jakieś puszki, butelki, ale też coś typu stary piekarnik i to jest pierwsze pomieszczenie. Co jest dalej?
13: Dalej wchodzimy do sklepu i tu już opowiadamy o reduce. Opowiadamy o reduce w dwóch kontekstach, czyli wielomateriałowości, ponieważ wiele z tanich współczesnych rzeczy jest wykonywanych z wielu materiałów, które są bardzo trudne później do rozebrania i bardzo kosztowne i często właśnie nie trafiają przez to do recyklingu czy sortowni, ale także mamy tą część taką typowo sklepową, czyli mamy różnego rodzaju przedmioty, ubrania z metkami, tylko na metkach nie widzimy ceny, jaką płacimy, tylko prawdziwy koszt związany z wytworzeniem danego przedmiotu, czyli mówimy o wpływie na środowisko, na przykład jaki ślad CO2, ile zużycie wody, ale także mówimy o warunkach, w których to jest wytwarzane i też ile na przykład to się będzie rozkładać, ponieważ o tym, czy coś będzie odpadem, jakim będzie odpadem, tak de facto już powinniśmy myśleć na etapie projektowania. Oczywiście to nie jest w naszych rękach, ale my powinniśmy myśleć w momencie kupowania. I tutaj mamy właśnie kilka ciekawostek, ale też takich informacji, które powinny nas uświadamiać, że jak następnym razem będziemy coś kupować, to żeby mieć w głowie, że to nie jest tylko t-shirt za 4,99, tylko to się wiąże być może z pracą dzieci, być może z zatruciem wody lub innymi skutkami.
12: Czyli nie tylko sam środowisko, ale też są tematy takie społeczne tutaj poruszone w tym.
13: Tak, w końcu jednym z P jest społeczeństwo, więc staramy się tego tutaj nie omijać i wręcz pokazać. Oczywiście chcieliśmy dużo więcej, ale i tak wydaje mi się, że mamy tutaj sporo informacji. Będziemy zachęcać oczywiście, że każdy później po wystawie dowiedział się czegoś więcej i kupował bardziej świadomie i kupował wtedy, kiedy potrzebuje.
12: Ta przestrzeń klimczakowa tutaj pozwala na stworzenie takiego realistycznego sklepu.
13: Znaczy, sklep jest dosyć umowny. Staraliśmy się nawiązać do takiego sklepiku wakacyjnego, gdzie kupujemy impulsywnie na chwilę i to jest po jednej stronie, a po drugiej właśnie jest na ścianie przekrój krzesła i popularnego stolika, który pewnie w wielu domach jest z pewnego szwedzkiego producenta.
12: Tak, nie będziemy wymieniać oczywiście nazwy. I na tym krześle też widać dokładnie, ile jest tych materiałów w jednym krześle. Tu widzę raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć materiałów w jednym meblu.
13: To jest, a jakbyśmy popatrzyli się na meble naszych dziadków, to przeważnie był lakier i drewno. Było dużo, dużo mniej i te meble po prostu stały latami, się nic nie działo, ale teraz też jest ta tendencja do redukcji. Przygotowując wystawę na przykład, bo też w tej redukcji chodzi o zmniejszanie opakowań, zwróćmy uwagę, że często mamy opakowanie metalowe, na którym jest papierowa etykietka, ona jest jeszcze w tekturce i do tego zapakowane w folii. No, to też zupełnie niepotrzebnie, więc powinno się to odchudzać, a jak właśnie przygotowywaliśmy materiały i zastanawialiśmy się, co dać, to ja na przykład dowiedziałem się, że butelka do wina w latach 50. ważyła 500 gramów, a teraz niecałe 300. Więc to też jest to reduce, mniej materiału. Akurat jeżeli chodzi o szkło, to szkło się dobrze recykluje, tak samo jak aluminium.

0: zadania do wykonania. I w tej sali mamy trzy zadania. Jedno jest związane z, powiedzmy, elektryką. Trzeba zamknąć obwód i wtedy można dostrzec nowe rzeczy. Drugie to jest poskładanie mebelków z drewnianych elementów, a trzecie to jest ubranie manekina. A poza tym mamy ekspozycję z naszych zaprzyjaźnionych innych stowarzyszeń i organizacji. Na przykład mamy fotele i krzesła zrecyklingowane przez majsterkownię, mamy lampy stworzone przez fundację Free i też mamy taką dodatkową grę równoważnie, też zrobioną z odpadów przez fundację Free. I jak wykonamy te zadania, to sobie zaznaczamy, że naprawiliśmy ten przedmiot i tą kartę zabieramy dalej ze sobą.
1: Akurat nam się wylosowała szafa, do której potrzeba dwa razy drewna i raz metalu.
0: To tak naprawdę jest surowiec, że dla uproszczenia powiedzieliśmy, że ta szafa jest zrobiona z drewna, bo to jest starego typu szafa i ma metalowe uchwyty, a to nam się przyda w dalszych pomieszczeniach.
1: I na ścianie są zdjęcia tego, jak tutaj Chris odnawiał fortepian, to jest chyba taki nazwany pomnikiem cyrkularności.
0: Tak, w zeszłym roku, to chyba tak było, w zeszłym roku Chris Kaczmar, z którym współpracujemy i który był Spiritus Moments za tą wystawą, dostał stary fortepian od MDeku i przerobił go na tak naprawdę wymienialnik, czyli na półkę, gdzie można zostawiać rzeczy i sobie zabierać tego, co nie potrzebujemy, i to stoi w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku Białej na pierwszym piętrze, więc jak ktoś chce zobaczyć na żywo, to tam zapraszamy. Do tego też mamy przykład kintsugi i sashiko, bo oczywiście to są tylko dwa elementy, ale w świecie jest dużo tradycji w kulturze mówiącej, że naprawione rzeczy mają dodatkową wartość i większy sentyment. I kintsugi to jest taka japońska sztuka z naprawiania ceramiki rozbitej za pomocą, powiedzmy, złotego kleju, tak dla uproszczenia. I tu mamy przykłady, a sashiko to jest taka ozdobna metoda cerowania ubrań, ale podobno Anglicy też mieli swój sposób naprawiania ceramiki za pomocą takich spinek metalowych, ale nie chcieliśmy przeładować informacjami wystawy. W każdym razie w kulturze naszej, na wielu szerokościach geograficznych, był ten szacunek dla rzeczy, było naprawianie. Mamy tu też ukrytą, zacerowaną skarpetkę, co pewnie z naszymi dziadkami kiedyś jeszcze było robione, teraz już raczej się mało praktykuje. I to jest tyle w tym pomieszczeniu. I następne pomieszczenie jest poświęcone recyklingowi. I tu mamy dwie zabawy, śmieciówka, koszykówka, czyli mamy woreczki koloru frakcji i otwory w ścianie i musimy trafić.
1: Spróbuję, zobaczę, czy się uda. Mam zielony woreczek, czyli szkło. Po prawej na górze trzeba trafić, dobra. Zobaczymy, jak dzisiaj z moim celem. No nie udało się. Dobra, ostatnia próba, żeby nie przedłużać.
0: Nie jest takie łatwe.
1: Zmontujemy tak, żeby było, że trafiłem niby. O, no i proszę. Udało się. Podejrzewam, że tutaj jak goście przychodzą, to robi furorę. Taka zabawa chyba zajmująca.
0: Znaczy tak, bo stwierdziliśmy, że musimy mieć tych zabaw manualnych dużo, ponieważ zwiedzanie wystawy dla grup z edukatorem to jest około godziny. Jeżeli byśmy przez godzinę tylko mówili o odpadach, to myślę, że każdy by miał dosyć, dlatego staramy się, żeby był ten element zabawy, trochę ruchowy, trochę od filtrowania, żeby można dotknąć, zobaczyć i też posłuchać, dowiedzieć się, a nie tylko gadanie. No i tutaj właśnie w tym recyklingu mamy przykład trzech różnych butelek, w zasadzie dwie butelki i puszka i pokazujemy, że zwykła butelka plastikowa tak naprawdę ma dwa rodzaje plastiku, bo jeden to jest materiał samej butelki, drugi to jest materiał zakrętki i bardzo często ma jeszcze etykiety przeważnie plastikowe, czyli to można powiedzieć, że kolejny rodzaj plastiku. Butelka szklana to jest kapsel metalowy, etykieta papierowa i butelka, a puszka aluminiowa to jest, wiadomo, puszka z aluminium i etykiety są różnego rodzaju.

0: Czasami też jest tam drukowane, z tym, że aluminium właśnie jest jednym z tych surowców, które można przetwarzać bez końca, a przetwarzanie aluminium zużywa 90% mniej energii niż wydobycie nowej, więc to jest istotne. I drugą grę to jest taka troszkę zabawa na cierpliwość, czyli mamy cztery przykładowe przedmioty, cztery koszyczki i musimy sobie posegregować surowcami do koszyczków. Z jednego dużego koszyczka do trzech małych. Żeby pokazać, że jakby te wielomateriałowe rzeczy, no oczywiście tu nie rozmontowujemy, to już mamy jakby doprowadzone do tych surowców, z których to jest, ale pokazać, że to jest pracochłonne, jak jest pracochłonne, to jest kosztochłonne i nieraz okazuje się, że prościej jest wyrzucić.
1: Tak, tu są jakieś klocki, sprężynki, kołki, to trzeba tak posortować jak kopciuszek.
0: Tak, jak ziarna grochu i maku, tak?
2: Rozmawiam z Rafałem Sakowskim o wystawie Cyrkularność, którą Fundacja Pasmo zorganizowała w Klimczoku. Na drugim piętrze Domu Handlowego możemy oglądać wystawę o ekologii, wartości segregacji i recyklingu śmieci. Po przerwie wrócimy do tej rozmowy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn i wracamy do rozmowy z Rafałem Sakowskim z Fundacji PASMO, Instytut Odporności Społecznej. Fundacja zorganizowała wystawę na drugim piętrze Klimczoka, która dotyczy segregacji śmieci, recyklingu i nosi tytuł Cyrkularność. W pierwszej części naszej rozmowy udało nam się przejść przez kilka pierwszych pomieszczeń wystawy. Była tam mowa o trzech krokach. Reduce, reuse, recycle, czyli ogranicz, użyj ponownie i oddaj do recyklingu. A co czeka nas na samym końcu wystawy?
0: Jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić. Wchodzimy do pomieszczenia naszego ćwiczenia opowiadającego o People, Planet, Profit. Na środku znajduje się wieża potrzeb, czyli mając te karty, które pobraliśmy dwa pomieszczenia wcześniej, możemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zaspokoić jakąś potrzebę. Przeważnie jest tak, że pojedyncza osoba nie będzie w stanie z jedną kartą zaspokoić, tylko trzeba się zebrać w grupie. I to nie jest tak, że przedmioty, które mamy w ręce, na pewno odpowiedzą całej potrzebie, bo zawsze to są trzy rzeczy, które potrzebujemy skolekcjonować, ale nie są to rzeczy, które możemy mieć. Czasami trzeba wykorzystać właśnie to, że szafa składa się z dwóch elementów drewna i metalu, podejść do stanowiska sortowni, pobrać sobie te surowce, później w drugim kącie znajduje się warsztat i złożyć dany surowiec w nowy przedmiot. Oczywiście, jak jest grupa, to komuś może się nie chcieć naprawiać i zaspokajać potrzeb, więc może albo sprzedać dany przedmiot, albo wyrzucić. Ale każda akcja ma swoje punkty, czyli na przykład jeżeli byśmy w ramach realizacji potrzeby złożyli wyposażenie świetlicy środowiskowej, do której potrzebujemy szafę, krzesło i stół, to byśmy dostali dwa punkty społeczeństwa i jedna środowiska. Ale jeżeli byśmy coś sprzedali, na przykład szafę, to byśmy dostali punkty profitu, a jakbyśmy wyrzucili, to też byśmy dostali punkty profitu, ale także negatywne punkty dla środowiska. No jak cała grupa wykona to ćwiczenie, podejmując decyzję według własnego uznania, czyli część zdecyduje się zrealizować potrzeby, część sprzedać, część wyrzucić, zabieramy te punkty i idziemy do ostatniego pomieszczenia, gdzie to podsumowujemy. I w tym podsumowaniu widzimy dwie wizje przyszłości, znane też z popkultury. Jedna mniej znana to jest solarpunk, czyli to jest ta pozytywna, gdzie my jako mieszkańcy, jako społeczeństwo decydujemy się dbać o siebie i o planetę. a drugi to wizja to jest cyberpunk, który nas, ta wizja jest zbudowana, że w zasadzie ziemią zarządzają korporacje i chodzi o zysk, nierówności społeczne są bardzo duże. I teraz jak grupa realizująca w poprzednim pomieszczeniu zadania wejdzie tu z punktami, to zobaczymy, w którą stronę ta grupa bardziej się przechyli. Czy to będzie ta przyszłość nastawiona na profit i wygodę i myślenie o siebie, czy na środowisko i społeczeństwo. I mamy nadzieję, że zostawimy odwiedzających z takim pytaniem, co mogę dzisiaj zrobić pojedynczego, żeby pójść w tą stronę, w którą chcę.
1: Jak długo będzie można tutaj wystawę oglądać w Klimczoku?
0: Do połowy lipca, a w zasadzie to nawet trochę dłużej, bo do 25 lipca proponujemy, znaczy rekomendujemy zapisywać się przez naszą stronę internetową pasmo.org.pl. Na plakatach też są kody QR. Z uwagi na to, że jak wejdzie jakaś grupa zorganizowana, to my w danym momencie przyblokowujemy możliwość wchodzenia. Także przepustowość w danym momencie to jest około 15 osób. Dużo, niedużo. Jeżeli byłoby więcej, to powoli zaczyna się to doświadczenie troszkę mniej korzystne, mniej fajne, ponieważ stanowiska by były zajęte i ponieważ pomieszczenia są relatywnie małe, to też byłoby tłoczno. Dlatego jakby gwarancja miejsca jest za rezerwacją, ale oczywiście szczególnie w pierwszych dniach można przyjść, bo jeszcze jest dużo przestrzeni.
1: Dzięki wielkie.
0: Dziękuję.
2: O wystawie Cyrkularność zorganizowanej przez Fundację Pasmo rozmawiałem z Rafałem Sakowskim, jednym z członków fundacji. Wystawę można oglądać na drugim piętrze Klimczoka mniej więcej do połowy lipca. Z Bielska-Białej przeniesiemy się na chwilę do Jaworza, gdzie szykuje się ciekawe wydarzenie. Już po raz szósty odbędzie się Jaworzański Festiwal Młodzieży. Za organizację festiwalu odpowiedzialna jest Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze. Rozmawiam dzisiaj z jej przewodniczącym.
4: Dzień dobry, jestem Marcel Krzemień, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze.
1: Młodzieżowa Rada Gminy, co robi taka instytucja, że tak powiem, czym się zajmujecie jako Młodzieżowa Rada?
4: Młodzieżowa Rada Gminy jest ciałem doradczym Urzędu Gminy Jaworze, pod którym działa. Obecnie jest to już szósta kadencja, która trwa 3 lata. Poprzednie kadencje trwały 2 lata.
1: Szósta kadencja, czyli w sumie stosunkowo od niedawna jest coś takiego w Jaworzu.
4: No można powiedzieć, pomysłodawcą całego pomysłu był wójt gminy świętej pamięci już Radosław Ostałkiewicz, który pomagał i zawsze wspierał nas poprzednie kadencje w tym pomyśle, więc za jego czasów było to zakładane i dlatego też jest to dopiero szósta kadencja.
1: Również szósty, tak jak szósta kadencja Młodzieżowej Rady Gminy. Szósty raz Jaworzański Festiwal Młodzieży. Powiedz nam, co w tym roku będzie się działo. To jest też połączone równocześnie z inną imprezą skierowaną do tych młodszych mieszkańców.
4: Tym razem po raz pierwszy u nas festiwal łączymy z wydarzeniem Majówki Jaworzańskiej oraz Baśniowym Dniem Dziecka, czyli na amfiteatrze 30 i 31 maja będzie się działo, ponieważ 30 maja odbywa się coroczna majówka, a 31 maja odbywa się Dzień Dziecka, na którym od rana są różne atrakcje dla młodych mieszkańców, a w późniejszym czasie, bo o godzinie 18.30 występuje Support, czyli nasz lokalny zespół Runway Band, po którym na scenę wchodzi Shafter, który jest w tym roku headlinerem naszego wydarzenia.
1: Właśnie, w zeszłym roku, tak, było BSK, teraz Shafter. Powiedz, jak się załatwia taką gwiazdę, żeby przyjechała tutaj do Jaworza?
4: Młodzieżowa Rada Gminy, kiedy pada tylko pomysł organizacji festiwalu, bierze udział w budżecie obywatelskim, zgłaszając projekt na Festiwal Młodzieży. Poza tym nasza rada co roku dostaje z gminy przydzielany budżet, który również pomaga nam w tym, żeby ten festiwal zorganizować. Oraz w tym roku po raz pierwszy dostaliśmy patronat ze Starostwa Powiatowego, który tak naprawdę sprawił, że możemy taką gwiazdę do Jaworza zaprosić.
1: To przypomnijmy jeszcze, kiedy, gdzie to wszystko się odbywa.
4: Odbywa się to 31 maja na Jaworzańskim Amfiteatrze i główny koncert odbywa się o godzinie 20.
1: I też, co ważne, wstęp wolny.
4: Tak, wstęp jest kompletnie darmowy, ponieważ jest to wydarzenie otwarte, tak jak wydarzenia wszystkie, które odbywają się na amfiteatrze.
2: Mówił Marcel Krzemień, przewodniczący Rady Gminy Jaworze. Rada jest odpowiedzialna za organizację 6. edycji Jaworzańskiego Festiwalu Młodzieży. A tymczasem przenosimy się do Czechowic-Dziedzic, gdzie otwarło się nowe miejsce Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka. To budynek przy ulicy Kasprowicza 48. Mówi koordynatorka czechowickiego oddziału, psycholog Magdalena Walewska.
5: Zapraszamy wszystkich pacjentów, którzy doświadczają trudności w życiu psychicznym. Przede wszystkim pacjentów afektywnych, lękowych. No, wykluczenia na oddział to oczywiście trudności poznawcze i aktywne uzależnienie. Dla takich pacjentów też jest osobna oferta Bielskiego Centrum Psychiatrii, ale dzienny oddział psychiatryczny w Czechowicach to 12 tygodni intensywnej pracy podczas psychoterapii grupowej, gdzie pacjenci mogą doświadczyć żywych więzi, ale także żywych wglądów na temat przyczyn swoich trudności i objawów. Zespół leczący to psychoterapeuci, psychologowie, lekarz psychiatra, terapeuta zajęciowy i pielęgniarka.
2: W czechowickiej filii Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka mieszkańcy mają dostawać taką samą pomoc jak dotychczas w Bielsku Białej, mówi dyrektor BCP Olszówki Sabina Nowak.
6: To jest placówka, która mam nadzieję będzie służyć. Kolejne miejsce, w którym będziemy udzielać świadczeń i pomocy dla pacjentów, będzie tutaj oddział dzienny. Wszyscy tęsknieni, żeby już powstał, ponieważ rzeczywiście mieliśmy trochę perturbacji, ale wszystko szczęśliwie się skończyło. Bardzo dziękujemy zarządowi powiatu za możliwość uruchomienia tutaj placówki, bo to dzięki staraniom zostało to miejsce pozyskane. Także bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni.
2: Takie miejsce jak nowy oddział Bielskiego Centrum Psychiatrii było potrzebne już od kilku lat. Mówi o tym starosta bielski Andrzej Płonka.
7: Proszę Państwa, jesteśmy w miejscu, które tak naprawdę toczyło się wiele lat, jeżeli chodzi o to, żeby ono tu mogło być. Kiedyś tam do tyłu lat trochę udało się staraniem, no też paru lat, pozyskać pilotaż na to, że działania psychiatrii w Bielsku Białej, czyli nasz dzisiaj szpital psychiatrii w Olszówce, mógł rozwinąć skrzydła. Chyba ze 3 lataśmy się starali o to, żeby ten pilotaż był, a pilotaż trwa chyba 6, nie? 8. No to sobie policzcie Państwo razem do kupy, coś się musiało zadziać, żeby tak to miało miejsce. I o paniach dyrektor już nie będę mówił, bo tylko o panach mogę mówić. Gdyby one nie były na tym miejscu, które są, pani dyrektor i pani zastępczyni, że już nie mówić jak to dalej jest, proszę Państwa, to byśmy nie poradzili temu. Pilotaż zacny, udało się faktycznie go zrobić, pani dyrektor się tak lakonicznie przemknęła, to było trochę kłopotów. Proszę Państwa, to były kłopoty, które naprawdę parę razyśmy tym rzucali, do tego stopnia prowadzące, że już nie chcieliśmy tego miejsca. Już nie wiadomo, czy się da, bo to nie jest kwestia tylko budynku, któryśmy w międzyczasie zakupili i całego centrum, które tutaj się dzieje. To były też kwestie niestety później już i osobowe, które się działy i teraz jeszcze trzeba to miejsce wypełnić, żeby i lekarze tutaj chcieli pracować, żebyśmy tych lekarzy przede wszystkim mieli i chcieli tutaj być, bo to się przecież wiąże z całością działania. W międzyczasie takim drugim budynkiem, który nam przekazał prezydent miasta Bielska Białej z kolei jest w Bielsku Białej, który też w ramach pilotażu został wyremontowany i tam się już to dzieje, co się tutaj będzie dziać, żebyśmy mogli jednak tą naszą całą społeczność, a chcę powiedzieć, że powiat bielski i miasto Bielsko-Biała w tej psychiatrii jest liczona razem, a więc mamy około 340 tysięcy mieszkańców. Tak na skróty mamy co robić i żeby to zabezpieczyć, to całe działania i specjalistyki, i psychiatrii, i to, że dzisiaj sam szpital już kształci kadry przyszłych lekarzy w tej dziedzinie specjalizacji, naprawdę zasługuje na uznanie i bardzo, bardzo za to dziękuję, że dzisiaj się tutaj po tych wszystkich mandrach możemy spotkać i powiedzieć, że jest to dobry dzień dla zabezpieczenia zdrowotnego dla tych mieszkańców tutaj w Czechowicach, Dziedzicach i myślę okolicznych. Z jednej strony trochę nam to udrożni kolejki i to, co się dzieje dzisiaj w samej Olszówce, czyli w Bielsku Białej, a z drugiej strony no dojazd do nas, czy tam do tego miejsca przez Bielsko i te korki, no naprawdę to była makabra. Myślę, że tutaj to się powinno wszystko w jakiś sposób już stać, jak to mówiąc, ludzkim obliczem, czyli będzie dla tych, którzy tej pomocy potrzebują, będzie łatwiej, będzie bliżej i będzie pewniej, żeby to zdrowie psychiczne, gdzie tak się już dzisiaj wszyscy opowiadają, co to jest, ile to problemów mamy, tylko nikt jakoś nie chce za bardzo pomagać, mogą mieć tutaj to przesłanie i tą działalność, która wynika z wielu, wielu lat, a przecież wiemy, że to nie tylko kwestia dorosłych, ale i dzieci, które też się nam udało przecież zbudować, bo pediatrii mamy psychiatrię dziecięcą, której przecież w Bielsku-Białej nie było. Myśmy ją dopiero rozwinęli, były poradnie i tyle. Mamy dzienną i całodobową opiekę nad dziećmi, 20 chyba 7 czy 8 łóżek, drodzy Państwo, i wszystko pełne. Więc tego chyba nie trzeba tutaj wiele mówić, jak to się dzieje i skąd te zamysły i te zakusy. Radnym dziękuję, że ten budynek mogliśmy zakupić, bo przecież bez tego by się nie udało. No zarząd pracował, pracuje i wie, że to jest ważne. Na ten temat wiele spraw u nas jest podnoszonych. Panie dyrektor, mają okazję o tym mówić na zarządach, gdzie to jest bliżej tych spraw trudnych, które trzeba rozwiązywać na co dzień, ale dopchnęliśmy do tego miejsca.
2: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Bielskie Centrum Psychiatrii Olszówka uruchomiło nowy oddział w Czechowicach-Dziedzicach.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Z tej strony Jonasz Tecerski, zapraszam serdecznie na magazyn. Już niedługo rozpocznie się tegoroczna Noc Muzeów w Bielsku-Białej. Kilkanaście placówek instytucji w mieście otworzy się na zwiedzających. Nie będą to tylko muzea, ale również takie miejsca, które na co dzień nie przyjmują gości. Wiele ciekawych miejsc do odwiedzenia, wiele ciekawych historii do usłyszenia o tym, co, gdzie, jak i kiedy możemy zobaczyć podczas tegorocznej Nocy Muzeów, powie mój dzisiejszy gość.
8: Jakub Kraje, historyk Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
2: Proszę powiedzieć, co nas czeka w tym roku na Nocy Muzeów w Bielsku-Białej?
8: Noc Muzeów to nie tylko muzea, to mnóstwo innych ciekawych instytucji, które mają wspaniałą historię, wspaniałe dziedzictwo, a które na co dzień są zamknięte, dlatego że albo odbywa się w nich produkcja, czy to jak to jest na przykład w fabryce szczotek i pędzli Befaszczot, czy szkoła przemysłowa, czy sąd okręgowy. Te miejsca mają wspaniałą historię, a przede wszystkim w środku będą czekać na Państwa ludzie, którzy na co dzień tam pracują, którzy mają mnóstwo ciekawych historii na ten temat. To nie tylko taki wymiar rozrywkowy tego wydarzenia, tylko zobaczenie tych na co dzień zamkniętych miejsc, ale także sposób na to, żeby pozyskać jakąś wiedzę. Czy to właśnie w sądzie będzie miała miejsce prawdziwa rozprawa sądowa. Będziecie mogli Państwo poznać, jak to wygląda, a może się to w życiu przydać. Ratusz jak zwykle będzie do Państwa dostępny w godzinach 17 do 23. Oprócz wspaniałych wnętrz, które są w środku, będziecie Państwo mogli zobaczyć schron i tunel ucieczkowy w parku za ratuszem, a także dwa wyjątkowe wydarzenia, to znaczy pokaz mody i elegancji stroju historycznego przeprowadzony przez Stowarzyszenie Strojów Historycznych Krynolina, a także wspaniały koncert właśnie akordeon, wiolonczela o godzinie 21:00. To nie tylko tango Piazzolla, ale wiele, wiele innych wspaniałych utworów. A także czy to Książnica Beskidzka otworzy swoje podwoje tylko nie w tej swojej głównej siedzibie, ale w zbiorach specjalnych na Podcieniach, czy Biblioteka Pedagogiczna na ulicy Komorowickiej. Niedawno zostało ściągnięte rusztowanie właśnie z tej wspaniałej willi Rostów i te wnętrza będziecie Państwo mogli zobaczyć. To kilkanaście różnych obiektów, bardzo różnych. Po centrum miasta, pomiędzy tymi obiektami będziecie mogli poruszać się za pomocą takiej zabytkowej linii autobusowej przygotowanej przez MZK. To będzie kultowy Ikarus 280, który właśnie będzie krążył po mieście. Także Straż Graniczna, która w tym roku ma swój wspaniały jubileusz 35-lecia powstania, otworzy swoje podwoje i pokaże nie tylko to, z czym się spotykają funkcjonariusze na co dzień, ich pokażą swoją charakterystykę, charakterystykę pracy, ale także pokażą historię patronów bielskiej placówki, czyli trzeciego pułku strzelców podhalańskich. W Cygańskim Lesie z kolei ekosynteza, Centrum Edukacji Ekologicznej, wyjątkowej, pięknej willi rodziny Strzygowskich. Bardzo ciekawy, historyczny obiekt z pięknym założeniem parkowym. I oczywiście nie odbyłoby się to wydarzenia bez Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, Zamek Książąt Słukowskich. I tam spotka Państwa wspaniała wystawa z Archiwum Z, która opowiada o Polakach, o historii Polaków na Zaolziu. Także tych atrakcji będzie na pewno mnóstwo.
1: Też chyba tak jak w zeszłym roku, jak w poprzednich latach, otworzy się dla zwiedzających Archiwum Państwowe?
8: Jak najbardziej. I tutaj porady genealogiczne, a także pokazanie tych zbiorów, które naprawdę są na co dzień zamknięte, do których mają tylko dostęp często historycy, badacze, będzie świetną okazją. Pracownicy naprawdę bardzo chętnie podzielą się tą swoją wiedzą szerszemu gronu mieszkańców, a mieszkańców Bielsku-Białej mamy wyjątkowych. Zawsze to wydarzenie jakby cieszy się bardzo, bardzo dużą popularnością, z czego się bardzo cieszymy.
1: O to też chciałem pytać, czy jest coś takiego, na co mieszkańcy czekają co roku, że nie mogą się doczekać na noc muzeów, na jakąś konkretną atrakcję? Coś przyciąga najwięcej zwiedzających?
8: To znaczy, myślę, że na pewno na wiele atrakcji, do wielu obiektów są zapisy. W wielu niestety już się skończyły wolne miejsca. Natomiast z takich atrakcji, które ja bardzo polecam, która jest nowa i myślę, że niepowtarzalna teraz, będzie wyjątkowy spacer z archeologiem, doktorem Mirosławem Furmankiem, który przedstawi wspaniałą historię Grodziska. Badacz pokaże, jak wyglądała siatka ulic, jak mniej więcej wyglądał rynek, w której przestrzeni te obiekty się znajdowały. Dodam tylko, w przestrzeni bardzo teraz zielonej łące, prawda? Natomiast tam kiedyś było miasto, które zostało porzucone. I o fenomenie tej porzuconej lokacji, nieudanej lokacji, właśnie pan doktor Mirosław Furmanek pięknie opowie, także to jest wyjątkowe wydarzenie. A na końcu także coś do powiedzenia będą mieli rycerze, którzy właśnie pokażą, jak walczono w tamtym czasie.
1: Czy w tym programie mamy coś, co pierwszy raz się pojawia na nocy muzeów, czy to są już atrakcje powracające wszystko?
8: Wiele z nich tak, natomiast zawsze podczas nocy muzeów jest mnóstwo uczestników, w związku z czym kto nie miał okazji zobaczyć tego wydarzenia jakby w konkretnym obiekcie rok wcześniej, będzie miał szansę tutaj. Obiekty bardzo starają się, przygotowują się solidnie do tego dnia, ale tak jak wspominałem, wyjątkowy będzie sąd na ulicy Słowackiego, Grodzisko, Befaszczot także, który ma swój wspaniały jubileusz, Straż Graniczna, która nie jest w centrum, tylko właśnie przy ulicy Komorowickiej, nieco dalej. To będą takie, myślę, wyjątkowe obiekty.
1: To powiedzmy, czy przypomnijmy jeszcze, kiedy to wszystko się odbywa.
8: Najbliższa sobota, 23 maja, godziny popołudniowe do godzin nocnych, ale to wydarzenie może mieć także swój niedzielny finał, bowiem o godzinie 23 Jacek Proszyk, znany bielski historyk, będzie oprowadzał po cmentarzu żydowskim przy ulicy Cieszyńskiej. I o ile Jacka znam, to będzie nie dość, że piękna historia, to będzie długa, dlatego że uczestnicy będą mieli szereg wspaniałych pytań, które na pewno też ubogacą to wydarzenie. Na to należy wziąć latarki, dobre obuwie i dużo dobrego humoru.
1: Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: O tegorocznej odsłonie Nocy Muzeów mówił Jakub Krajewski z Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Z soboty na niedzielę będziemy mogli odwiedzić kilkanaście placówek w mieście i nie będą to tylko muzea. Wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej urzędu i w mediach społecznościowych.
2: A teraz z kultury przejdziemy do sportu. Myślę, że każdy z nas miał okazję zagrać kiedyś w ping-ponga. Oczywiście profesjonalnie ten sport nazywany jest tenisem stołowym. Tak się składa, że w Bielsku-Białej mamy bardzo prężnie działającą drużynę. Konkretnie chodzi o sekcję tenisa stołowego w BKS-ie. Zawodnicy są o... Drużyna jest o krok od awansu do Superligi.
9: Paweł Mazur, kierownik sekcji tenisa stołowego BKS Stal Bielsko-Biała.
1: No i proszę powiedzieć, jak to ostatnio wygląda tutaj z tym tenisem stołowym w BKS-ie? Cały czas walczycie jeszcze o awans.
9: Tak, 10 maja rozegraliśmy pierwszy mecz barażowy z drużyną z Ostródy. Pierwsza liga jest podzielona na dwie grupy, północną i południową. My wygraliśmy grupę południową, Ostróda wygrała grupę północną. O bezpośredni awans do Lotto Superligi jest dwumecz, czyli mecz i rewanż, i awansuje tylko i wyłącznie zwycięzca. Przegrany rywalizuje z 11 drużyną z Lotto Superligi na zasadach superligowych, czyli wtedy się gra na jednym stole. Na wyjeździe 10 maja ulegliśmy 6-4 po bardzo, bardzo zaciętym boju, można powiedzieć. Naprawdę było bardzo dużo pojedynków po 3-2. W dniu wczorajszym podejmowaliśmy Ostródę u siebie w Bielsku. No, mecz zaczął się dla nas idealnie. Pierwsze trzy partie wygraliśmy. Bardzo ważne mecze. Po pierwszych seriach gier indywidualnych był wynik 3-1 dla nas, no ale niestety przegraliśmy dwie gry deblowe. Nie pamiętam od 3 lat, żebyśmy przegrali 2 deble. W ogóle to zawsze była nasza mocna strona. No ale czasami tak jest. I praktycznie te partie już przesądziły o tym. Wynik meczu skończył się remisowy, 5-5. Aczkolwiek no, nic to nie dawało już. Zremisowaliśmy ten mecz, drużyna z Ostródy awansowała. My teraz staramy się ustalić nowy termin meczu z Wąchockiem. To jest drużyna, która zajęła 11 miejsce w Superlidze. No i walczymy dalej, nie poddajemy się, świat idzie do przodu, nie czeka na nikogo, więc będziemy się starać ustalić jak najszybciej, żebyśmy wiedzieli po prostu, w której lidze w przyszłym sezonie będziemy grać. To, co jest pozytywne, to na pewno ilość kibiców, która oglądała wczorajszy mecz, który był pięknym pojedynkiem naprawdę. Uważam, że to jest... Wczorajszy mecz był najlepszą promocją tenisa stołowego, jaką w ostatnich latach udało się tutaj zrobić w Bielsku. Dużo zaproszonych gości z wiceprezydentem, z prezesem Beskidzkiej Rady Olimpijskiej. Także bardzo serdecznie chciałem wszystkim podziękować i bardzo dużo kibiców, więc to jest dla mnie takie ze strony organizacyjnej bardzo ważne i czuliśmy to wsparcie i liczymy też na to wsparcie w kolejnym pojedynku.
1: Czyli jeszcze nie wiadomo, kiedy ten mecz barażowy, a wiadomo już, gdzie on ma się rozegrać?
9: To też jest mecz i rewanż, czyli na pewno rozegramy w Bielsku. Polski Związek Tenisa Stołowego ustalił takie daty, zawsze są jakieś daty ustalone, aczkolwiek kluby między sobą się dogadują, a jeżeli się nie potrafią dogadać, to po prostu są te terminy, które Polski Związek Tenisa Stołowego ustalił. One są ustalone na 12 oraz 14 czerwca. Z regulaminu wynika, że my powinniśmy rozegrać pierwszy mecz u siebie, czyli na ten moment wygląda to tak, że 12 gramy u siebie, 14 gramy w Wąchocku. Aczkolwiek, tak jak mówię, zawsze kluby się między sobą kontaktują i jeżeli jest jakaś wola zmiany terminu, to tak się dzieje i oczywiście będziemy o tym informować.
1: Czyli możliwe, że ten mecz odbędzie się we wcześniejszym terminie?
9: Bardzo nam na tym zależy, nie ukrywam, że będzie pewnie rozstrzygany jakoś konkurs w mieście na dotację, więc my też chcielibyśmy wiedzieć, w której lidze gramy, więc to jest taka bardzo ważna sprawa. No i też chodzi o składy na przyszły sezon, bo inaczej skład będzie wyglądał w pierwszej lidze, a inaczej będzie wyglądał w Superlidze, a zgłoszenia są już końcem lipca, więc po prostu tego czasu jest mało, a wiele spraw organizacyjnych jest do zrobienia.
1: I zapatrujecie się pozytywnie na pojedynek z Wąchockiem?
9: My jesteśmy zawsze pozytywnie. Wczoraj też byliśmy bardzo pozytywnie nastawieni i powiedziałem to drużynie po meczu, że jestem naprawdę z nich bardzo dumny, bo tam było widać walkę o każdy punkt. Więc my jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni na Wąchock. Jest to mocna drużyna, no ale dopóki piłeczka w grze. No wczoraj też prowadziliśmy, mówię, 3-0 i trener z Ostródy mówił, że nie wierzył, że da się z tego wyjść, a wyszli i awansowali. Więc to jest sport. No to jest właśnie piękno sportu, że on jest nieprzewidywalny.
1: Czyli liczymy tutaj na kolejne wsparcie kibiców, bo to jest, rozumiem, ostatnia już szansa na awans.
9: Tak, w tym sezonie na pewno to będzie ostatnia szansa na awans. No tak wygląda system rozgrywek, że tylko i wyłącznie spośród 20 zespołów, które rywalizują w pierwszej lidze, awansuje jeden z obu grup, tak to można nazwać. Mamy dwie grupy po 10 zespołów, a drugą szansą jest ten baraż z przedostatnią drużyną. No i właśnie my się teraz do tego barażu będziemy przygotowywać.
2: Moim gościem był Paweł Mazur, kierownik sekcji tenisa stołowego BKS Stal Bielsko-Biała.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Jonasz Cecerski z tej strony. Noc Muzeów w Bielsku-Białej zbliża się wielkimi krokami. To już najbliższy weekend. Możemy zobaczyć podczas tego wydarzenia nie tylko muzea, ale inne ciekawe miejsca. Jednym z nich jest Bielska Szkoła Przemysłowa, która działa w naprawdę wyjątkowym, zabytkowym budynku. Będzie to okazja do odwiedzenia i zobaczenia na własne oczy całego gmachu. Samemu udało mi się tam zajrzeć. Po szkole oprowadzają mnie nauczyciele BSP, Rafał Butor i Ewa Fotczuk. Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Już niedługo w Bielsku-Białej Noc Muzeów. Ponad 20 różnych placówek otworzy swoje podwoje dla zwiedzających w godzinach nocnych i wieczornych. Nie będą to tylko muzea. Między innymi na zwiedzających otworzy się Bielska Szkoła Przemysłowa. Rozmawiam dzisiaj z dwójką nauczycieli pracujących w tej szkole, Rafałem Butorem i Ewą Fotczuk.
10: Budynek pochodzi z roku 1913, ale historia szkoły zaczyna się dużo, dużo wcześniej. Ponieważ najstarszym elementem naszej szkoły była szkoła tkacka. Taka szkoła tkacka, która powstała w roku 1865 jako prywatna inicjatywa jeszcze młodych adeptów tkactwa, którzy własnym sumptem opłacili z nauczyciela Rudolfa Suchego, który prowadził dla nich zajęcia. Potem rok później ta szkoła została w pewnym sensie tak zinstytucjonalizowana, ale funkcjonowała jako szkoła prywatna pod auspicjami tutaj fabrykantów bielskich. No a potem została przejęta przez władze austriackie, już przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu i funkcjonowała jako szkoła państwowa, ale jako szkoła tkacka. I równolegle, no troszeczkę później, około 10 lat, no 9 lat później, powstała już Państwowa Szkoła Przemysłowa, która od początku była szkołą państwową, nadzorowaną przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Wiedniu. No i ta szkoła funkcjonowała początkowo, tutaj jeszcze przed pojawieniem się tego budynku, który tutaj jest na ulicy Sixta, zajmowaliśmy jedno skrzydło w budynku na ulicy Słowackiego, tam gdzie dzisiaj jest mechanik. To południowe skrzydło tam od strony parkingu, no ale oczywiście się podstawową bolączką tej szkoły było to, że brakowało po prostu miejsca, bo adeptów było coraz więcej. Szczególnie brakowało miejsca na warsztaty szkolne, na funkcjonowanie już maszyn, które było tutaj uczniowie, także szkoleni byli praktycznie przy obsłudze maszyn włókienniczych. Oczywiście tutaj głównie na kierunku włókienniczym były takie te trudności, prawda, bo te maszyny jednak miały duże gabaryty. No i już zaczęto myśleć o specjalnym nowym budynku tej szkoły. Tylko początkowo oczywiście brakowało funduszy, a jednocześnie w roku 1881 połączono szkołę tkacką z właśnie tą szkołą przemysłową. I od tego momentu obie szkoły już funkcjonują jako jeden organizm, jako jedna szkoła, Państwowa Szkoła Przemysłowa, a szkoła tkacka no, weszła w skład jako ten wydział taki włókienniczy, można powiedzieć. No, starania o budynek ruszyły no, na początku XX wieku. Pojawiły się fundusze, za te fundusze wykupiono działkę tutaj właśnie wzdłuż ulicy dzisiejszej Sixta, bo tutaj tereny były praktycznie niezabudowane. Tutaj pierwsze zdjęcia, jakie pan może zobaczyć w budynku Państwowej Szkoły Przemysłowej, czy tego budynku, w którym pan w tej chwili jest, no to są takie plenery, prawda, mamy tutaj, prawda, otwartą przestrzeń, pole, tam gdzie dzisiaj są już te budynki, kamienice naprzeciwko naszej szkoły, one nie istniały, dopiero istniały budynki, ten pierwszy budynek, taki prywatny, który jest niedaleko ronda z ulicą Grunwaldzką. No a oczywiście dzisiaj parcele są już tutaj zabudowane. zmiany. Także dzisiaj już trudno zrobić na przykład zdjęcie całemu budynkowi naszej szkoły, taki plenerowy, jak pan tutaj widzi, właśnie tutaj taka mała galeryjka jest. No ale parcela została kupiona, no i rozpoczęto budowę. Budowa dość szybko przebiegała, już w 1913 roku budynek był gotowy. Powstał na podstawie projektu architekta wiedeńskiego, ale mającego tutaj korzenie na Śląsku Cieszyńskim, Ernesta Lindnera. No i to jest budynek taki, no, bardzo reprezentacyjny, w takim kształcie, można powiedzieć, od strony frontonu południowej jego skrzydła, no to to jest taki budynek pałacowy w stylu takim, no, takiego klasycyzującego baroku, no bo generalnie to jest tak jak większość architektury naszego miasta, to jest eklektyzm, prawda, inaczej czasami nazywana historyzmem, czyli architekci odwoływali się do pewnych motywów architektonicznych właśnie z różnych epok. No i to jeden bardziej zgrabnie, drugi mniej zgrabnie łączyli to, no i niektóre budynki mają wysoką wartość artystyczną, mimo że przez długie, długie lata ten historyzm był czasami tak, no, lekceważąco traktowany przez historyków sztuki, a dzisiaj okazuje się, że niektóre detale architektoniczne są wyjątkowo ciekawe. Te takie właśnie elementy, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne, a jak się zauważy i spojrzy, no to robią wrażenie, prawda, dobrej jakości wykonania, niezłej kamieniarki, z dobrych materiałów. Zresztą w ogóle, no, w naszym mieście też, jak mieszkańcy przechodzą wzdłuż, prawda, starych budynków, no to, no, muszą przyznać, że no, jednak to budowano naprawdę z wysokiej jakości materiału, bo te budynki w wielu przypadkach nie są remontowane od 100 lat i cały czas stoją. Także to jest, to robi wrażenie i pamiętam zawsze, jak gdy byłem młodym jeszcze mieszkańcem Bielska, jeszcze nie byłem nie dość pracownikiem, ale uczniem szkoły, prawda, średniej, no to przechodziłem koło tego budynku i zawsze mnie fascynował, prawda, bo to robi wrażenie, prawda, to jest taka architektura, no, majestatyczna. Natomiast oczywiście budynek to jest nie tylko to skrzydło, w którym jest nasza szkoła obecnie, także to są warsztaty szkolne, które dzisiaj już tworzą inną szkołę, ale kiedyś były budowane jako komplet. Także budynek powstał w 1913 roku, a potem jeszcze w późniejszym okresie dobudowano w latach 30. salę gimnastyczną, a tuż po wojnie jeszcze dobudowano to skrzydło od strony ulicy Słowackiego naprzeciwko Bielskiego Centrum Kultury i co ciekawe, ono jest utrzymane w stylu architektonicznym właśnie tego głównego budynku. Także wydaje się, że budynek jest budowany od razu w całości, a tutaj się okazuje, że między tymi dwiema częściami jest kilkadziesiąt lat różnicy.
11: Czego uczniowie się uczyli na początku, kiedy powstał ten budynek?
10: Znaczy, tych specjalizacji, które widać na frontonie, bo tam są właśnie symbole zawodów i był kierunek tkacki, kierunek chemiczny, no, czy farbowanie włókien, prawda, był kierunek maszynowy, także tutaj te symbole występują nawet na frontonie naszego budynku, czasami niektórzy przechodząc patrzą, prawda, na te symbole, wydział budowlany był, stąd mamy też i cyrkiel, i mamy pion, i mamy tutaj tą ikierkę taką, także niektórzy się śmieją, że to są jakieś symbole masońskie, nie, to nie są żadne symbole masońskie, po prostu to są symbole zawodów, które tutaj były wykładane. Oczywiście te kierunki się zmieniały w historii szkoły, no dzisiaj wiadomo, jest kierunek artystyczno, taki, no, grafika komputerowa, kreowanie ubiorów, prawda, ale mamy też potężne pracownie chemiczne, także kierunki chemiczne są, prawda, ochrony środowiska, także tych kierunków jest sporo, kierunek energetyki odnawialnej, także to są takie kierunki, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy, także, no i zawsze tak było w historii szkoły, także uczono tych kierunków, na które było zapotrzebowanie w naszym mieście. No, kiedy jeszcze był przemysł włókienniczy, no to oczywiście ten kierunek, prawda, chemiczne obróbki włókna, prawda, kierunek włókienniczy, no, był oczywiście tutaj bardzo bogato reprezentowany.
11: A jakie elementy z tego przedwojennego wyposażenia nadal funkcjonują w szkole?
10: No oczywiście budynek, to jest to, co przetrwało, no i część wyposażenia, bo oczywiście bardzo duża część, no, bogatego, niesamowicie bogatego wyposażenia tej szkoły niestety nie przetrwała II wojny światowej. Mówię o wyposażeniu, środki tam, pomoce naukowe, także tutaj to tego nie ma tak dużo. Natomiast, no, przetrwały sale, wyposażenie sal, no, mamy dwie sale audytoryjne, które mają meble pamiętające 1913 rok. W wielu salach jeszcze są zabytkowe tablice, które cały czas są funkcjonujące, aczkolwiek już używa się na tych tablicach oryginalnych, tam są przywieszone, są te białe tablice, z których korzysta się obecnie, aczkolwiek te zabytkowe tablice cały czas są funkcjonujące, na przykład w mojej sali tutaj naprzeciwko jest całkowicie sprawna i funkcjonalna, choć coraz rzadziej używana, wiadomo. Troszeczkę pomocy naukowych na wydziale chemii, prawda, no, pozostały jakieś stare, prawda, jakieś szkoły laboratoryjne, no i oczywiście pomoce naukowe w sali fizyki. No mamy też cały czas między innymi fonograf Edisona, mamy sprawne modele maszyn parowych, także no to troszeczkę tego wyposażenia zostało. Można się nim pochwalić, ale mówię, no tutaj bogactwo tej szkoły polegało na tym, że no takie pomoce no w każdej sali były nagromadzone, także wartość wyposażenia wewnętrznego szkoły odpowiadała gdzieś około 1/4 całego budżetu przeznaczonego na budowę tej szkoły, także to wyposażenie to był bardzo mocny walor tej szkoły. No ale oczywiście no, to z tych starych, zabytkowych pomocy naukowych zostało no, drobny fragment, no ale oczywiście no, szkoła cały czas nowoczesna jest, więc to jest zastępowano nowoczesnymi. No, powiedzmy sobie, pracownie, które są na wydziałach, dzisiaj pracownie komputerowe, no oczywiście no, nie mogą pamiętać tamtych czasów, prawda? Co prawda ja mam kilka arytmometrów jeszcze pamiętających czasy przedwojenne, takich dzisiaj można powiedzieć tak w skrócie, takich całkowicie analogowych, mechanicznych maszyn liczących, czyli można by ich nazwać takimi protoplastami komputerów, no ale no dzisiaj jednak używa się innego sprzętu. Także szkoła, mimo że ma stary budynek, pracownie, w których z pietyzmem zachowane są te pozostałości przeszłości, no ale oczywiście dzisiaj uczniowie prowadzą już zajęcia na nowoczesnych pomocach naukowych i pomocach dydaktycznych, także tutaj stare nie oznacza przestarzałe.
11: Mówił pan też wcześniej, że problemem było, żeby znaleźć środki na wybudowanie tego budynku. I jak to się stało, że udało się to jednak sfinansować?
10: No tutaj duża też była zasługa działaczy tutaj politycznych jeszcze przed I wojną światową. Tutaj bardzo mocno zabiegało powstanie szkoły pastor Hazen, no osoba bardzo tutaj istotna dla historii bielskiej gminy ewangelickiej. No i oczywiście, no wiadomo, ośrodek był prężny, szczególnie no, w Śląsku Austriackim został praktycznie ten ośrodek bielski jako główne centrum przemysłu włókienniczego, więc no, zaczął ten rejon być bardziej dostrzegany także we Wiedniu. No bo tu mówimy oczywiście przy budowie tej szkoły budynku, no to oczywiście mamy na myśli, że to była szkoła, która była budowana no, z budżetu jednak monarchii austro-węgierskiej, no bo to jest 1910-1913 rok.
11: Co przeważyło na tym, że budynek powstał właśnie w tym miejscu?
10: Przeważyło to, że potrzebna była po prostu duża parcela, no i tych parcel w centrum miasta już nie było. Były tutaj na peryferiach, no bo pamiętajmy, że tutaj ten rejon ulicy Piastowskiej, Sixta, Słowackiego, no to były dalekie przedmieścia. Tutaj do centrum to jeszcze kilka kroków trzeba było zrobić. No praktycznie miasto zaczynało się od Placu Chrobrego, prawda, no bo Starówka, jak wszyscy wiedzą, no to jest od zamku, prawda, w kierunku, prawda, ulicy Sobieskiego. Tutaj wzdłuż ulicy Orkana były mury miejskie. Oczywiście w XIX wieku nastąpiła rozbudowa tutaj tej dzielnicy, szczególnie gdy do Bielska dotarła linia kolejowa, no to tutaj właśnie automatycznie tutaj ta dzielnica się rozbudowywała. A w sumie tak de facto te osiedla mieszkaniowe, które tutaj mamy wzdłuż ulicy Piastowskiej, to dopiero okres powojenny.
12: W monografii pani Dąbrowskiej, która o naszej szkole pięknie opowiada, rozważano budowę naszej szkoły między innymi przy ulicy Grunwaldzkiej, ale zdecydowano się jednak na ten wybór przy ulicy Sixta z tego względu, że bliskość cmentarza, jak również szpitala zakaźnego przy ulicy Grunwaldzkiej, nie był zbyt korzystny. Cmentarz ze względu na uroczystości, które tam się odbywały, mogły zakłócać pracę naukową młodzieży, natomiast bliskość szpitala zakaźnego, wiadomo, mogła skutkować zarażeniem młodzieży, w związku z czym zdecydowano się na ulicę Sixta, też ze względu na to, że tutaj była cisza, spokój i te warunki naukowe to miejsce świetnie spełniało. Tutaj bym jeszcze chciała dodać, że to, czego nie widać, bo my widzimy oczywiście piękną architekturę, detale architektoniczne, symbole zawodów, ale w murach tego budynku powstała, jak na owe czasy, wspaniałe rozwiązania wentylacyjne. Tutaj są takie niezwykle duże przewody wentylacyjne, które wtłaczały świeże powietrze, a zabierały zużyte. I jak na owe czasy było to bardzo nowoczesne i takie, powiedziałabym nawet, prawie że przyszłościowe. Wzorowano się na tych rozwiązaniach konstrukcyjnych i one były bardzo, bardzo, jak na owe czasy, nowatorskie. Także nie tylko piękna fasada, ale też ten rozwój technologiczny tutaj został głęboko zaznaczony.
11: Co może zaskoczyć, jeżeli odwiedzimy ten budynek?
12: Wiele osób, które odwiedza naszą szkołę, jest zaskoczona pięknym wnętrzem, wspaniałymi witrażami, taką reprezentacyjną klatką schodową i przede wszystkim pięknymi elementami, detalami, które możemy dostrzec, kiedy troszeczkę bliżej wejdziemy do pomieszczeń, na przykład secesujące piękne umywalki z przepiękną ceramiką, stare piece gazowe, wykończone w sposób niezwykle no, dekoracyjny, no i przede wszystkim przepiękne dębowe elementy, stare dębowe dębowe ławki, okładziny, piękne dębowe drzwi. Każdy z tych elementów naprawdę wymagał niezwykłej pracy i zaskakuje wielu odwiedzających naszą szkołę, że te elementy mają ponad 100 lat i są w tak dobrym stanie.
11: Czyli na przykład te umywalki cały czas działają?
12: Tak, te umywalki nadal działają. Możemy teraz zobaczyć przepiękną umywalkę w gabinecie pani dyrektor z przepiękną płaskorzeźbą głową lwa. One nadal funkcjonują. Ciekawostką też tego gabinetu jest to, że tutaj za tymi drzwiami w tej szafie ukryty jest przepiękny sejf, który również powstał w momencie powstania tego budynku i on nadal funkcjonuje, on jest sprawny. Nadal ten zamek jest nie do rozpracowania, trzeba oczywiście tutaj mieć odpowiednie elementy, klucze, żeby z nim sobie po prostu poradzić. Także to jest niezwykłe w tym budynku, że to, co powstało i co oryginalnie zostało zachowane dzięki oczywiście ogromnemu wysiłkowi naszej dyrekcji, no funkcjonuje świetnie i wygląda i prezentuje się bardzo kazale.
2: Po budynku Bielskiej Szkoły Przemysłowej oprowadzali mnie nauczyciele BSP, czyli Rafał Butor i Ewa Fotczuk. Podczas najbliższej Nocy Muzeów szkoła będzie otwarta dla zwiedzających.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
8: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Siemanko, dzień dobry, cześć. Jeśli myślicie, że w niedzielę damy wam trochę odpocząć, to nic bardziej mylnego. Z nami dobre melo trwa cały tydzień. A teraz WW i Bet. Zróbcie głośniej, opoka, cześć.

Milky, David Guetta, Just The Way You Are w Melo Radio. Takie gorące numery tylko u nas, tylko w weekendowym Melo. Za chwilę gość, który pojawi się w tym roku oczywiście na Tomorrowland. Gość, z którym mieliśmy przyjemność, ja miałem przyjemność pogadać chwilę w zeszłym roku. Jego akcent, ten francuski taki, powiem wam, trudny, troszkę trudny. Ale muzyka wspaniała, Head Down, gorące leci teraz do was. Dajcie znać, gdzie jesteście i co u was. Standardowo pytam o tej porze, bo lubię wiedzieć, gdzie jesteście i co robicie razem z nami. Gdzie pokręcamy tempo.

Modelki wodarskie lubię cię jak lata, do tego prawdziwego lata kalendarzowego, już niecały miesiąc, 22 zobaczymy w kalendarzach, 21 pojawi się to astronomiczne, u nas gorąco już za chwilę. Maszerie DJ Antoine.

0: Reklama.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

Sofia Loren, DJ Remo, Tymek. Sorry, że gramy takie gorące numery. Sorry, że tak podkręcamy tempo, jak dzisiaj jest tak gorąco. No właśnie, prognozy mówiły, że nawet 30 można zobaczyć będzie dzisiaj na termometrach. To ja mówię, sprawdzam, bo pogoda i prognozy to jedno, a to, co dzieje się w rzeczywistości, często odbiega od tych zapowiedzi. Więc dajcie znać, jaka temperatura u was, jaka pogoda, czy patelnia, czy może jednak wcale nie tak optymistycznie i wakacyjnie. Czekam przy WhatsAppie, oczywiście. A teraz gorące Don't Want Your Love i Lenium dla was.

0: Loud Luxury Body w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny. O 11 odpalimy wam naprawdę wiele muzycznych sztosów, a pierwszy będzie ten numer.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jan.

0: Reklama.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: O reklamie.
5: Dzień dobry, cześć, siemanko. Felix Jan Kaskada za chwilę z gorącym Boy You Can Me w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście i zachęcamy, żebyście apkę pobrali na smartfony. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, będziemy pod ręką, w kieszeni, bardzo blisko. Opoka, cześć. Melo Radio.

John Summit, The Chainsmokers z numerem All The Time w Melo Radio. Lista gwiazd w tym roku na Tomorrowland jest po prostu porażająca, nieziemska. Wystarczy tylko wymienić Calvina Harrisa, który po raz pierwszy na Tomorrowland zagra w belgijskim Boom. Nie skupiajmy się jednak na gwiazdach, a na tym, co zrobić, by móc tam w ogóle pojechać, bo biletów po prostu już nie ma. No więc zachęcam do tego, żebyście byli z nami, bo od poniedziałku będziemy was zapraszać na Tomorrowland. Jak chcecie przeżyć z nami te niezwykłe chwile, to koniecznie bądźcie z Melo Radiem od samego rana już jutro. Shongai Tukase teraz.

Talk to you. Mówię do ciebie, tak, do ciebie, do ciebie. Jak brakuje kasy po weekendzie, to na meloradio.pl możesz sięgnąć po szybką kasę od Meloradia. Zachęcam, jak masz potrzebę, tylko daj znać, na co potrzebujesz tych pieniędzy. A resztą to już my się zajmiemy. Za chwilę Keanu Silva.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Lato w Half Price.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Po reklamie.

Thank you, Dmitry Vegas, Like Mike. No powiem tak, jak pojawili się w zeszłym roku na Tomorrowland, to miałem wrażenie, że od skakania po prostu beton skruszeje przed sceną i zapadnie się cała ziemia z trawą tam, gdzie betonu nie zdążyli wylać. To naprawdę są niezwykłe chwile, kiedy oni pojawiają się na scenie. Energia po prostu wszystkich rozpiera i trzeba to przeżyć. A już najlepiej na Tomorrowland, więc bądźcie czujni, bo będziemy mieć dla was wejściówy, będziemy zapraszać was na to niezwykłe wydarzenie. Candy Night!

0: Ten numer się nie nudzi. Świetny, na taki króciutki finisz. Ale za chwilkę znowu wracamy, bo w samo południe przygotowaliśmy dla Was prawdziwą muzyczną petardę.
1: A już o 12 zagramy
0: Good Boys, Daya, Albi.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. O reklamie.
8: Siemanko, dzień dobry, hej, hej, hej, Daja Albi, to jest właśnie ta para artystów, którzy teraz przejmują antenę. Good Boys zatytułowany jest numer i mam nadzieję, że dostarczy wam dużo dobrej energii i choć odrobinę przyjemności.

Uwaga, i teraz to, co lubię najbardziej. Jak donoszą amerykańscy naukowcy, podobno jak ktoś słucha muzyki, to czuje się piękniejszy. Może nie na zewnątrz, ale w środku na pewno dusza staje się bogatsza. Beautiful, Anima i Georgie w Melo Radio. Tak, gramy wam gorąco, gorąco i wakacyjnie w weekendowym Melo po godzinie 12. A teraz coś z naszego polskiego podwórka. Wiem, że ich kochacie. Bambi, Young Leosia, BFF. Proszę bardzo, róbcie głośniej.

James Hype, Be Mine, taką nówkę mamy dla was w weekendowym Mello. No i co, podoba się? Jeśli jesteście fanami tego gościa jako DJ-a, tego gościa jako producenta, to przypomnę, że gra w tym roku na Sunrise Festival w Kołobrzegu. A kto tam was zabiera? Kto, bo nie słyszę? No pewnie, że Mello Radio, będziemy tam razem z wami.

0: Great Brands.
1: Maman, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

Oto numer z cyklu Albo Grubo, Albo Wcale, Play Hard, David Guetta, Neo Akon w Meloradio i takich numerów, które sprawiają, że człowiek staje się jakby bardziej twardy. Mamy dla was bardzo dużo, a jeśli macie ochotę wspierać te wasze ulubione, to wbijajcie na playermeloradio.pl, bo tam znajdziecie 30 Meloradia, a w niej same gorące muzyczne sztosy. No tylko sprawdźcie, naprawdę się nie mylę, naprawdę. Jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni u nas to Zokaria, Andy Dust. Proszę bardzo.

0: To jest ten numer, który nawet dziadki pamiętają, a do tańca wyrywa nawet najmłodszych. Erik Prydz z numerem Call on Me. Jeżeli nie widzieliście teledysku do tego utworu, to gorąco, gorąco zachęcam. Za chwilę do was wracamy.
1: A już o 13 zagramy
0: René Zonneveld, Loco Loco.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na
2: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: spali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.

Siemanko, dzień dobry, już 13, to cały czas weekendowe Melo, a w nim René Zonneveld, gwiazda Sunrise Festival. W tym roku pojawia się w Kołobrzegu, a my pojawimy się tam również i wy też się tam pojawicie. Bądźcie czujni, bo będziemy was jeszcze tam na pewno zapraszać. Loco Loco, przed wami, opoka, cześć!

0: Sony Fodera, Crystal My Loving. Tak prawdę powiedziawszy, to już trochę miszmaszu dostaje w oczach, bo tyle wspaniałych wydarzeń mamy dla Was w tym roku. W tyle niezwykłych miejsc Was chcemy zaprosić, bo chcemy, żebyście przeżyli z nami najpiękniejsze chwile tego lata, tych wakacji. Dlatego i Tomorrowland, i Sunrise Festival, i Sunset Square. I mógłbym tak wymieniać i wymieniać, ale skupmy się na razie na tym, by czerpać przyjemność z niedzielnego popołudnia. Filipek Nel, Sermi, ich z numerem Niech się kręci. No to niech się kręci, róbcie głośniej.
1: I niech

Niech mi ktoś powie, że ten numer nie powinien stać się wiralem. Magnetic, Bausa. Gramy go w Meloradiu w weekendowym Melo. Z wielkim uśmiechem, bananem od ucha do ucha oznajmiam, że za kilka minut na naszej antenie Landberry. Lubimy polskich artystów i dlatego ostatni most dla was za chwilę.

0: take home. Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Po reklamie.

Switch Disco i Fondio w Melo Radio to weekendowe Melo, w którym kochamy nowości, te, które porywają do tańca, i teraz taki gorący numer wam zagram. To jest absolutna nówka u nas w Melo Radio. Numer, za który odpowiada Kygo, zresztą to za chwilkę sami usłyszycie, bo jest bardzo w jego stylu, ale niezwykły jest wokalista. Ten głos możecie rozpoznać, bo kilkanaście lat temu wystąpił w numerze Hey Brother. Tak, z pewnością Avicii'ego kojarzycie, bo to był właśnie tamten niezwykły hit. To teraz Dante Miński zaśpiewa Skygo, Heaven on Your Mind. Tylko proszę się nie wzruszać, okej? Nie od tego jesteśmy, żebyście płakali.

0: The Passenger, La La La, Lumix w Melo Radio, prawie 14, za chwilę do was wracam. Mam już kolejne super numery, którymi będziemy podkręcać was w niedzielne popołudnie.
1: A już o 14 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama.
1: Dołącz do Andrerie i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Powiedziałbym dzień dobry, ale nie mam krawata, więc powiem po prostu siema, cześć, hej, fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że dobrze się bawicie wszędzie tam, gdzie słuchacie Meloradia. Ślemy do was numer Rumors, Thomas Gray teraz. Opoka, cześć.

To jest taki plasterek na rany. Ten gość, ten artysta. Jego numery, takie jak Hollow, Eben w Melo Radio. Mamy dla was gorących numerów, całe mnóstwo prawdziwych muzycznych sztosów, numerów, które w tym roku będziecie słyszeć na największych wydarzeniach EDM-owych i w Polsce, i w Europie. My będziemy was na te wspanialsze oczywiście zapraszać już w lipcu na dwa weekendy do belgijskiego Boom, na Tomorrowland na przełomie lipca i sierpnia, do Kołobrzegu na Sunrise Festival. Takie rzeczy w tym sezonie tylko z Melo. A teraz tylko w Melo, Jackson i Pedro.

0: Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Kiedyś jeden ze słuchaczy napisał, że David Guetta jest starszy od jego ojca. I to jest wiadomość, która z jednej strony przeraża, z drugiej strony jest piękna. David Guetta, ponadczasowy, łączy pokolenia. Tak samo jak muzyka Cibula, Wonderland, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: Hot grill.
20: Parilla caliente.
21: Grilla calda.
22: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
23: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
1: Meloradio Bielsko-Biała.

Trzeba być nieźle pokręconym, ale tak pozytywnie pokręconym oczywiście, żeby wpaść na pomysł zrobienia takiego numeru Barbra Streisand i Daxos w Belo Radio, ale teraz nie mniej gorące i niezwykłe Repeat It. To numer od Martina Garrixa, króla sceny EDM i Eda Sheerana, który rozkochał w sobie pół świata, może i świat cały. Porządni ludzie, porządni artyści, posłuchajcie ich numeru i dajcie znać, czy wam się podoba, czy chcecie go więcej. Na naszej antenie czekam przy WhatsAppie, wysyłajcie głosówki albo wiadomości.

0: No i w zasadzie ode mnie to jest ostatni numer, który zagrałem. Przykro mi, smutno, ale nie na długo się żegnam, bo jutro wstajemy razem i tak będzie przez cały tydzień. Opoka, siemano, meldujemy się tutaj jutro o 6.30 i mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Dużo dobrej energii poleci do was. Cześć!
1: A już o 15.00 zagramy!

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.
4: Wczoraj to było ciepło, ale dzisiaj to my dopiero mamy życie jak w Madrycie. Na szczęście nieco tańsze, bo w Polsce. 15 na zegarkach, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Candy Night na początek.

Alok i Kojt w Melo Radio na 14 minut po 15. My nieustająco podkręcamy tempo, a wy bardzo lubicie ten dźwięk. I jutro też go będzie można usłyszeć na naszej antenie, ponieważ już jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Na co tylko chcecie, możecie je wydać. Na przykład na zrzutkę Łatwo Gęga. Tak na marginesie, to on już 12 milionów uzbierał, a teraz jeszcze kolejne 2,5 miliona prawie wspiera dzieciaki, tam można się dorzucić. Ale oczywiście z tymi 200 zrobicie, co będziecie chcieli, co chcecie z nimi zrobić. Piszcie na meloradio.pl już teraz.

Ale to jest mocne. John Summit, The Chainsmokers, All The Time w Melo. 27 minut po 15. Podkręcamy tempo. A dzisiaj w kalendarzu nietypowe święto, bo Dzień Braci. Kto jest dla was jak brat i dlaczego? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na takie wzruszające albo może na przypałowe historie z waszymi ziomkami. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Kto jest dla was jak brat i dlaczego? Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Braci się nie traci. Chętnie posłucham. Stereo Love już za chwilę.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW.

To Melo Radio, a to Becky Hill i David Guetta, tak podkręcamy tempo u nas jeszcze przed 16. Dzisiaj w kalendarzu Dzień Braci. Pytałem, kto jest dla was jak brat i dlaczego. No i Michał napisał na WhatsAppie Melo, że dla niego taką osobą jest jego przyjaciel Paweł, z którym zna się od podstawówki. Wtedy jeszcze się panowie nienawidzili, ale połączyła ich też nienawiść do nauczycielki od matmy i wspólne wagary. No proszę bardzo, od nienawiści do przyjaźni można. Można. Dostałem też taką wiadomość. Dla mnie jak brat jest mój brat, bo jest dla mnie jak brat, bo to mój brat. A kiwi, kiwi, kiwi.

0: Jeszcze przed 16 u nas jest to Ewa Max. Jakie to piękne uczucie, kiedy jest niedziela i wiemy, że nic nie musimy. Tym bardziej, że też wielkimi krokami zbliżamy się do długiego czerwcowego weekendu. No znakomicie, znakomicie. Do 16 też się zbliżamy.
1: A już o 16 zagramy
0: Hey Son. Sam Felt Your Eyes punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo, więc bądźcie razem z Meloradiem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. O reklamie.
7: Niektórzy teraz być może sprzątają, inni sobie coś dobrego szamią, a inni odpoczywają. Dla wszystkich zagram Hejson na początek 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

14 już minut po 16, a my podkręcamy tempo w Meloradiu. Talk to you u nas. Ale to jest dobry numer. A w świecie sportów walki dość mocne zaskoczenie, to trzeba przyznać. Marta Linkiewicz, czyli Linki Master, którą doskonale znacie, słuchajcie, dostała powołanie do kadry narodowej w kickboxingu w formule low kick. No dla tych, którzy nie wiedzą tak jak ja, no to ta technika to taka technika walki, która polega na uderzeniu piszczelem lub stopą w nogę przeciwnika. No i to już może trochę wyjaśniać, no bo w końcu jeśli chodzi o nogi, a dokładniej klęczenie, no to Linki ma doświadczenie z początków kariery.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Beautiful i Animal u nas 26 minut po 16. A ja już za parę chwil będę miał dla was protip, jak przeżyć coś, czego jeszcze nie przeżyliście i długo tego nie zapomnicie. Zagra nam również Rihanna, to już za moment.
1: Melo Radio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: rozgrywkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.

Taylor i Gigi Diego Sino w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut przed 17. Niesamowite doznania i niesamowite uczucie. To możecie przeżyć na własnej skórze już niebawem. Tomorrowland w Belgii przed nami. No i właśnie to doświadczenie może zapewnić wam Melo Radio. Słuchajcie nas uważnie jutro, bo właśnie od jutra szansa, żeby pojechać na Tomorrowland, na którym między innymi będzie Fisher, będzie Calvin Harris, David Guetta. Oj, dużo się będzie działo. No i na pewno tego nie zapomnicie. A to już świeżynka w naszej playce, Robin Schulz i Better Times. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. Marfo Jack, Martin Garrix i David Guetta. Lubicie wyzwania? No to dobrze się składa, bo po 17 pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, więc już przygotujcie telefony, ale będzie też muza.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. Ten numer ostatni na szczycie notowania z 30 Meloradia. Justin Bieber, Nicki Minaj punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: 87,9 FM.
1: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Już za chwilę bawimy się w Podaj mi wyzwanie. Kto ma ochotę, niech dzwoni już teraz. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Wyzwanie. Bardzo lubię te momenty podczas weekendów, bo teraz to się dopiero będzie działo na antenie Meloradia. Kygo i Khalid za nami, Save My Love, a teraz właśnie podejmij wyzwanie i to wyzwanie dzisiaj będzie podejmowała Monia. Cześć Monia!
1: Cześć.
0: Jak tam u ciebie ta niedziela mija?
1: Za szybko, naprawdę za szybko. Już prawie koniec niedzieli, a tu z rana trzeba wracać do pracy.
0: A, no to właśnie.
1: Tak, żeby cofnąć i wrócić do weekendu od początku.
0: No tak by było najprzyjemniej, ale Monia, słuchaj, ja mam dla ciebie złe wieści, bo ja też będę miał dla ciebie trochę roboty, a mianowicie mam dla ciebie wyzwanie na antenie Meloradia, ale z dobrym wynagrodzeniem. Co ty na to?
1: Oczywiście, jestem... Gotowa. To wyzwanie.
0: No to idealnie. Monia, twoim zadaniem będzie powiedzenie mi 5 słów, ale musisz wziąć pod uwagę, że każde kolejne słowo zaczyna się od ostatniej litery tego słowa, które powiedziałaś przed chwilą i te słowa muszą się kojarzyć z latem. No czyli załóżmy, mamy na przykład słowo arbuz, czyli kończy się na Z, czyli kolejne słowo zaczyna się na Z. No i tak z 5 kolejnych słów kojarzących się z latem, z wypoczywaniem, a zaczniemy od słowa lato. No to proszę bardzo.
1: Lato, opalanie, energia, ananasy, dzieci
0: i impreza. Impreza, no i bardzo ładnie. Monia, ja nie wiem, gdzie ty tego lata Yeti zobaczysz, ale wierzę na słowo, że tak będzie. Monia, kochana, mam dla ciebie prezenty od Meloradia, które do ciebie wysyłam, a jeszcze ty możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie. To kogo pozdrawiamy?
1: Asię, Anię, Litkę, Anię, Ulę, Gabrysię, Magdę i wszystkie dziewczyny, które pominęłam. A też pozdrawiam twoje kochane córeczki Natalkę i Marikę. No i oczywiście prowadzącego, tak wspaniałego.
0: A bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkie dziewczyny pozdrawiamy. No i jak słyszycie, Monia zawsze sobie znakomicie radzi z wymienieniem słów, a także z wymienianiem imion.
2: Podejmij wyzwanie.

Sony Fodera w Melo Radio, tak podkręcamy tempo przy niedzieli i się nastrajamy na ten nadchodzący tydzień, ale na razie o nim jeszcze nie myślmy, natomiast myślmy o tym, że za chwilę David Guetta i When Love Takes Over. Oj, będzie się działo.

0: Melo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty.
2: Aha.
1: Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: działa. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
0: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Dołącz do Andrerie i jego orkiestry Johanna Strausa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
14: Masz już Modivo Club Gold?
15: Nie, a warto?
14: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
15: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
14: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
15: Brzmi super, no to jak dołączyć?
14: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
17: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

Robin Schulz i James Blunt w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Jeszcze przed 18:00 to tempo dość nieźle podkręcone u Łatwoganga. On teraz jedzie 22, nawet 23 km na godzinę. Przemierza Polskę, żeby pomóc najpierw Maksiowi, teraz pomaga Adasiowi. Już ponad 3 miliony złotych na jego liczniku brakuje. No tak mniej więcej 420 tysięcy. Wy też możecie się dorzucić do tej zbiórki. Warto pomagać, warto pokazywać, że mamy serducho. No i warto go też dopingować. A na trasie Łatwoganga nie brakuje ludzi. Tak jak i w Melo, nie brakuje najlepszej muzy. In My Head, Baby I'm Sorry, to już teraz.

0: Cześć, tu Bletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Alan Walker w Meloradiu jeszcze przed 18. Alan Walker też na Tomorrowland w Belgii. A jeżeli wy chcecie to przeżyć, no to słuchajcie jutro uważnie Meloradia, bo startuje nasza zabawa.
1: A już o 18 zagramy
0: Think About Us. Sony Fodera punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, to my w Melo już podkręcamy tempo.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja.
3: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
4: Meloradio.
3: Ale proszę uzasadnić.
4: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
3: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
4: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
3: Iga Dudziuk
4: i Mikołaj Kujawiński.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Sony Fodera na dobry początek, ale w przygotowanej przez mnie na tę godzinę playce też m.in. Juno Taos czy Duke Dumont. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Felix Jen i Kaskada, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To już kwadrans po 18. Ja mam dla was najlepszy patent na odchudzanie. No okazuje się, że nie 10 tysięcy kroków dziennie jest metodą, a 30 minut przeplatane. 3 minut szybkiego marszu z 3 minutami wolniejszego, no i tak 4 razy w tygodniu. No i podobno na tym się znakomicie chudnie, no jeszcze przy okazji się też poprawia ciśnienie krwi. No to jeszcze tylko trzeba pamiętać o jedzeniu, żeby ta japońska metoda nie skończyła się jako tako.

0: Timmy Trumpet i Frank Walker i John Martin w Meloradiu, 27 minut po 18. A ja już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby przeżyć niezapomniane lato. Zagrają nam też Rihanna i Calvin Harris, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Yeah.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała.

Avicii i Waiting for Love. A to Melo Radio na 17 minut do 19. Znakomita muzyka, świetni ludzie i coś, czego się nigdy nie zapomina i trudno opisać to słowami. To wszystko możecie przeżyć. Tomorrowland w Belgii. Możecie dokładniej przeżyć tego lata. Tam mnóstwo znakomitych artystów. No i już jutro też startuje nasza zabawa, która może to wszystko wam zapewnić. A na Tomorrowland m.in. James Hype, który już teraz przed nami.

0: To Wersowi o północy w Melo jeszcze przed 19. A Łatwo Gang dalej rozwala system. Zebrał już 12 milionów dla Maksia, 3,5 bańki dla Adasia, no i teraz zbiera kasę dla Wojtusia. Jeszcze można pomagać, wy też możecie to zrobić. Po 19 też można to zrobić i przed 19.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Punktualnie o 19 też możecie pomóc, a my punktualnie o 19 zagramy New Religion, bo kiedy inni gadają, to my gramy.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

0: widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo eObuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała.
8: 19 to idealna pora, żeby podkręcić tempo, a my w Melo robimy to nieustająco. Bibi Rexha i Faithless na dobry początek, a za chwilę też między nimi Doda. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Dive Into Me w Melo Radio na kwadrans po 19. Czy tylko ja tak się nie mogę doczekać lata? Czy wy też? No myślę, że wiele osób może mieć podobnie, ale nie tylko czekam na słońce, ale też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Tam oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy i nie zabraknie też najlepszych twórców. Będzie Sigala, będzie Sony Fodera, będzie też chociażby Afrojack, ale będzie też on, czyli Jugel, który już teraz na naszej antenie.

Przyjemny numer, chyba sami przyznacie. I Can't Wait w Melo, 26 minut po 19. Podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla was gorącą świeżynkę w naszej playce, ale zanim to jeszcze przed 20 m.in. Calvin Harris i Sam Smith.

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
0: O reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: I jak weekend, to oczywiście nie może zabraknąć najlepszych i najświeższych numerów w naszej playce. No i taki też teraz przed nami. Stworzył go Sony Fodera, który z tego co widziałem, to ostatnią noc spędzał na hiszpańskiej Marbei, rozgrzewając tłumy. No i razem z Libianką ten numer zrobili. Numer Let Me Be In Your Arms. Jak patrzyłem w komentarze, no to fani są zachwyceni. Jestem przekonany, że wam też się spodoba. Jesteście gotowi? No to gramy. Sony Fodera i Libianka w Melo.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Ależ wyciągnięty Robin Schulz w Meloradiu jeszcze przed 20, a my nieustająco podkręcamy tempo, więc i po 20 też bądźcie z nami. Ja tymczasem się odmeldowuję, dobrego tygodnia wam życzę, wracam we wtorek wieczorem. Wszystkiego dobrego, hej!

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
11: Witam serdecznie, z tej strony Jonasz Cecerski. Zapraszam na magazyn Meloradia. Obecnie siedzę sobie na ławeczce w parku włókniarzy, ale na moje szczęście nie siedzę sam, bo jest ze mną. Cześć. Czekaj, jeszcze raz. Jest ze mną Jan Drawek z zespołu Północ. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie w tak piękne miejsce, w tak piękną pogodę, z tak wspaniałą atmosferą. Akurat pogody może ja nie załatwiałem, ale też się cieszę, że jest ładna. A spotykamy się po to, żeby powiedzieć o najbliższej niedzieli, tak? Nie sobocie, o niedzieli, ponieważ występujesz razem ze swoim zespołem, który nazywa się Północ. Robimy muzykę dla siebie, dla ludzi. Gramy w Starym Bielsku już najbliższą niedzielę. No i chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na ten występ. Jak to się stało, że gracie w Starym Bielsku?
12: 2 lata temu graliśmy na Dniach Bielska Białej, na scenie Miejskiego Domu Kultury w Bielsku Białej. I tam zostaliśmy zauważeni przez organizatorów festynu historycznego w Starym Bielsku. No i zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów.
11: I teraz się to już wszystko realizuje, tak? Ma się to wydarzyć w najbliższą niedzielę. Ale to jest jakaś przyszłość najbliższa. Jak długo już działacie jako zespół?
12: Formacja Północ to już 4 lata. Chyba. Pewnie nie jestem, ale nie liczymy godzin i lat, bo to nie jest tym wszystkim najważniejsze. Działamy faktycznie już trochę czasu, z mniejszymi i większymi sukcesami. Przede wszystkim mega się cieszymy, że znowu będziemy mogli spotkać się z ludźmi w Bielsku, bo jednak ta atmosfera koncertów w domu to jest coś bardzo dla nas wyjątkowego.
11: No właśnie, ty jesteś tutaj z Bielska. Teraz taka nagle zdradza się tajemnica, że znamy się ze szkoły muzycznej, więc ta muzyka ci towarzyszy no już od dawna, nie?
12: Tak naprawdę przez całe życie pochodzę z domu totalnie muzycznego. Siostra, mama, tata, wszyscy gdzieś tam zajawieni, zajmujący się muzyką. Także no, siłą rzeczy gdzieś to musiało też przejść na mnie, co jest piękne.
11: No tak, szkoła muzyczna to raczej granie na instrumencie, takie klasyczne granie. Powiedzmy, jak byś określił dzisiaj tę muzykę, którą tworzycie obecnie?
12: Na pewno jest to bardzo duże odbicie od tego, przy czym mieliśmy okazję ostatni raz się widzieć, czyli przy klasyce. Nie ukrywam, że gdzieś tam ta klasyka zawsze w sercu zostaje i uważam, że bardzo kształtuje człowieka. Aktualnie zajmujemy się trochę innym typem muzyki, bo jest to pop, łamane na hip-hop, łamane na elektro, łamane na rock. Aktualnie w ostatnich wydaniach skupiamy się gdzieś tam na muzyce w ogóle stricte rockowej. Także no, przez cały czas eksplorujemy, eksperymentujemy, szukamy swoich brzmień, bo nie lubimy myśleć szablonowo, lubimy szukać gdzieś tam siebie w tej całej muzyce.
6: No i używasz tu liczby mnogiej, bo zespół, czyli nie jesteś sam. Proszę, powiedz mi, z kim to współtworzysz?
12: Tak, dzisiaj niestety, ale spotykamy się tylko w dwójkę. Zespół stanowi również mój serdeczny przyjaciel Szymon Smoter, który aktualnie przebywa w pracy. Na koncercie jeszcze zobaczycie Szymona Rybkę, naszego DJ-a, z którym sobie poskaczecie, z nim można sobie super poskakać. Z Szymkiem poznaliśmy się w studio, przyszedłem do niego nagrać piosenkę i coś zaiskrzyło muzycznie między nami, no i zaczęliśmy sobie własny projekt tak naprawdę od podstaw, od pierwszej wspólnej piosenki po debiutancki album.
6: Czyli jaki tu jest podział ról między wami?
12: Wydaje mi się, że dopełniamy się w każdej kwestii. Często ja stanowię tą bardziej warstwę muzyczną, Szymek tekstową, ale tak naprawdę często słyszeliśmy pytanie o to, w jaki sposób komponujemy utwory, a nie mamy jednej metody. Czasami to jest wynik rozpoczęcia grania na gitarze, wymyślenia jakiejś melodyjki, a czasami przychodzę do studia z gotową produkcją, do której tylko trzeba stworzyć jakiś topline i napisać tekst.
6: No właśnie, te teksty są takie, ja to tak odbieram, że są mocno osobiste, często o relacjach międzyludzkich, czyli ten proces tworzenia, to wynika z jakichś własnych doświadczeń, czy z takich ogólniejszych może obrazów tego, jak wygląda człowiek, jak wygląda społeczeństwo?
12: Większość utworów piszemy na podstawie własnych doświadczeń, ale wydaje mi się, że w nowych utworach, które będziemy mieli okazję zaprezentować już niebawem, jest trochę takiej fikcji, takiego trochę wymysłu, wejścia w jakąś rolę. Tak jak mówię, to jest zespół, który przez cały czas eksperymentuje, który się rozwija i myślę, że nie zamykamy się w jakichś szczególnych ramach. Warto, myślę, że eksperymentować przez cały czas i próbować różnych rzeczy, no bo to jest piękne w muzyce, że nie trzeba się na nic zamykać.
6: Też pokazujecie, że można tworzyć coś tutaj, nie? W Bielsku, w mieście, z którego jesteś, że nie trzeba wyjeżdżać gdzieś daleko do stolicy. Może dzisiaj już nie ma takiego przekonania, ale myślę, że jeszcze parę lat temu było takie myślenie, że trzeba być w dużym mieście, żeby tworzyć sztukę, żeby coś sensownego kreować.
12: Myślę, że są różne etapy wykonawców, ale naprawdę mamy teraz tak olbrzymie możliwości, jeżeli chodzi o twórczość, o inspirowanie się, o nagrywki, o dostęp do sprzętu. No, wydaje mi się, że naprawdę nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby się spełniać w takiej dziedzinie, jaką jest muzyka.
6: A jaki jest odbiór tej twórczości tutaj, lokalnie?
12: Ja myślałem, zastanawiałem się, czy będzie takie pytanie. W świecie kibiców piłki nożnej jest takie powiedzenie: nieliczni, fanatyczni. I uważam, że możemy to na spokojnie przenieść na ramy naszej twórczości, naszego zespołu, bo jesteśmy przez cały czas małym zespołem, rzekłbym lokalnym. Graliśmy w różnych miastach w Polsce, nasze utwory leciały gdzieś tam w telewizji, w radiach ogólnopolskich, aczkolwiek czujemy się przez cały czas lokalsami i szczerze mówiąc to z roku na rok coraz jest nam z tym wręcz lepiej. Poczujemy, że przede wszystkim robimy to dla siebie, a nie dla jakiegoś poklasku. I według mnie o to w tym wszystkim chodzi, że jeżeli ma przyjść sukces, to sukces kiedyś przyjdzie, mniejszy bądź większy, ale przede wszystkim trzeba mieć fan z tego, co się robi.
6: A kto zajmuje się teledyskami? Bo one naprawdę wyglądają bardzo dobrze, bardzo profesjonalnie. Też w komentarzach na YouTubie widzę, że to jest często coś, co ludzie bardzo chwalą.
12: My przykładamy bardzo dużą wagę do tej warstwy wizualnej przy naszej twórczości. Przeważnie proces jest taki, że z Szymkiem wymyślamy scenariusz, mamy zaprzyjaźnionych operatorów kamer, bo siłą rzeczy osobiście nie jestem w stanie nagrać, bo zajmuję się również filmowaniem, ale nie jestem w stanie sam siebie nagrywać. Także mamy zaprzyjaźnionych operatorów, później przechodzi to proces montażu i to już pod moimi palcami się odbywa wszystko.
6: To powiedz mi jeszcze dokładnie, przypomnijmy, gdzie, kiedy wasz najbliższy koncert?
12: Widzimy się już w niedzielę o godzinie 17 w Starym Bielsku pod kościołem. Będzie zamknięta ulica, będzie scena, będzie na pewno sporo atrakcji i super atmosfera. Tak jak mówiłem, już bardzo się cieszę na ten koncert, bo nie ma to jak zagrać występ u siebie. I zapraszam wszystkich słuchaczy do Bielska-Białej na występ zespołu Północ.
6: Dzięki wielkie.
12: Dziękuję również. Pozdrawiam.
13: Rozmawiałem z Janem Drabkiem z zespołu Północ. To młody zespół muzyczny z Bielska-Białej, który Janek współtworzy razem z Szymonem Smoterem. Rozpoczęli swoją działalność artystyczną około 4 lata temu. Wszystko tworzą w Bielsku-Białej i robią też własne teledyski. Polecam zajrzeć na YouTube'a. Oczywiście można też posłuchać ich na innych platformach streamingowych, ale to właśnie na YouTubie najlepiej zobaczyć te teledyski. Ta warstwa wizualna, można powiedzieć, że robi robotę. A tak jak wspomnieliśmy w rozmowie, Północ wystąpi na Starobielskim Pikniku Historycznym. To już najbliższa niedziela o 17:00. Będzie to jeden z punktów programu całego wydarzenia. Starobielski Piknik Historyczny to wydarzenie cykliczne. Od kilkunastu lat dzieje się w Starym Bielsku, organizowane m.in. przez Miejski Dom Kultury w Starym Bielsku. Już od 5 lat specjalnie na tę okazję zamykana jest ulica Świętego Stanisława i tam pod kościołem Świętego Stanisława będzie się odbywać wiele wydarzeń, ale nie tylko. O tym, co w ogóle czeka nas przez ten weekend, bo piknik to dwudniowe wydarzenie, rozmawiam z kierowniczką Domu Kultury w Starym Bielsku.
14: Marta Gancarz, kierownik Miejskiego Domu Kultury Stare Bielsko.
13: Przed nami Starobielski Piknik Historyczny. To jest już kolejna edycja, bo oczywiście nie spotykamy się tutaj pierwszy raz.
14: Tak jest. Jeśli chodzi o Starobielski Piknik Historyczny na zamkniętej ulicy Świętego Stanisława, to już po raz piąty. Myślę, że to wydarzenie wpisało się na stałe w kalendarz wydarzeń miejskich i z roku na rok ludzie oczekują, że spotkamy się właśnie wszyscy mieszkańcy całego miasta, nie tylko dzielnicy Stare Bielsko, na właśnie zamkniętej ulicy Świętego Stanisława.
13: Też to chciałem pytać, że to jest wydarzenie, które przyciąga no, szerzej niż tylko jedna dzielnica.
14: Dokładnie. Staramy się, żeby program był na tyle bogaty i interesujący, żeby przyciągnąć mieszkańców z całego miasta. W ubiegłym roku udało nam się przyciągnąć więcej ludzi z całego Śląska, nie tylko właśnie z Bielska-Białej, ale wiemy, że tutaj dojeżdżali ludzie z całego województwa. Także staramy się właśnie, żeby ta oferta była na tyle interesująca, żeby ściągnąć jak najwięcej mieszkańców.
13: Jak ta oferta wygląda w tym roku? Bo wydarzenie jest rozłożone na dwa dni, tak? Sobotę i niedzielę. Jak to wygląda w pierwszy dzień?
14: Zgadza się. Sobotę w ramach Starobielskiego Pikniku Historycznego oraz Nocy Muzeów organizujemy wraz z parafią ewangelicko-augsburską w Starym Bielsku. Najpierw koncert o godzinie 18 zespołu V-System, następnie o 19:30 zaprosimy Państwa na prelekcję doktora Mirosława Furmanka z Uniwersytetu Wrocławskiego na Grodzisku, a o godzinie 20:30 odbędzie się tam pokaz walk rycerskich bielskiej drużyny najemnej z Fantewit, która również po raz kolejny jest z nami na Starobielskim Pikniku Historycznym. Jeśli chodzi o niedzielę, to startujemy o godzinie 15:00. W tym roku o 15:00 rusza również bieg Stanley 5 organizowany przez parafię Świętego Stanisława. Następnie o godziny 15:00 do godziny 17:00 będą pokazy dzieci i młodzieży z okolicznych instytucji oświatowych i kulturalnych. Będzie pokaz zumby, będą występy animacyjne. Potem o godzinie 17:00 zaprosimy Państwa na koncert Północ. To są młodzi muzycy z Bielska-Białej. No i o godzinie 19:00, myślę, że taka wisienka na torcie, czyli koncert Tumen Show. Andrzej Krzywy i Maciej Miecznikowski wraz z zespołem. Także serdecznie zapraszamy. Oczywiście w międzyczasie będą dmuchańcy dla dzieciaków, pokaz walk rycerskich również w niedzielę, pokaz OSP Stare Bielsko, cały czas będzie Wioska Wojów, którą będzie można oglądać. Będą właśnie animacje dla dzieciaków. Także będzie się działo przez cały dzień. Każdy znajdzie coś dla siebie.
13: I to wszystko mieści się w obrębie zamkniętej ulicy Świętego Stanisława?
14: Tak, jeśli chodzi o niedzielę, to wszystko dzieje się na zamkniętej ulicy oraz na terenie probostwa parafii Świętego Stanisława w Starym Bielsku, a w sobotę, tak jak mówiłam, jesteśmy troszkę wyżej w naszej dzielnicy, czyli przy parafii ewangelicko-augsburskiej.
13: Czy można powiedzieć, że na któryś z tych punktów mieszkańcy czekają najbardziej?
14: Ciężko mi powiedzieć, trzeba byłoby zapytać mieszkańców. myślę, że to zależy od upodobań. Dzieciaki na pewno czekają właśnie na dmuchańce, na animacje, bo co roku jest też z nami kolorowy świat animacji, który ma bogatą ofertę, więc myślę, że dzieciaki najbardziej właśnie na to czekają. Melomani na pewno czekają na koncerty. W tym roku też mamy gwiazdy ogólnopolskie, no bo Andrzej Krzywy, Maciej Miecznikowski, także myślę, że to jest dość spora atrakcja. A fani historii myślę, że czekają właśnie na te pokazy walk rycerskich i na wojów. Także tak jak mówię, tu zależy od upodobań, trzeba byłoby zapytać mieszkańców.
13: Ile zajmuje organizacja takiego pikniku?
14: Cały rok w sumie. Zamkniemy ten rok i już zaczynamy planować kolejną edycję. Także raczej to jest cały rok pracy, bo trzeba się zastanowić, co można ewentualnie zmienić, co można poprawić. Trzeba poszukać jakichś też nowych rozwiązań, żeby to było cały czas atrakcyjne.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony. Dzisiaj zapraszam Was na magazyn w sumie sportowy, bo dwa sportowe tematy z Bielska Białej. Oba dotyczą awansu klubów sportowych do wyższych lig. Tak się składa, że bielska drużyna badmintona awansowała ostatnio do pierwszej ligi, a Podbeskidzie, czyli piłkarze grający na stadionie miejskim, są coraz bliżej baraży do pierwszej ligi. Na początek zajmiemy się badmintonem.
2: Bartek Pietryja, prezes Beskidzkiego klubu badmintona Arena Park Bielsko-Biała. Witam serdecznie.
1: Witam i gratuluję awansu, bo klubowi udało się awansować do pierwszej ligi.
2: Udało nam się tak naprawdę po mocnych meczach naszej drużyny, czyli finałowym jakby playoffie u nas u siebie w Bielsku-Białej. Mecze były dosyć zacięte. Pierwszy mecz mieliśmy z drużyną z Sulęcina, gdzie obawialiśmy się dosyć mocno tej drużyny i ich składu, ale ostatecznie dwóch zawodników było kontuzjowanych w ich drużynie, i ten wynik wyszedł dosyć dobrze, bo 6-1 wygraliśmy. Natomiast drugi mecz, Uniwersytet Warszawski, zawodnicy mocni, naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ten mecz, tu troszeczkę mieliśmy dużo nerwów. Bardzo dobry układ, jakby zrobiliśmy ustawienia. Gdzieś tam w ostatnim momencie zmieniliśmy ustawienia. W początkowej fazie meczu super zaprezentowali się singliści i po naprawdę mocnych, zaciętych pojedynkach wygrali te dwa pierwsze punkty. Później mieliśmy grę pojedynczą kobiet. Tutaj Maja Paszek też udowodniła, że potrafi grać w singla. Wygrała ten pojedynek. Przeszło do jakby gier podwójnych, gdzie dwa męskie deble, jeden męski debel, widowisko było bardzo mocne, zacięte pojedynki, ale tak naprawdę ostatecznie udało się wygrać jeden męski debel, drugi przegraliśmy, damski debel przegraliśmy też po zaciętym pojedynku. Ostatni mecz graliśmy grę mieszaną, Tomek Tomża i Daniela Bielińska. Tutaj też minimalnie przegraliśmy, ale ostatecznie jakby ten wynik był dla nas 4-3, także przez to zwycięstwo awansowaliśmy bezpośrednio z pierwszego miejsca do pierwszej ligi.
1: Kibice dopisali?
2: Oj tak, zaskoczyli nas mocno. Świetna atmosfera na trybunach, ilość osób naprawdę nas zachwyciła, bo mnóstwo dzieciaków naszego klubu, ale również rodziców, jakby zapalonych badmintonistów, amatorów przyszło, śledziło ten pojedynek. Wydaje mi się, że też dzięki temu wygraliśmy ten pojedynek, bo zawodnicy mieli duże wsparcie, duży aplauz, udało się tak naprawdę.
1: Czyli jak teraz rozgrywki będą wyglądać w kolejnym sezonie?
2: Teraz jakby już jest okres przygotowawczy znowu do kolejnego sezonu. Gdzieś tam zawodnicy będą też się rozjeżdżać do kadr narodowych, kadr Śląska, albo będą trenować oczywiście tutaj w Bielsku, na miejscu. Będą też przed nimi jakby obozy, ale jeżeli chodzi o już nowy sezon, to od września startujemy w pierwszej lidze. Rozgrywki już będą w fazie ogólnopolskiej, ponieważ druga liga jeszcze była podzielona na rejony wojewódzkie. Teraz już przechodzimy już do takiej poważniejszej gry, jakby tutaj kluby pierwszoligowe z całej Polski. Tak to będzie wyglądało, nie? Tam będzie 12 drużyn, chyba że jeszcze związek będzie chciał coś zmienić, bo też takie roszady przed sezonem są, ale to już decyzja będzie Polskiego Związku Badmintona. Jakby w poprzednim sezonie było 12 drużyn, czy będzie więcej, czy coś się zmieni, to dopiero będziemy wiedzieli w późniejszym czasie.
1: Zawodnicy jak się zapatrują na następny sezon?
2: Chciałbym też ze swojej strony pochwalić mega zaangażowanie zawodników i pozdrowić przy okazji. Robert Czembor, Karol Dubiel, Dawid Fraś, Maksymilian Pawlik, Michał Szczypka, Krystian Toczek, Jacob Toczek, Tomasz Tomża, a reprezentacja kobiet Daniela Bielińska, Maja Paszek, Marlena Pudło, Natalia Rerich i Karolina Siodlak. Ci zawodnicy jakby byli w tym sezonie w naszej drużynie, jakby rep-

0: reprezentowali nasz klub, no i zapatrują się jak najbardziej na dalszą grę i dalszą walkę. No, już gdzieś tam sygnały od nich idą do mnie, że mają chrapkę na ekstraklasę, także no, będą na pewno się mocno przygotowywać do tego przyszłego sezonu. No, jeżeli chodzi o tą ligę pierwszą, to rzeczywiście przeskok między drugą a pierwszą poziomem jest dużo wyższy. No, tam naprawdę już jest poziom naprawdę mocny. Prawdopodobnie będziemy chcieli też jeszcze wzmocnić drużynę tutaj na tą pierwszą ligę. Jeżeli będziemy chcieli awansować, no tutaj wzmocnienie będzie kluczowe. Możliwe, że będziemy chcieli jakby ściągnąć naszych podopiecznych, którzy grali, trenowali jakby tutaj na Podbeskidziu, w Bielsku czy w okolicach, naszych wychowanków, którzy aktualnie też niektórzy grają w ekstraklasie. Też są takie plany. No, generalnie chcielibyśmy grać swoimi zawodnikami, no ale to wiadomo, jest liga i musimy mieć mocny skład, żeby rzeczywiście gdzieś tam próbować się uplasować w czołówce, w pierwszej lidze. Głównie chciałbym tutaj po tym sezonie bardzo serdecznie podziękować sponsorom, którzy nas wspierają. Urząd Miasta Bielska-Białej, oczywiście ośrodek, w którym możemy trenować, Arena Park w Bielsku. No i pozostałym jeszcze sponsorom, którzy też nas wspierają. Oraz bardzo serdecznie chciałbym podziękować kibicom, którzy za każdym razem, jak jesteśmy mecz, mamy u nas, wspierają nas, kibicują naszej drużynie i to jest super cenne. Drużyna na pewno jest wtedy mocniejsza. No i pozdrawiam oczywiście również moich zawodników, no i liczę na to, że w przyszłym sezonie będzie jeszcze lepszy wynik i lepsza gra w naszym wykonaniu.
1: Mówił Bartek Pietryja, prezes Beskidzkiego Klubu Badmintona Arena Park Bielsko-Biała. Ostatnio drużynie udało się awansować do pierwszej ligi. O awans do pierwszej ligi walczy również Podbeskidzie. W sezonie zasadniczym zostały jeszcze dwa spotkania, to one zadecydują, gdzie górale uplasują się w barażach. Końcówka sezonu wygląda naprawdę mocno, bo górale wygrali 5 meczów z rzędu. Mówi rzecznik prasowy klubu Piotr Porębski.
2: Takiej serii nie mieliśmy już naprawdę bardzo dawno, bo jak sobie analizowaliśmy, to bodajże od na przełomie sezonu 7-8, 2007-2008 i 2008-2009 też taki Łukasz Bień statystyk z Twittera podał właśnie taką statystykę, że dawno tak długiej serii zwycięstw nie mieliśmy i to czuć w zespole, że faktycznie jesteśmy bardzo napędzeni i no, tak bardzo też pozytywnie nastawieni przed tą samą końcówką sezonu. Oczywiście zachowujemy pokorę, bo też zdajemy sobie sprawę, że te dwa mecze, które przed nami są, biorąc pod uwagę końcówkę sezonu zasadniczego, no będą o bardzo dużym ciężarze gatunkowym, zarówno dla nas, jak i dla naszych rywali. Natomiast faktycznie, no teraz te ostatnie tygodnie w naszym wykonaniu są bardzo dobre i tylko kwestia postawienia takiego jeszcze kroczku, no albo właściwie kroku do tego, żeby znaleźć się w strefie barażowej, no i nie kończyć sezonu wraz z ostatnim meczem sezonu zasadniczego.
1: Jedno z tych zwycięstw też przyszło do was walkowerem.
2: Tak, GKS Jastrzębie wycofał się z rozgrywek z powodów finansowo-organizacyjnych, no my niezmiennie życzymy drużynie, przedstawicielom drużyny z Jastrzębia Zdroju powrotu na ten piłkarski szlak, na piłkarską mapę Polski, więc no, zaplanowany na 31. kolejkę mecz Betlig drugiej ligi z GKS-em Jastrzębie nie doszedł do skutku. No akurat zawodnicy w tym czasie, część z piłkarzy, którzy mieli trochę mniejszy rytm meczowy, zeszli grać do drugiej drużyny na mecz z MRKS-em Czechowice-Dziedzice w ramach rozgrywek piątej ligi, natomiast no, pozostała część zawodników po zakończeniu sobotniego treningu miała już, można powiedzieć, wolne.
1: Jeszcze przed Podbeskidziem dwa spotkania, jedno z nich, pierwszy z nich jest na wyjeździe i widziałem, że organizujecie całą wycieczkę do Rzeszowa.
2: Tak, jeszcze do jutra, do czwartku będą takie uzupełniające zapisy na bilety z przejazdem indywidualnym, natomiast tak, no, zgodnie z informacjami, które mamy od kibiców i też zgodnie z informacjami z systemu biletowego, no to liczba zapisanych kibiców przekroczyła 3-cyfrówkę, więc faktycznie bardzo taka solidna grupa wsparcia w Rzeszowie się szykuje. No i też to na pewno będzie dla nas bardzo ważne, bo w tej rundzie, no tak naprawdę kibice byli z nami zawsze, w ogóle w tym sezonie, gdzie nie pojechaliśmy, to zawsze to wsparcie kibiców w mniejszej bądź większej liczbie czuliśmy, czy mówimy o wyjeździe do Szczecina, czy do Nowego Targu, to właściwie w każdym rejonie Polski zawsze z nami kibice byli, no i mamy nadzieję, że damy im powody do świętowania w sobotę, no bo niewykluczone, że ten mecz da nam już możliwość, zapewni im możliwość udziału w barażach o awans do Betclic pierwszej ligi, więc no liczymy na to, że tak jak wcześniej wspomniałem, faktycznie te powody do zadowolenia po końcowym gwizdku będą.
1: Czyli baraże jeszcze nie są pewne?
2: W tym momencie mamy 5 punktów przewagi nad siódmą drużyną w tabeli, czyli Sandecją Nowy Sącz, a biorąc pod uwagę, że zostały nam dwie kolejki do końca sezonu, no to faktycznie jedno zwycięstwo w jednym z tych dwóch meczów, które zostały nam do końca sezonu, na pewno już nam te baraże zapewni, natomiast no biorąc pod uwagę naszą aktualną dyspozycję i też sytuację w tabeli, no to aspirujemy do tego, żeby przynajmniej jeden z meczów barażowych zagrać u siebie, bo to jest kwestia po prostu rozstawienia miejsc na koniec sezonu, bo tutaj może wyjaśniając słuchaczom, strefa barażowa składa się z drużyn od miejsc do 3 do 6 i drużyny z miejsc 3 i 4 rozgrywają mecze półfinałowe baraży u siebie, natomiast finał odbywa się na stadionie drużyny, która była po prostu wyżej w tabeli na zakończenie sezonu zasadniczego, no i też która z tych drużyn wygra swój półfinał, więc no jeżeli byśmy zajęli na koniec sezonu czwarte miejsce, no to wtedy daje nam to tą możliwość i wtedy we wtorek 2 czerwca półfinał barażu będziemy mieli możliwość tutaj organizować, no ale tak jak jeszcze wspomniałem we wcześniejszej części wywiadu, zdajemy sobie sprawę, że też te spotkania zarówno dla nas, jak i dla naszych przeciwników będą bardzo ważne, bo w sobotę mierzymy się z Resowią Rzeszów na wyjeździe, czyli z drużyną, która znajduje się, no co prawda w drugim biegunie tabeli i walczy o baraże, ale o utrzymanie. Walczy w tym momencie o to, żeby ich uniknąć i zwycięstwo z nami na pewno by bardzo znacząco ich sytuację poprawiło. Natomiast w ostatniej kolejce gramy z Podhalem Nowy Targ, czyli no niewykluczone, że z bezpośrednim rywalem o to czwarte miejsce na koniec sezonu, w ogóle o tak naprawdę miejsce w barażach, więc no tutaj szykują się bardzo ciekawie zapowiadające się spotkania, no i wierzymy w to, że no pójdziemy siłą rozpędu i w nich zapunktujemy, no bo to na koniec sezonu będzie dla nas bardzo istotne.
1: Mecz z Podhalem ma być tym ostatnim domowym spotkaniem.
2: W sezonie zasadniczym tak, no wierzymy bardzo w to, że to nie będzie ostatni domowy mecz w tym sezonie. To spotkanie odbędzie się w sobotę 30 maja o godzinie 14:30, no i akurat wszystkie mecze tej ostatniej 34 kolejki będą odbywały się w tym terminie. No oczywiście będziemy na bieżąco śledzili to, co się dzieje na innych stadionach. No akurat jeśli chodzi o to ułożenie tej strefy barażowej, no to choćby w ostatniej kolejce, w tej 34 rezerwy Śląska Wrocław, które w tym momencie są na 6 miejscu w tabeli, one otrzymują walkover za mecz z GKS-em, więc można im już te 3 punkty dopisać, więc też na pewno im to bardzo ułatwia walkę o miejsce w top 6. Natomiast tak, no ten mecz z Podhalem będzie kończył sezon zasadniczy, natomiast ewentualne mecze barażowe odbędą się w 2 czerwca półfinały, a finał 6 czerwca w sobotę. No i wierzymy w to, że no na tym meczu z Podhalem sezonu jeszcze nie zakończymy.
1: Też na Stadionie Miejskim możemy spodziewać się innego spotkania, nierozgrywanego przez Podbeskidzie.
2: Tak, no tutaj na mocy podpisanej umowy przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji i pomiędzy Bebosirem a Ruchem Chorzów, Ruch w przypadku ewentualnego miejsca w strefie barażowej o awans do Ekstraklasy również tutaj swoje domowe spotkania będzie rozgrywał. Tutaj działa tak naprawdę ten sam schemat jak w przypadku baraży o awans do BetClick pierwszej ligi, czyli jeżeli Ruch zajmie miejsce co najmniej czwarte, no to wtedy na pewno mecz półfinałowy będzie rozgrywał tutaj w Bielsku-Białej, no a jeśli chodzi o ewentualny mecz finałowy, no to tak naprawdę wszystko będzie zweryfikowane no, rozstrzygnięciami meczów półfinałowych. Z tego co pamiętam, no to wtedy mecz Ruchu półfinałowy odbędzie się 2 dni przed meczem naszym z Podhalem, więc no tutaj będzie duże wyzwanie czysto logistycznie, żeby faktycznie najpierw stadion przygotować dla drużyny Ruchu, później dla nas. Wszystko kwestia posprzątania stadionu, przygotowania murawy, no ale mocno wierzymy, że sobie z tymi wyzwaniami poradzimy.
1: W takim razie kiedy możemy tutaj zaprosić na ostatni mecz ten w sezonie zasadniczym na stadion?
2: Mecz z Podhalem Nowy Targ odbędzie się 30 maja o godzinie 14:30, więc też z tego miejsca serdecznie kibiców na to spotkanie zapraszamy, no bo wiemy, że no tutaj ta temperatura wrzenia na stadionie powinna być bardzo wysoka. No też my chcemy zrewanżować się Podhalu za jesienną porażkę tam na stadionie w Nowym Targu 0-2. Też biorąc pod uwagę umiejscowienie czy Bielska-Białej, czy Nowego Targu na mapie Polski, no to wiemy, że możemy mówić o tym spotkaniu jako takich trochę góralskich derbach, więc tutaj na pewno nikt nogi odstawiać nie będzie, no bo obie drużyny zdecydowanie mają co w tym meczu walczyć.
1: Mówił rzecznik prasowy Podbeskidzie Bielsko-Biała Piotr Porębski.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam serdecznie na magazyn w dniach 22 do 29 maja w Bielsku-Białej oraz w Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się już 26. Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki. To wydarzenie łączy oczywiście naukę, sztukę, kulturę, edukację w nowoczesnej i przystępnej formie. W tym roku hasłem przewodnim festiwalu jest nauka bez fejków, nie daj się nabrać. Skupię się na krytycznym myśleniu, rzetelnej wiedzy i wyłapywaniu tak zwanych fake newsów. Całe wydarzenie jest rozłożone na kilka dni. Inauguracja rozpoczęła się w parku przy ulicy Słowackiego pod namiotem Bebusiru. Tam mogliśmy odwiedzić piknik naukowy z różnymi stoiskami naukowymi różnych szkół, wydziałów UBB czy innych instytucji. Już na pierwszym stoisku, do jakiego podszedłem, przekonałem się, że nauka może łączyć się ze sztuką.
4: Monika Rom, Wydział Inżynierii Materiałów Budownictwa i Środowiska. Jestem prodziekanem do spraw studenckich na wydziale.
5: Proszę powiedzieć, kto namalował takie piękne wzorki tutaj na arkuszu?
4: Te wzorki to jest czysta fizyka. Działanie wahadła, no i do tego wahadła mamy podwieszony kubeczek z farbą i tak jak drga wahadło, tak powstaje wzór.
5: Tak to wygląda na co dzień na wydziale, takie doświadczenia?
4: Na co dzień na wydziale studenci wykonują ćwiczenie z wahadłem. Mierzą to w sposób taki bardziej liczbowy, numeryczny, bardziej liczą. Tutaj pokazujemy, jak to może wyglądać.
5: Jak to może wyglądać w praktyce? Rozumiem, że to ta wizualizacja tutaj przyciąga.
4: Przyciąga. Myślę, że budzi zainteresowanie. Fajny, plastyczny efekt tego, jak działa świat.
5: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
5: Co my tutaj mamy? Co to za urządzenie?
6: To jest akurat drukarka Bambulab i to jest stricte druk 3D. Można powiedzieć, że jedyne ograniczenie na takich drukarkach, ogólnie na tego typu drukarkach, jest wykorzystany filament. I bez granicy możliwości.
5: I chyba też czas, bo wydaje mi się, że często się długo czeka na to, żeby jakiś element się wydrukował.
6: Zależy jaki filament dokładnie. Mówiąc, zależy też od elementów lub też od ilości elementów, nie? Bo jakby tą drukarkę wytłumaczyć? Druk 3D. W postaci właśnie filamentu, czyli powiedzmy po ludzku żyłki. Wyobraźmy sobie wieżowiec. Ten wieżowiec ma piętra. Tak samo drukarka drukuje po piętrach. No i na tej zasadzie im więcej mamy takich budynków, czyli więcej filamentów, tym dłużej drukujemy. Bo jest więcej piętra i więcej przejazdów. Tak najprościej mówiąc.
5: A w tym momencie co drukujecie?
6: W tym momencie drukujemy, i tu nawet widać na podglądzie, taką ośmioniczkę.
5: Okej, czyli jak długo jeszcze czekamy na efekt końcowy?
6: Na pewno nie tak jak zupki jakieś. Mamy godzinę 33. Na razie. Można to tam przyspieszyć, można zwiększyć prędkości. Na razie zobaczymy, co to pokaże ten filament i też co tu pokaże okolice, no bo jednak są tu trochę, tak powiem, dużo ludzi chodzi, też czasem otworzyć trzeba i to też powoduje pewne zawirowania temperaturowe.
1: Na uniwersytecie nie tylko nauka i technologia, ale również Wydział Nauk o Zdrowiu.
5: Tutaj na telewizorze wielki napis: nie pij energetyków, ale obawiam się, że wśród studentów to może być częsta praktyka.
7: Myślę, że tak. Myślę, że na studiach zdecydowanie jeszcze jak są wczesne godziny wykładów albo nudne wykłady, to te energetyki są jednak obecne.
5: A ogólnie czym zajmuje się wasze stoisko?
7: Tutaj mamy symulator starości, symulator też tutaj z taką laską można się podpierać, też mamy symulatory, takie okulary jak ktoś ma wadę wzroku, taką niepełnosprawność już wzrokową, można sobie sprawdzić, przymierzyć i poczuć się trochę niepełnosprawnym i też właśnie ten symulator starości to też pokazuje tutaj zgarbienie i takie ociążenie mięśni.
5: Czyli to można poczuć się z tej perspektywy takiej osoby?
7: Tak, niepełnosprawnej i też w podeszłym wieku.
5: I rozumiem, że tu reprezentujecie wydział?
7: Tutaj Wydział Nauk o Zdrowiu, a też jest taka komórka na uczelni, która pomaga osobom niepełnosprawnym i właśnie je wspieramy i też tutaj właśnie to jest pokazane.
1: Oprócz różnych wydziałów Uniwersytetu Bielsko-Bielskiego na pikniku pojawiła się również reprezentacja szkół średnich w Bielsku-Białej.
5: Powiedzcie mi, jaką tutaj szkołę reprezentujecie?
8: Reprezentujemy piątkę liceum ogólne Kształcące.
5: I po co wam w tej piątce tyle sprzętu? Gdzie się tak wspinacie?
8: W naszej szkole jest prężnie działający klub górski, który zajmuje się przeróżnymi wyjściami, nie tylko typowo górskimi, ale też wspinaczkowymi, wyjściami regularnymi na ściankę wspinaczkową, wspinaczką górską, więc tutaj chcieliśmy zaprezentować sprzęt, żeby może zachęcić młodzież do rekrutacji do naszej szkoły oraz żeby pokazać, że nie zajmujemy się tylko typowo matematyką i fizyką, jak to nasza szkoła słynie, tylko też przy różnymi innymi aktywnościami. Z drugiej strony stoiska za to są dwa projekty naukowe, w tym balon stratosferyczny i CANSAT, którego też mam przyjemność być członkinią. Chcieliśmy zaprezentować projekt, którego doszliśmy do finału. Balon stratosferyczny również chłopcy doszli do finału. Oraz pokazać generalnie, czym nasza szkoła się zajmuje.
5: Niedługo rekrutacja, więc pewnie coraz więcej chętnych tutaj się pojawi.
8: Tak, przejawiały się już pytania na temat rekrutacji, granic punktowych, progów i tego, czy trzeba na pewno olimpiady, czy naprawdę jest tak trudno, więc staramy się zachęcać ósmoklasistów do rekrutacji do naszej szkoły. Naprawdę daje masę możliwości, więc uważamy, że naprawdę warto.
1: A co czeka nas przez resztę Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki? O to zapytałem rektora uczelni.
9: Jacek Nowakowski, rektor Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego.
5: Jak zapowiada się tegoroczny festiwal?
9: To jest 26. edycja Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W tym roku inna formuła niż w minionych 25 latach, bo zaczynaliśmy od pomysłu na wydarzenia, które były skoncentrowane w Bielsku-Białej, na terenie uczelni, w wielu również miejscach wokół uczelni, w szkołach średnich, podstawowych, w instytucjach zajmujących się kulturą, oświatą. Od paru lat zmieniliśmy to, a w tym roku naprawdę całkowicie inna formuła. W ciągu tygodnia, bo dzisiaj jest piątek, adresowane jest to przede wszystkim do młodzieży szkół średnich, ale również i wyższych klas szkół podstawowych. Plan na tegoroczny festiwal, wydarzenia dzisiaj w Bielsku-Białej, w poniedziałek dyktando w Czechowicach-Dziedzicach, we wtorek dyktando w Bielsku-Białej i za tydzień zamknięcie festiwalu w piątek również bardzo ciekawym piknikiem i warsztatami naukowymi w Czechowicach-Dziedzicach.
5: Czyli trochę się to oddaliło od samego uniwersytetu, tak? Tak lokalizacyjnie.
9: Istotnie, tak jak powiedziałem, na przestrzeni tych 25 lat wiele wydarzeń i wiele wydarzeń festiwalowych miało miejsce na terenie uczelni. Praktycznie od 3 lat formuła jest już inna, czyli Park Słowackiego. Również wyszliśmy w kierunku miast, takich jak Żywiec, Czechowice, Dziedzice. W tym roku koncentrujemy się piątek, dzień roboczy szkoły Bielsko-Biała, przyszły tydzień zapraszamy na teren uczelni, zapraszamy do Czechowic-Dziedzic i bardzo ciekawy piknik i warsztaty naukowe w Czechowicach-Dziedzicach.
5: Jak dużo instytucji, placówek współpracuje z uniwersytetem?
9: W tym roku zaangażowanie i zorganizowanie festiwalu to jest kilkadziesiąt instytucji o różnym charakterze, bo to są instytucje takie jak szkoły średnie działające w Bielsku-Białej. To są również instytucje, które zajmują się po prostu zawodowo kulturą i sztuką, ale mamy również bardzo duże wsparcie ze strony firmy i przedsiębiorców działających w Bielsku i wokół Bielska-Białej. Ciekawe i miłe jest to, że patrząc na to, jakie stoiska są i kto reprezentuje te firmy, firmy rozpoznawalne na całym świecie, to nasi absolwenci.
5: Czyli jest duma.
9: Tak, to myślę jest dobre słowo. Osobiście jestem wychowankiem naszej uczelni i patrzę, jak uczelnia się zmienia na przestrzeni ostatnich lat. Na pewno jesteśmy uczelnią w tej chwili, która wyróżnia miasto Bielsko-Biała.
5: Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję.
1: Mówił Jacek Nowakowski, rektor Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego. Trwa Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki. Na pikniku naukowym, który był inauguracją całego wydarzenia, mogliśmy zobaczyć różne ciekawe stoiska. Nie wszystkie były związane z uniwersytetem.
10: Sławomir Konkol, opiekun koła naukowego Little Psychologist, które zajmuje się dobrostanem psychicznym studentów.
5: I czym zajmujecie się tutaj na tym stanowisku? O czym mówicie?
10: Na stanowisku rozdajemy materiały Krajowego Towarzystwa Autyzmu, z którym można się kontaktować, żeby się doedukować na temat neuroróżnorodności. KTA organizuje szkolenia, warsztaty, terapie, oferują pomoc osobom neuroróżnorodnym i ich rodzinom, nauczycielom również. A my mamy przygotowany quiz i prezentację na temat źródeł, w których można się również edukować na ten temat.
5: To zainteresowanie tematem wzrosło w ostatnich latach?
10: Wydaje mi się, że tak. I do naszego stanowiska też podchodzą rodzice i nauczyciele. Młodzież jest przede wszystkim zainteresowana cukierkami, ale zawsze coś. Dorośli pytają i mieliśmy już tutaj głosy, że brakuje informacji, brakuje edukacji na ten temat, więc zdecydowanie jest zapotrzebowanie.
1: Podobno obraz może przekazać więcej niż 1000 słów i może jest to prawda, ale na szczęście jesteśmy w radiu i nie muszę występować przed kamerą. Za to mogę popisać się swoimi umiejętnościami narracyjnymi po to, by przekazać wam, słuchaczom, to, czego nie możecie zobaczyć. Z takim wyzwaniem zmierzyłem się również przy kolejnym stanowisku.
5: Powiedz mi proszę, co tutaj możemy oglądać na waszym stanowisku?
11: No to tak, tu mamy roboty sumo, roboty line follower, roboty drag race. Mamy tu już parę eksperymentów, parę personalnych prac. Mamy tutaj robota, który rysuje rysowanki. Mamy tutaj podążającego robota, mamy tutaj line follower. Masz tutaj taką kamerę jakąś, żeby nagrać coś, czy nie?
5: Nie, tylko dźwięk.
11: Tylko dźwięk, dobra. To nie pokazuje. Tam mamy muzyczne cewki Tesli, które grają muzyki używając elektryczności. Tam mamy parę druków 3D. Ogólnie bardzo szerokie mamy specjalności. Każdy się raczej tutaj zna, każdy ma tutaj swoją specjalność. Ja z moim kolegą tam robimy roboty sumo. Nie mamy to naszego niestety. Niektórzy robią Life Horror, niektórzy Drag Race robią. Każdy tu ma swoją specjalność, każdy tu coś się zna.
5: Roboty sumo, czyli rozumiem, że one jakoś walczą ze sobą?
11: Tak, walczą, spychając siebie z ringu. Ten, kto jest silniejszy, wygrywa.
5: A line follower, no to rozumiem, że podąża za tą linią tu narysowaną na kartce.
12: Mamy line followera, jego łączymy w ten sposób i powinien podążać za czarną linią.
5: Faktycznie działa.
12: Tak, żeby nie uciekać z trasy i powinien... Na tych zawodach chodzi o to, żeby w jak najkrótszym czasie przejechał odpowiednią trasę i nie popełniał w niej błędów, nie zjeżdżał z linii, nie zatrzymywał się i żeby wszystko działało płynnie.
5: Udało się jakieś dobre wyniki osiągnąć na takich zawodach?
12: Najwięcej mamy akurat osiągnięć, jeśli chodzi o sumo. To jest kategoria, w której zazwyczaj mamy drugie, trzecie, a zdarzyły się też pierwsze miejsca. Jeśli chodzi o line followery, to jest akurat dosyć świeży temat w naszym wypadku i jeszcze dopracowujemy modele.
5: Jeszcze mówiłeś o tych robotach, które nazywają się Drag Race, tak?
11: Tak. Robot Drag Race, ich celem jest po prostu najszybsza jazda w prostej linii. Kto ma, ile taki był tam wynik?
12: Najszybszy wynik, jaki był na ostatnich zawodach, jaki zobaczyłam, było chyba sekunda 43 milisekundy.
5: Na jaki dystans?
12: Dystans około 8 metrów. Nasz robot był w stanie ten dystans przejechać w 2 sekundy chyba 16, więc jeszcze do topki chwil trochę brakuje, ale zobaczymy, może następnym razem się uda.
5: Dzięki wielkie.
1: Odwiedziliśmy kilka stanowisk podczas pikniku naukowego. To była inauguracyjna część Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, już 26. edycja imprezy. Te kilka stanowisk to był zaledwie ułamek tego, co mogliśmy zobaczyć w piątek pod namiotem Bebusiru w parku przy ulicy Słowackiego. Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki potrwa do 29 maja. Wydarzenia są zaplanowane nie tylko w Bielsku-Białej, ale również w Czechowicach-Dziedzicach. Szczegółowy program możecie zobaczyć na stronie internetowej festiwalu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam serdecznie na magazyn. Dzisiaj porozmawiamy trochę w plenerze na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 w Bielsku-Białej. Tam bowiem Klub Gaja realizuje już 12 ogród przy wsparciu Fundacji Drzewo i Jutro. Nie są to byle jakie ogrody, a przestrzenie sprzyjające bioróżnorodności. Kilka tygodni temu projekt zawitał do Mesznej, a teraz do Bielska-Białej.
13: Jacek Bożek, klub Gaja.
14: Proszę mi powiedzieć, co tutaj się dzieje przy szkole podstawowej numer 31 dzisiaj.
13: No po pierwsze dzieje się dużo i to jest najważniejsze. Dzieją się wspaniałe rzeczy, bo jako klub Gaja zakładaliśmy ogrody dzięki Fundacji Drzewo i Jutro w różnych miejscach Polski. Na przykład w tamtym roku pomagaliśmy miejscowościom po powodzi w Kotlinie Kłodzkiej. No ale sobie tak pomyśleliśmy w zespole, że byłoby fajnie zrobić coś dla miasta, w którym pracujemy, żyjemy, mieszkamy. No i dogadaliśmy się i robimy w Starym Bielsku przy szkole numer 31. Bardzo piękne miejsce, dlatego że ono w ogóle zostało zaprojektowane jako przyszły park dostępny nie tylko dla młodzieży szkolnej, ale dla całej społeczności Starego Bielska. I zaraz poproszę Beatę, która dużo więcej wie o roślinach niż ja. Ja natomiast chciałem podkreślić, że jest fajna współpraca pomiędzy szkołą, miastem i klubem Gaja. Bo to też wymaga bardzo dużej tutaj współpracy, a to musi ktoś dowieźć ziemię, a ktoś musi zrębki dowieźć, naprawdę duża współpraca, ale widać efekt. Widzi pan redaktor, co tu się dzieje? Tu jest przeszło 400 roślin dzisiaj sadzonych. A pani Beata powie jakich? O.
14: Ile dokładnie tych roślin jest?
15: Ponad chyba ponad 470. Dopiero teraz, jak już posadzimy wszystko i to zliczymy, ale tego jest tak naprawdę sporo. Beata Tarnawa, klub Gaja. Planowane nasadzenia to i są przez miasto Bielsko-Biała, bo tu był zaprojektowany ten teren. Jak państwo widzą, nie widzą, ale może teraz usłyszą, rosną tu rodzime piękne drzewa, jarzęby, lipy, morwy. My tam poniżej utworzyliśmy mały jagodnik, posadziliśmy w nim porzeczki czarne, czerwone, białe, agres, jagody kamczackie, a z dziećmi i z młodzieżą sadzimy teraz rośliny, byliny na dwóch rabatach. Jedna ta, gdzie pan stoi teraz, tutaj bliziutko, to jest rabata roślin, które dobrze rosną w cieniu. I tu są takie gatunki, jak pan widzi, przepiękne. Na przykład serduszka okazała, biała. Są tutaj narecznice, czyli paprocie. Są brunery wielkolistne, tawuły i funkie. To są rośliny, które dobrze się tu będą czuły, bo jak widać, tu rosną drzewa i jeszcze są posadzone, więc to jest taka rabata w cieniu. Poniżej, ta duża rabata, to z kolei są gatunki, które lubią słońce i tam są jeżówki, przetaczniki, rozchodniki, kocimiętki. Generalnie są to rośliny kwitnące, przyjazne owadom, pszczołom i tym dzikim, i tym miodnym.
14: Czyli zanim tutaj posadziliście, to był po prostu trawnik, tak?
15: Ja jestem zmęczona.
13: Ja tak słyszę, że Beata tak powolutku i się myli. Widzi pani redaktor, jak się sadzi, a jeszcze tego pracujemy z młodzieżą i z dziećmi, także są stoiska, gdzie robimy budki dla zapylaczy, budki dla ptaków. No i widzę, że moi współpracownicy miękną. Ja jestem już zupełnie miękki, ale tego nie widać, bo mam gadane, to chociaż tyle.
15: A ja nie mam gadane.
13: No i jest super, pani redaktor. Że, bo zaszło też słońce, co dla nas jest w tym momencie dosyć istotne i też dla roślin, bo potem trzeba podlewać. Ja wszystkich państwa uczulam, ci, którzy nas słyszą, mają swoje ogrody, coś zasadzą, słuchajcie, podlewajcie, podlewajcie, podlewajcie, bo jest susza.
15: Ale podlewajcie z głową, jak ja mówię. Jeśli sadzimy rośliny, podlewamy dołek, podlewamy roślinę, nigdy nie po liściach, tylko pod łodygi i podlewamy dużo. Staramy się podlewać później mniej, ale i też o odpowiedniej porze dnia. Najlepiej to robić rano, wcześniej lub późnym wieczorem, żeby to miało sens. Więc czytajmy, dowiadujmy się, dbajmy o te rośliny, żeby nam pięknie rosły.
14: I tak samo było te kilka tygodni temu w Mesznej?
15: Tak samo. W Mesznej był troszeczkę inny projekt, bo w Mesznej sadziliśmy rośliny, które są charakterystyczne dla Beskidu Śląskiego. Tak jak i to miejsce tam, to ma służyć do edukacji i do, w szczególności do podstawy programowej biologii. I rośliny, które zostały wybrane do tych nasadzeń, to były buki, świerki, jodły, jarzęby, lipy, wiązy górskie, te, które możemy spotkać w Beskidzie Śląskim i też sadziliśmy taką rabatę w cieniu. Też było różne bardzo gatunki paproci, a przed szkołą założyliśmy też kwitnące rabaty przyjazne dla owadów, też z gatunkami takimi rodzimymi tam były, z tego co pamiętam, pierwiosnki, kokoryczka, rozchodniki.
1: Mówiła Beata Tarnawa i Jacek Bożek z klubu Gaja, czyli organizacji ekologicznej z Bielska-Białej. Przy wsparciu Fundacji Drzewo Jutro klub stworzył kolejny ogród, tym razem na terenie szkoły podstawowej nr 31. A tymczasem w powiecie bielskim cały czas widać skutki powodzi sprzed półtora roku. W niektórych rejonach ciężko jest zapomnieć o tej katastrofie, bo na przykład niektóre drogi powiatowe jeszcze nie zostały wyremontowane. Starostwo powiatowe zyskało środki potrzebne na naprawy dróg w gminach Bestwina i Wilamowice, mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
16: Środki powodziowe trochę wolno, ale jednak schodzą, bo wiele zapytań otrzymuję również, co się dzieje z innymi drogami, które były w powodzi wykazane. I one po ostatnich rozstrzygnięciach już przez kancelarię premiera przychodzą. Na obecnym etapie to dzisiaj już mogę całkowicie potwierdzić, bo ruszamy z przetargami. To jest ulica Kraśnickiego w Dankowicach, jak również ulica Halera w Bestwinie. To jest duży odcinek zadań inwestycyjnych do wykonania z ozuwiskiem i drogą. To będzie około 3 km drogi, którą będziemy przebudowywać. Tutaj środki, które pozyskaliśmy, to jest prawie 2800, chyba 2800, może 2700, żeby to już do końca nie być aptekarzem, jak to się mówi. Natomiast około 2 miliony musimy dołożyć z własnych środków, ponieważ jest dużo nieuznanych prac. Są to tak zwane prace niekwalifikowane, które musimy dołożyć z własnego budżetu i je dołożymy po to, żeby ten ciąg naprawdę trudnych inwestycji wykonać, ale to są środki, które w dużej części środki przyznane były po powodzi wrześniowej. Wrzesień, pamiętamy powódź z 2024, to się działo. Było tam dość trudny zakres prac. No, wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że jak spada taka ilość wody, która spadła, to no, chyba nie ma takiej możliwości, żeby się przed nimi do końca zabezpieczyć. Ale zawsze można spróbować i to też czynimy, żeby ta powódź przynosiła jak najmniejsze szkody dla naszych mieszkańców. I ten takież zamysł jest. I stąd te środki też przyznane przez obecny rząd.
1: O popowodziowych remontach dróg w gminach Bestwina i Wilamowice mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Za parę minut ponownie usłyszymy jego głos. Tymczasem zajrzymy do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Tam dobra wiadomość, ponieważ placówka zyskała nowy sprzęt, który pomoże w szybszej diagnozie i leczeniu dzieci, które przyjdą na świat w Szpitalu Wojewódzkim. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała do szpitala aparat USG, mówi Anna Szafrańska, rzecznik prasowa szpitala.
17: Oddział neonatologiczny Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bardzo dobry i nowoczesny aparat ultrasonograficzny. To urządzenie znacząco usprawni diagnostykę najmłodszych pacjentów oraz podniesie jakość opieki medycznej nad noworodkami. Jak poinformowała dr Katarzyna Bielak-Szcześniak, która jest ordynatorem oddziału neonatologii, aparat będzie wykorzystywany do badań dzieci leczonych zarówno w odcinku noworodkowym, jak i w odcinku patologii noworodka oddziału neonatologicznego. Te wykonywane badania pozwolą na wczesną diagnostykę chorób związanych z okresem okołoporodowym, jak również wad wrodzonych oraz chorób nowotworowych. I tutaj trzeba zaznaczyć, że szybkość wdrożenia ścieżki diagnostycznej oraz leczenia w przypadku schorzeń onkologicznych jest w neonatologii kluczowa i rozpoczyna się od badania USG, podkreśliła ordynator. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej od lat otrzymuje wsparcie od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dzięki któremu możliwe jest doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny, usprawniający diagnostykę i leczenie pacjentów, także tych najmniejszych. W 2024 roku oddział neonatologiczny Szpitala Wojewódzkiego otrzymał od Fundacji WOŚP aparat do przesiewowego badania słuchu, który jest wykorzystywany do badania słuchu noworodków, a zwłaszcza wcześniaków wymagających intensywnej terapii i zagrożonych uszkodzeniem słuchu. Dzięki temu urządzeniu możliwa jest szybka identyfikacja i diagnostyka zaburzeń tego narządu.
1: Mówiła Anna Szafrańska, rzecznik prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Przeniesiemy się teraz do Czechowic-Dziedzic. Tam niedawno powstała nowa placówka Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka. W mieście powstał oddział dzienny psychiatryczny. Mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
16: Otworzyliśmy niedawno w Czechowicach-Dziedzicach ostatni punkt w ramach pilotażu, który otrzymaliśmy. Ten pilotaż No, to tak trochę muszę Państwu powiedzieć. Prawie 3 lata to było walki, żeby pilotaż mógł zaistnieć. Udało się. W województwie śląskim tylko powiat cieszyński, powiat bielski ten pilotaż otrzymał. W ramach tego pilotażu otrzymaliśmy naprawdę sporo środków finansowych. W dużej części remontujemy Olszówkę, czyli w Bielsku-Białej. Otrzymaliśmy od pana prezydenta i Rady Miejskiej budynek na ulicy Krasińskiego w Bielsku-Białej. Stary budynek, w którym się kiedyś mieściła Izba Lekarska. Za naprawdę prawie 15 milionów do tych są wyremontowane. Naprawdę zrobiliśmy, jeżeli chodzi o sztukę budowlaną, ale i o zabytki. Odrobiliśmy dużą lekcję. Tam się już dzieje psychiatria, jeżeli chodzi o poradnie i to się w tej chwili odbywa. No i trzecim takim miejscem miały być Czechowice, Dziedzice i Son. Rok temu zakupiliśmy budynek. Teraz już jest pierwszy zespół, który tam w tej chwili podjął pracę z lekarzem i z całym zespołem terapeutycznym i to się już też dzieje. Będziemy to oczywiście rozwijać. Wiemy, że pilotaż się w tym roku kończy, więc naszym zadaniem będzie, aby starać się utrzymać finansowanie tego pilotażu na odpowiednim poziomie, bo to są wszystko oczywiste koszty, nie tylko osobowe, ale również chociażby z pozyskania nowych obiektów. Przecież to jest energia i wszystko, co się z tym wiąże, prawda? Na to przyszedł jeszcze NIK, czyli Najwyższa Izba Kontroli, która prawie pół roku kontrolując pilotaż i naszą psychiatrię. Wynik NIK-u jest pozytywny, a więc bardzo się cieszę, bo to też daje takie dobre odium.
1: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. A na koniec temat sportowy. Przed nami kolejna edycja rowerowego Pucharu Reksia.
18: Dzień dobry, Barbara Ilewicz, prezes klubu sportowego Life, organizatorka 6. rowerowego Pucharu Reksia.
14: Ten narciarski Puchar Reksia już za nami. Jak tam ta impreza się potoczyła? Jak to się udało w nowej lokalizacji?
18: Tak, jesteśmy już po imprezie i można powiedzieć, że była to bardzo, bardzo udana impreza. Złoty Groń i gmina Istebna oczekują na Reksia w przyszłym roku, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
14: A przed nami teraz nie narciarski, a rowerowy Puchar Reksia. Jak to ma wyglądać w tym roku?
18: Tak jak w zeszłym roku, planujemy zorganizowanie 6. edycji rowerowego Pucharu Reksia pod Stokiem Dębowiec w takiej samej formule, jak była w zeszłym roku, czyli będzie tor przeszkód wybudowany, oczywiście dopasowany do umiejętności poszczególnych grup wiekowych.
14: Tor przeszkód podobny jak w zeszłym roku, czy może jakieś większe utrudnienia?
18: Myślę, że będzie jakaś modyfikacja toru przeszkód, aby nie było powtórki z zeszłego roku, ale zapewne będzie do przejechania dla każdego uczestnika.
14: Kto może wziąć udział? Kto może się zgłosić?
18: Na rowerowy Puchar Reksia może się oczywiście zgłosić każdy kolarz, rowerzysta, tak to nazwijmy, który urodził się w 2022 roku. Jest to grupa najmłodszych kolarzy, 2022 i młodsi. Natomiast najstarsza grupa wiekowa to jest rocznik 2015-2014. I zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej fajnej imprezie.
14: Czyli tutaj uczestnicy będą podzieleni na grupy wiekowe. A jak wyglądają zapisy? Kiedy one się odbywają? W jakiej formie?
18: Tak, uczestnicy będą podzieleni na grupy wiekowe, co 2 roczniki. Zresztą wszystko jest w regulaminie, który jest na stronie Pucharu Reksia. Natomiast zapisy już ruszyły, więc internetowo, tak jak w zeszłym roku, bardzo prosimy o zapisywanie się, bo widzę, że tam się dużo dzieje na tej stronie, także oby nie było później smutku, że nie można się zapisać, bo planujemy dopuszczenie 300 zawodników, tak jak w poprzednich edycjach.
14: Jakie nagrody, co można wygrać?
18: No, jesteśmy w trakcie zdobywania, pozyskiwania sponsorów. Jak co roku jest tych nagród sporo, no oczywiście taką nagrodą, o którą każdy walczy i chce dostać, jest to leżak z Reksiem. Zapewniam tutaj, że leżaki w tym roku również będą. Przypomnę jeszcze tylko, że impreza odbędzie się 6 i 7 czerwca, 6 od godziny 14.30 do 17.00. Będzie możliwość odbierania pakietów startowych i numerów i próbnych przejazdów po torze przeszkód. Także zapraszamy serdecznie już 6 czerwca na trening, tak to nazwijmy, i 7 oczywiście już na główną imprezę.
1: Mówiła Barbara Ilewicz z klubu sportowego Life, który organizuje 6. rowerowy Puchar Reksia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednego.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn. Galeria Bielska BWA to miejsce, w którym zawsze sporo się dzieje. Obecnie możemy oglądać tam dwie ciekawe wystawy. Z Agatą Smalcerz i Pauliną Darłak z Galerii BWA rozmawia Magdalena Mleczko.
2: Przyjechałeś, żeby opowiedzieć o dwóch wspaniałych wystawach, które u was można zobaczyć. Pierwsza wystawa, o której opowiemy wam, to jest wystawa, której istotą jest tkanina, ale nie jest traktowana jako dekoracja, tylko jako nośnik historii. Co to znaczy tkanina jako nośnik historii? I jaki jest tytuł tej wystawy?
3: Tytuł wystawy jest Przedpokój. Artystkami, które wystawiają swoje prace, jest Małgorzata Łuczyna i Paulina Poczęta. To są artystki lokalne, z Bielska Biała, które jednak trochę wyfrunęły, ponieważ Małgorzata Łuczyna pracuje w Krakowie. Paulina Poczęta pracuje z kolei w Cieszynie na Uniwersytecie Śląskim. Obie więc są pedagogzkami, pracują z młodzieżą, mają swoje autorskie pracownie. Małgorzata Łuczyna w dziedzinie wideo, multimediów, a Paulina Poczęta autorską pracownię, w której też są multimedia, ale opierające się bardziej na analogicznych materiałach, na tkaninie, ponieważ Paulina Poczęta potrafi wyczarować właściwie z niczego cokolwiek. Od dziecka nauczona była tego, żeby nic nie wyrzucać, żeby ubrania cerować, naprawiać, i zostało jej to poczucie tego, że każdy materialny ślad jest ważny w życiu, i prace swoje wykonuje właśnie albo z resztek tkanin, które jej ofiarowują znajomi, albo z ubrań niepotrzebnych już, znalezionych czy kupionych w Ciucholandzie. Tworzy z nich niezwykłe formy, niezwykle wizualne, pełne bogatego koloru, form, faktur. Natomiast dla niej szycie jest taką też arteterapią nieco, odwoływaniem się do wspomnień, działaniem manualnym, które daje pokój, które przynosi spokój w trudnych sytuacjach, a wszystko to służy budowaniu form, które nas, widzów, oszałamiają swoim bogactwem.
2: Mm-hmm. Jakie to są formy? W jakiej formie te tkaniny my tam zobaczymy na wystawie? Nie wiem, czy to będzie manekin ubrany, czy to będzie zwinięta tkanina w postaci jakiejś rzeźby? Jak to będzie wyglądało?
3: Rzeczywiście,
2: najprościej po ludzku.
3: Ubrania, po prostu ubrania są też elementem tej wystawy, przy czym są to prace akurat Małgorzaty Łuczyny, która wykorzystała ubrania po swojej zmarłej mamie. Po wielu latach od śmierci, decydując się na to, żeby sięgnąć do tych materialnych śladów tej osoby, co jest bardzo trudne. Każdy, kto stracił pewnie rodziców, zna to uczucie, kiedy trzeba w końcu to wyrzucić, a jest w tym i zapach, i pamięć ciała. I Małgorzata Łuczyna tworzy performansy, angażuje inne osoby do tego, żeby z tymi ubraniami popracować, również łącznie z tańcem, z performansem, czyli nawiązanie do ciała, ale już nie tego ciała, które nie istnieje, tylko tego ciała, które jest w tej chwili. Natomiast Paulina Poczęta rzeczywiście z tych z tkanin skupionych w Ciucholandzie, z używaną odzieżą sklepów, tworzy nową jakość. Na przykład są to formy przestrzenne, są to trójwymiarowe obiekty, są to rzeźby, które bardzo umiejętnie zszywa i tworzy z nich właśnie nową jakość, ale też wykorzystuje na przykład skarpetki, stare skarpetki, które już rzeczywiście nikomu nie będą do niczego służyć. Tworzy z nich formy, które zadziwiają swoją właśnie niezwykłością. Jedyne takie płaskie tkaniny, które powstały, to są fugi, takie, które powstały z resztek materiałów, z resztek takich fabrycznych wzorników tkaninowych, i rzeczywiście tworzą takie wielobarwne, abstrakcyjne formy. Natomiast najważniejsze u Pauliny jest to, że dla niej te prace, które tworzy, są takim właśnie taką pracą z pamięcią, z traumą, z trudnym dzieciństwem, z problemami, które miała w domu, które próbuje wypracować i które próbuje właśnie poprzez sztukę nadać im jakby nową zależność od właśnie osobowości już artystki. I rzeczywiście widać po niej, że te przepracowane traumy jakoś tworzą nową całość.
2: A co znaczy samo słowo przedpokój w tytule wystawy? Czy w ogóle tytuł wystawy Przedpokój? Jak mamy to odczytać?
3: Tak, przedpokój, czyli coś, co jest przed jeszcze tym najważniejszym, co nie jest jeszcze salonem, co jest takim miejscem, gdzie na przykład odkłada się jakieś niezałatwione sprawy, odkłada się coś, co wymaga dłuższego przepracowania, a tego nie ma. I właśnie ten przedpokój na naszej wystawie służy takim celom.
2: A ubrania, tak zwane, no dzisiaj bardzo popularny trend zero waste, czyli dawanie ubraniom, materiałom drugiego życia, rozumiem, że ma świadczyć w kontekście relacji, na przykład nie odrzucajmy, tylko naprawmy, porozmawiajmy, usiądźmy, może jest jeszcze szansa na to, że to się sklei.
3: Dokładnie, to jest tendencja, która jest bardzo dobra, bo rzeczywiście miliony ubrań, które są wyrzucane, nie służą niczemu. Natomiast taki szacunek zwykły do każdego materialnego śladu rzeczywiście może przynieść znaczną poprawę jakości życia na świecie.
2: Teraz o drugiej wystawie chciałabym, żebyśmy słów kilka opowiedziały, może nawet więcej niż kilka. Ta wystawa nosi tytuł Ukorzenianie, czyli mam takie też poczucie, że jak przejdziemy, że te dwie wystawy mogą się chyba przeplatywać, bo jeżeli coś z tego przedpokoju już przerobimy, przeniesiemy do salonu głównego, to potem jak już jest to dobre, to ukorzeńmy to. Ta wystawa wychodzi też poza przestrzeń galerii, prawda?
4: Tak, można w ten sposób rozumieć też połączenie tych wystaw, szczególnie, że wystawa Przedpokój znajduje się na górnej sali, a wystawa Ukorzenianie znajduje się w Galerii Bielskiej BWA w sali dolnej, która jest przeszklona z widokiem na miasto, na mieszkanki i mieszkańców, więc tutaj rzeczywiście ten tytuł Ukorzenianie odnosi się do pewnej procesualności, nie jest to już dokonany akt, tylko jest to jednak proces poszukiwania właśnie takiego miejsca. Miejsca, które Paweł Matyszewski, artysta, odnalazł w swojej miejscowości na Podlasiu, w miejscowości, która nosi nazwę Łękobudy. Tam artysta ma swój ogród, który jest również jego pracownią artystyczną. Jest to sytuacja pewnego rodzaju taka złożona, ponieważ artysta swoją praktykę twórczą podporządkowuje jednak temu życiu roślin, tej opiece nad ogrodem. To tak naprawdę ta natura układa ten harmonogram pracy artystycznej i to właśnie ta natura, ta flora, roślinność jest jakby tym takim tematem, w którym porusza się Paweł Matyszewski i rzeczywiście jest to w pewien sposób bardzo przewrotne, ponieważ ta roślinność, którą w swojej twórczości przedstawia artysta, odnosi się w zasadzie do jego radykalnej wyobraźni, czyli otwiera nas na zdziwienie. Wszystko, co widzimy w jego pracach, to rzeczywiście są znane fragmenty roślin, łodyg, płatków kwiatów, korzeni oraz fragmenty części ciała ludzkiego. Natomiast jednak ta natura jest dzika, nieokiełznana. Możemy tylko sobie wyobrazić tak naprawdę, jak jesteśmy wszyscy jakby uwikłani w to jako jedna samoorganizująca się materia. Na tej wystawie zobaczymy zupełnie nowe realizacje. Szczególnie tutaj takie prace, o których chciałabym opowiedzieć, są to rzeźby z cyklu Organizm na chwilę. Są to rzeźby stojące w przestrzeni galerii, ale również, tak jak już pani wspomniała, jedna z rzeźb znajduje się w ogrodzie przy willi Sixta, naszej drugiej siedzibie, w ogrodzie Różanym. Poza tym w tym ogrodzie również posadzony został jeszcze w XIX wieku miłożom, który już dzisiaj ma ponad 100 lat. Właśnie to drzewo jest takim sąsiedztwem dla rzeźby artysty. I nawiązując jeszcze do tej procesualności, wystawa ma charakter efemeryczny, skończy się z końcem maja, natomiast rzeźba pozostanie na dłużej. Podczas otwarcia wystawy artysta rozdał nasiona wszystkim obecnym osobom i wspólnie wokół rzeźby posadziliśmy różne gatunki, od fasoli po różne nasiona, z taką nadzieją, że zobaczymy, jak ta roślinność wejdzie w tę symbiozę z tą rzeźbą, której podstawy są wykonane z opalanych gałęzi zebranych podczas wycinki lasów w Puszczy Knyszyńskiej, która sąsiaduje z ogrodem artysty. I artysta właśnie w pewien sposób, u niego ta bliskość z naturą jest również związana z pewnym niepokojem o jej przyszłość, ponieważ artysta, który żyje w najbardziej zielonym regionie Polski, zauważa, jak ta szata roślinna leśna zmienia się i zmienia się prawdopodobnie już na stałe, więc więc też u niego to bardzo jest wszystko ze sobą związane i w tych rzeźbach rzeczywiście, których podstawy są skonstruowane z tych gałęzi, to zwieńczenie, to są rośliny, to są warzywa, to są różne elementy ceramiczne, precyzyjnie wykonane, które właśnie przywodzą skojarzenia zarówno właśnie ze światem roślin, ze światem nieludzkim, ale również z pociskami. Widzimy na przykład grzybnię, która w pewien sposób swoim kształtem sugeruje właśnie pocisk, który też się odnosi właśnie do uwikłania natury w politykę, która jest zawsze jednak tą ofiarą różnych konfliktów zbrojnych i taką ofiarą, która w zasadzie jest bezbronna.
2: Ja przypomnę, że jesteśmy w Galerii BWA w Bielsku-Białej, bo być może ktoś właśnie w tej chwili włączył się do tej rozmowy i tam Państwa zapraszamy na te dwie wystawy, czyli Przedpokój i Ukorzenianie. Wystawy, które w opowieści na pozór bardzo, bardzo proste, tak naprawdę moim zdaniem skrywają drugie dno i bardzo głęboki przekaz taki do nas, że przekaz dotyczący naszych relacji nie tylko z drugim człowiekiem, ale także z przyrodą, z naturą, że o to wszystko trzeba dbać i podlewać jak roślinki, żeby zakwitło i było dobre.
4: Tak, tak, zdecydowanie.
3: Bo rzeczywiście taki był zamysł, żeby te dwie wystawy jakoś z sobą korelowały i uzupełniały się wzajemnie.
2: Drogie panie, bardzo wam dziękuję. Zaproście jeszcze wszystkich na koniec, obie, każda na tą swoją wystawę.
3: Zapraszamy nie tylko na te wystawy, zapraszamy do Bielska-Białej podczas całego roku, ponieważ Bielsko jest polską stolicą kultury. Wiele się dzieje, zarówno w sztukach wizualnych, jak i innych. My zapraszamy akurat na sztuki wizualne do Galerii Bielskiej BWA. Do końca maja obie wystawy, Korzenianie i Przedpokój. Latem Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych, potem kolejne wystawy, między innymi wystawa laureata Grand Prix Bielskiej Jesieni poprzedniej edycji. A jesienią
4: również przeniesiemy wystawę, która wciąż trwa na Malcie podczas Malta Biennale. Galeria Bielska BWA we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza właśnie przygotowała polski pawilon. Kuratorką wystawy była nasza koleżanka z pracy Ada Piekarska, która zaprosiła do współpracy artystkę wizualną Weronikę Zalewską i wspólnie właśnie przygotowały polski pawilon na Malcie, który właśnie jesienią zostanie przeniesiony do Galerii Bielskiej BWA dla lokalnej publiczności. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Będą to dwie zupełnie nowe projekcje, wideo arty, poezja oraz też dźwięk wykonany przez Szymona Gąsiorka.
2: Drogie panie, bardzo wam dziękuję za tę wizytę i za te opowieści. Agata Smalcerz, Paulina Darłak, BWA Bielsko-Biała. Dziękuję. I do usłyszenia i do zobaczenia.
4: Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.
1: Z Agatą Smalcerz i Pauliną Darłak z Galerii BWA rozmawiała Magdalena Mleczko. Wystawy Przedpokój i Ukorzenienie można oglądać do końca maja.
5: Z Galerii BWA w miarę niedaleko do Galerii Sfera. Na koniec krótkie ogłoszenie o wydarzeniu, które właśnie w Sferze ma się odbywać. Kolejna odsłona akcji Pluszaki ratują zwierzaki, na które zaprasza Fundacja Ekologiczna Arka.
6: Fundacja Ekologiczna Arka serdecznie zaprasza wszystkich Państwa już 23 maja od godziny 9 do 21 na wielki wiosenny kiermasz pluszaków, książek i zabawek. Jesteśmy w foyer Galerii Sfera, gdzie serdecznie zapraszamy również na ekologiczne warsztaty. Cała nasza akcja pluszakowa to pomysł na to, żeby wokół nas było mniej śmieci, a żeby dać drugie życie używanym rzeczom. To jest też wspaniały pomysł na Dzień Dziecka i zakup drobnych upominków i tak naprawdę zrobienie coś dobrego dla zwierzaków. Tym razem pomagamy kotkom z kotełkowej drużyny w Bielsku-Białej, więc tym bardziej Państwa serdecznie zapraszamy, bo możemy kupić piękną maskotkę i jeszcze pomóc zwierzakom. W imieniu załogi Arka, Ania Indianka Sobańska.
1: Fundacja Ekologiczna Arka co jakiś czas pojawia się w Galerii Sfera, gdzie co jakiś czas organizują kolejne edycje akcji Żyjące Książki. Na Pluszaki Ratują Zwierzaki zapraszają 23 maja.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski. Witam was serdecznie. Zapraszam na

0: proszę powiedzieć, czym się tutaj zajmujecie? Oczywiście wolontariatem, jak sama nazwa wskazuje, ale na czym polegają wasze działania w mieście?
1: Przede wszystkim działamy w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych. Centrum zostało powołane do istnienia w styczniu tego roku i tak naprawdę zajmujemy się koordynacją działań wolontariackich w mieście. I przede wszystkim zapraszamy tutaj i wolontariuszy, czyli osoby, które chcą się zaangażować w jakąś tam działalność społeczną, ale również właśnie organizacje pozarządowe, instytucje, które takich wolontariuszy poszukują.
0: Czyli przychodzą wolontariusze, są też organizacje i jakoś łączycie te dwie strony.
1: Dokładnie tak. Poza tym zapewniamy profesjonalne szkolenia, opracowujemy też dokumentację formalno-prawną, tak żeby cały ten proces był łatwiejszy dla organizacji i też bezpieczniejszy, bardziej przewidywalny dla wolontariuszy.
0: Kiedy się pojawiło takie zapotrzebowanie? Bo wcześniej wolontariusze też oczywiście działali z jakimiś organizacjami, ale był jakiś, nie wiem, problem w komunikacji jednej, drugiej strony?
1: Generalnie mamy takie doświadczenie, że w Bielsku w ogóle bielszczanie chcą działać, chcą się zaangażować, natomiast nie było takiego miejsca, które skupiało wszystkie te działania, tak? Teraz mamy taki zamiar, tak, żeby koordynować to wszystko, żeby każdy mógł znaleźć takie miejsce, które jest zgodne z jego preferencjami, umiejętnościami, kompetencjami i chcemy, żeby to było właśnie takie miejsce, w którym mamy bazę i organizacji, i bazę wolontariuszy, tak żeby każdy mógł znaleźć miejsce dla siebie. I generalnie właśnie dlaczego teraz? Myślę, że samo powołanie centrum miało związek z tym, że rok 2026 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych właśnie Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu.
0: Czyli jest baza wolontariuszy? Wiemy, ile takich wolontariuszy jest teraz w Bielsku-Białej?
1: Na ten moment mamy w bazie mniej więcej ponad 1000 osób. Jest to około 1200 osób. Bielszczan, którzy organizują się, oczywiście to są osoby, które na ten moment działają poprzez inne organizacje, ale no jest to już całkiem taka spora społeczność, prawda?
0: A jak można zostać wolontariuszem tutaj w Bielsku-Białej?
1: Można dołączyć w kilku prostych krokach. Na naszej stronie internetowej, którą uruchomiliśmy w ramach strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Centrum Wolontariatu, jest przycisk, na którym przechodzimy do formularza zgłoszeniowego. Myślę, że zajmuje to dosłownie kilka chwil i ta informacja trafia do nas i my już wtedy zapraszamy wolontariusza i kierujemy go do odpowiedniej organizacji.
0: W związku ze wspomnianym Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu zbliża się wydarzenie tutaj w Bielsku. Chyba już 3 czerwca ma się coś zadziać.
1: Tak, dokładnie. 3 czerwca zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji właśnie o godzinie 10 na wydarzenie Bielsko-Biała Moc Wolontariatu. Ma to być święto wolontariuszy, święto wolontariatu. Będą też stoiska organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim ma to być dzień, w którym wolontariusze będą opowiadali o swoich doświadczeniach, o swojej przygodzie w ogóle z wolontariatem, co zyskali dzięki wolontariatowi, ale też chcemy pokazać, jak szeroki wachlarz działań może ten wolontariat obejmować.
0: Jakie to są działania w tym szerokim zakresie?
1: No tak klasycznie kojarzymy wolontariat z pomocą osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, opieką nad zwierzętami. Natomiast dzisiaj jest to ogromny, właściwie można w ramach wolontariatu można zaangażować się we wszystko. Prowadzenie mediów społecznościowych, czyli w ogóle taki wolontariat zdalny. Może to być obszar turystyki, kultury, ochrony tradycji, więc właściwie katalog jest nieograniczony i tak naprawdę każdy jest w stanie znaleźć takie miejsce, w którym będzie się spełniał, będzie się czuł dobrze i te jego działania będą potrzebne. Generalnie wydarzenie 3 czerwca zatytułowaliśmy Mały gest, wielka zmiana. Chcemy pokazać, że tak naprawdę coś, bardzo małe nasze działanie może spowodować naprawdę bardzo dużą zmianę w życiu innych ludzi. W trakcie wydarzenia zapraszamy również na spektakl Teatru Fabryka. To będzie taka część artystyczna w trakcie tego wydarzenia. I co jeszcze mogę dodać? Nasze wydarzenie, które organizujemy 3 czerwca, zostało objęte patronatem Narodowego Instytutu Wolności w ramach właśnie tego Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
0: Proszę powiedzieć, gdzie to wszystko się będzie odbywać i jak można wziąć udział w tym święcie wolontariatu?
1: Zapraszamy wszystkich 3 czerwca, godzina 10, na ulicę Sępołowskiej 13. To jest siedziba naszego partnera, Teatru Grodzkiego.
2: Rozmawiałem z Ewą Tyszkiewicz z Centrum

0: Centrum Wolontariatu z Bielska-Białej. Również w Bielsku-Białej funkcjonuje szpital wojewódzki. Ostatnio placówka rozwija się w dziedzinie cyfryzacji, mówi Anna Szafrańska, rzecznik prasowa szpitala.
1: Nasza placówka realizuje kolejny etap modernizacji infrastruktury informatycznej. Kupiliśmy 350 nowoczesnych komputerów, które trafią między innymi na oddziały szpitalne do pracowni diagnostycznych oraz działów administracyjnych. W ramach tej inwestycji pozyskaliśmy również serwery baz danych, specjalistyczne stacje robocze, licencje na oprogramowanie do wirtualizacji, a także rozwiązania związane z modernizacją systemu kopii zapasowych i zapory sieciowej. Wartość tego sprzętu i oprogramowania wynosi 4 826 000 zł netto. Te środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Podpisaliśmy z Ministerstwem Zdrowia umowę na dofinansowanie projektu informatycznego o łącznej wartości ponad 11 milionów złotych. Cały ten projekt obejmuje znacznie szerszy zakres działań niż kupno sprzętu komputerowego, ponieważ będzie rozbudowywany szpitalny system informatyczny i jego dalsza integracja z systemami centralnymi. Nastąpi cyfryzacja dokumentacji medycznej oraz integracja z powstającą platformą usług inteligentnych, a pozyskane środki są sukcesywnie przeznaczane na rozwój nowoczesnych usług cyfrowych oraz unowocześnianie infrastruktury IT placówki. Warto tutaj nadmienić, że cyfryzacja ochrony zdrowia jest dziś jednym z kluczowych elementów sprawnie funkcjonującego szpitala. Te nowoczesne rozwiązania informatyczne usprawniają zarządzanie dokumentacją medyczną, przyspieszają wymianę informacji między personelem medycznym oraz podnoszą jakość obsługi pacjentów. Kompleksowa realizacja tej całej inwestycji przełoży się na szybszy dostęp do danych medycznych, sprawniejszy przepływ informacji oraz lepszą koordynację opieki nad pacjentami. Modernizacja infrastruktury IT ma również poprawić jakość pracy personelu medycznego i administracyjnego, a w dłuższej perspektywie zwiększyć efektywność funkcjonowania szpitala wojewódzkiego.
0: Cyfryzacji szpitala wojewódzkiego w Bielsku-Białej mówiła rzecznik prasowa placówki Anna Szafrańska. Z Bielska-Białej przeniesiemy się na chwilę do Jasienicy, gdzie remont ulicy Strumieńskiej idzie zgodnie z planem. Starosta Bielski Andrzej Płonka.
2: Jedną z inwestycji, którą wykonujemy, to jest ulica Strumieńska w gminie Jasienica, w miejscowości Jasienica. To jest taka inwestycja od, można powiedzieć, urzędu gminy w kierunku Rudzicy. W zasadzie 50%, można powiedzieć, około 50% robót jest wykonanych i w zasadzie idą prace zgodnie z planem. Było troszeczkę opóźnień ze względów projektowych, ale to już jest za nami. Myślę, że gdzieś 15 sierpnia, może z malutkim przesunięciem, będzie zakończenie tych prac. Wykonujemy pracę od gminy do szkoły. Tam będzie rondo, które się praktycznie w tej chwili, roboty trwają. Dalej praktycznie można powiedzieć od tego ronda w kierunku miejscowości Rudzica. W zasadzie roboty są na ukończeniu, bo asfalt praktycznie powinien być na dniach, jeżeli już nie jest wylany. Zostanie tylko wymalowanie, pewnie tam będzie przebudowa części czy wymiana pewnych puzli jeszcze, które są zniekształcone na chodniku, bo to takie roboty dodatkowe wyszły, no ale to już są, można powiedzieć, prawie bardziej kosmetyczne. Wszystko to się wiąże z bezpieczeństwem ronda, chodniki, poprawa tych chodników i wszystkie sprawy związane z, można powiedzieć, objazdem całej gminy, które do tej pory toczyły się w dwie strony przy tej drodze, będą wykonane. No i myślę ku pożytkowi mieszkańców i tym wszystkim zabiegom, które również pan wójt przez lata czynił. Tutaj chcę bardzo podziękować również panu wójtowi i radzie, bo też swoją część, ponad 1 000 000 złotych, do tej inwestycji dokładają. Dużą część udało się nam pozyskać z innych zewnętrznych środków. No i oczywiście nasz udział z naszego powiatu również jest na poziomie porównywalnym do gminy, która nam wkłada do tego przedsięwzięcia.
0: O remoncie ulicy Strumieńskiej w Jasienicy mówił starosta Bielski Andrzej Płonka. Remont Strumieńskiej idzie szybko, ale nie będzie na pewno to tak szybkie jak najszybszy sport na świecie, jakim jest badminton. Odwiedzam Beskidzki Klub Badmintona, który działa w Arena Park w parku w Łukiarze.
3: Bartek Pietryja, prezes Stowarzyszenia Beskidzki Klub Badmintona Bielsko-Biała.
0: Jak długo tutaj już działacie w Bielsku jako klub?
3: Generalnie działamy już oficjalnie, jak powstał tutaj obiekt. Założyliśmy oficjalny klub badmintona od 1,5 roku tak naprawdę. Z tym, że no, generalnie trenowaliśmy tutaj w Bielsku od dłuższego czasu. Zawodnicy również tak naprawdę prowadziliśmy zajęcia. Graliśmy na różnych halach, również w Mazańcowicach, tutaj na obrzeżach Bielska prowadzimy zajęcia. No i tak naprawdę przez to, że obiekt powstał, Arena Park, mamy możliwość na trenowanie na profesjonalnych kortach, na profesjonalnych boiskach, gdzie tak naprawdę prowadzimy zajęcia od poniedziałku do piątku dla dzieci, dla młodzieży, dla również dorosłych. Nasza drużyna tutaj drugoligowa ma treningi, ale również prowadzimy zajęcia dla osób dorosłych, starszych i na różnym poziomie. Na poziomie początkującym, na poziomie wyczynowym i dla dzieci, i dla dorosłych. No, Arena Park, no, obiekt wysokiej klasy, tak naprawdę idealne warunki do tego, żeby rozgrywać mecze badmintona na najwyższym poziomie. Mają 3 korty do badmintona profesjonalne, z super oświetleniem do tej dyscypliny. Również tutaj znajdują się 3 korty do tenisa. No, ale nasz klub jak gdyby korzysta z kortów do badmintona, gdzie naprawdę dzieci, młodzież oraz nasi zawodnicy ligowi, dorośli również, amatorzy mogą spokojnie korzystać z tego obiektu.
0: Czyli tutaj osobno mamy tenisa, badmintona. Nie jest tak, że trzeba jakoś przerabiać tą powierzchnię do jednego czy drugiego sportu?
3: Nie, dokładnie. Powierzchnia jest specjalnie przygotowana z certyfikatem do rozgrywania właśnie meczy ligowych, no, oraz treningów.
0: Czy to prawda, że badminton jest najszybszym sportem świata?
3: No, powiedzmy tak. No, jest to bardzo szybki sport, bardzo dynamiczny. Wiele osób no, gdzieś postrzega go na zasadzie grania w kometkę na podwórku, gdzieś tam w parku i tak dalej. Ale no, tak naprawdę badminton jest sportem olimpijskim. Są turnieje, są mistrzostwa świata, są mistrzostwa Europy. Także no, ta hala nam daje do dyspozycji to, że możemy jakby tutaj rozwijać na profesjonalnym poziomie badmintona. No tak, badminton jest bardzo szybkim sportem, bardzo dynamicznym. No, rekordy gdzieś tam w uderzeniu lotki podchodzą powyżej 400 km na godzinę. Także bardzo dynamiczny, ale fajny sport, ponieważ no, w każdym wieku można go uprawiać. Jest ogólnorozwojowy i na każdym poziomie, bo tak naprawdę przyjść, poodbijać sobie lotkę w gronie rodzinnym, mega fajne, w różnym wieku, także naprawdę polecam.
0: Ile osób jest obecnie w drużynie, w klubie?
3: No, około niecała 100 dzieciaków mamy z zawodnikami ligowymi, z całą drużyną. No i rozwijamy się tak naprawdę. No, prowadzimy zajęcia praktycznie codziennie już tutaj na hali dla dzieciaków, również dla osób dorosłych. No i coraz bardziej jakby ludzie chcą grać w badmintona, robi się coraz bardziej popularny. No a myślę, że drużyna ligowa i te mecze ligowe, które tutaj rozgrywamy w Bielsku i mamy okazję rozegrać w Bielsku, no daje nam to, że możemy spokojnie popularyzować tą dyscyplinę i dzieciaki czy osoby, które grają amatorsko, mogą sobie przyjść i popatrzeć na profesjonalny badminton na wysokim poziomie.
0: Rozmawiałem z prezesem Beskidzkiego Klubu Badmintona Bartoszem Pietryją.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Z tej strony Jonasz Tecerski. Zapraszam serdecznie na magazyn. Wybierzemy się dzisiaj do domu handlowego Klimczok, ale w innym celu niż moglibyście się spodziewać, ponieważ obecnie można oglądać tam wystawę zatytułowaną Cyrkularność. Przejdziemy się dzisiaj z moim dzisiejszym gościem po całej ekspozycji.
5: Rafał Sakowski, Fundacja PASMO, Instytut Odporności Społecznej.
0: Jesteśmy teraz w Klimczoku, ale nie przyszliśmy na ciuchy ani do papierniczego, tylko odbywa się tutaj wystawa. Powiedz mi, jaki jest temat tej wystawy, jaki jest jej cel?
5: To jest wystawa cyrkularnia i opowiada nie tyle o odpadach, co o naszych decyzjach i jakie one mają skutki dla nas, dla środowiska, dla społeczeństwa. Jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. I wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić.
0: Na początku jak wchodzimy, no to widzimy dużo tutaj śmieci, tych odpadów. Trochę jest to zilustrowane, jakby były tak zakopane gdzieś pod ziemią.
5: Tak, ponieważ śmieci to jest temat nie tylko, który jest bieżący, tylko my gromadzimy te śmieci już od kilku pokoleń. Dziedziczymy i nie chcemy zostawiać tego następnym pokoleniom. Naszą myślą jest cytat z Saint-Exupéry, że ziemia nie jest nam dana od przodków, tylko pożyczona od przyszłych pokoleń. I właśnie z tą myślą tutaj zaczynamy. W tym naszym umownym wysypisku śmieci, które jest takim jakby portalem przejścia z tej strefy handlowej, właśnie chcieliśmy odciąć bardzo ludzi do już tej części merytorycznej, ale i tak tu się dowiadujemy, o czym jest ta wystawa i co chcemy najbardziej przekazać, czyli hierarchię postępowania z odpadami, czyli najlepiej nie produkować odpadów, czyli zredukować, nie kupować tego, czego nie potrzebujemy. Jeżeli już mamy coś, czego nie potrzebujemy, to spróbujmy nadać temu nowe życie albo oddajmy komuś, komu się to przyda. Jak już nie możemy ani jednego, ani drugiego, to przynajmniej odzyskajmy surowce, czyli recycle. Tego, że każda nasza decyzja ma wpływ na nas samych, na naszą wygodę, na społeczeństwo, czyli nasze otoczenie i na środowisko.
0: I to są te trzy kroki, tak? Reduce, reuse, recycle.
5: Tak, to jest taka hierarchia, to są trzy najważniejsze, to zwane 3R, po polsku ogranicz, napraw albo użyj ponownie i w zasadzie rozbierz i użyj, znaczy i oddaj surowce z powrotem do użytku.
0: Oprócz 3R mamy też 3P.
5: Tak, czyli People, Planet, Profit, czyli profit to jest zysk, ale nie koniecznie w sensie materialnym, to też może chodzić o naszą wygodę, bo prościej jest coś wyrzucić niż właśnie rozłożyć na surowce, niż naprawić czy nadać nową funkcjonalność. Później mamy People, czyli społeczeństwo, bo każda decyzja wpływa nie tylko na nas indywidualnych, ale także na społeczeństwo i planet, to środowisko. Wiemy, że śmieci i użycie materiałów bardzo negatywnie wpływa na środowisko.
0: No dobra, czyli na początku widzimy te śmieci, różne odpadki, jakieś puszki, butelki, ale też coś typu stary piekarnik i to jest pierwsze pomieszczenie. Co jest dalej?
5: Dalej wchodzimy do sklepu i tu już opowiadamy o reduce. Opowiadamy o reduce w dwóch kontekstach, czyli wielomateriałowości, ponieważ wiele z tanich współczesnych rzeczy jest wykonywanych z wielu materiałów, które są bardzo trudne później do rozebrania i bardzo kosztowne i często właśnie nie trafiają przez to do recyklingu czy sortowni, ale także mamy tą część taką typowo sklepową, czyli mamy różnego rodzaju przedmioty, ubrania z metkami, tylko na metkach nie widzimy ceny, jaką płacimy, tylko prawdziwy koszt związany z wytworzeniem danego przedmiotu, czyli mówimy o wpływie na środowisko, na przykład jaki ślad CO2, ile zużycie wody, ale także mówimy o warunkach, w których to jest wytwarzane i też ile na przykład to się będzie rozkładać, ponieważ o tym, czy coś będzie odpadem, jakim będzie odpadem, tak de facto już powinniśmy myśleć na etapie projektowania. Oczywiście to nie jest w naszych rękach, ale my powinniśmy myśleć w momencie kupowania. I tutaj mamy właśnie kilka ciekawostek, ale też takich informacji, które powinny nas uświadamiać, że jak następnym razem będziemy coś kupować, to żeby mieć w głowie, że to nie jest tylko t-shirt za 4,99, tylko to się wiąże być może z pracą dzieci, być może z zatruciem wody lub innymi skutkami.
0: Czyli nie tylko sam środowisko, ale też są tematy takie społeczne tutaj poruszone w tym.
5: Tak, w końcu jednym z P jest społeczeństwo, więc staramy się tego tutaj nie omijać i wręcz pokazać Oczywiście chcieliśmy dużo więcej, ale i tak wydaje mi się, że mamy sporo informacji. Będziemy zachęcać oczywiście, że każdy później po wystawie dowiedział się czegoś więcej i kupował bardziej świadomie i kupował wtedy, kiedy potrzebuje.
6: Ta przestrzeń klimczokowa tutaj pozwala na stworzenie takiego realistycznego sklepu.
5: Sklep jest dosyć umowny. Staraliśmy się nawiązać do takiego sklepiku wakacyjnego, gdzie kupujemy impulsywnie na chwilę i to jest po jednej stronie, a po drugiej właśnie jest na ścianie przekrój krzesła i popularnego stolika, który pewnie w wielu domach jest z pewnego szwedzkiego producenta.
6: Tak, nie będziemy wymieniać oczywiście nazwy. I na tym krześle też widać dokładnie, ile jest tych materiałów w jednym krześle. Tu widzę raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć materiałów w jednym meblu.
5: To jest, a jakbyśmy popatrzyli się na meble naszych dziadków, to przeważnie był lakier i drewno. Było dużo, dużo mniej i te meble po prostu stały latami, się nic nie działo. Ale teraz też jest ta tendencja do redukcji. Przygotowując wystawę na przykład, bo też w tej redukcji chodzi o zmniejszanie opakowań. Zwróćmy uwagę, że często mamy opakowanie metalowe, na którym jest papierowa etykietka, ono jest jeszcze w tekturze i do tego zapakowane w folii. No, to też zupełnie niepotrzebnie, więc powinno się to odchudzać, a jak właśnie przygotowywaliśmy materiały i zastanawialiśmy się, co dać, to ja na przykład dowiedziałem się, że butelka do wina w latach 50. ważyła 500 gramów, a teraz niecałe 300. Więc to też jest to reduce, mniej materiału. Akurat jeżeli chodzi o szkło, to szkło się dobrze recykluje, tak samo jak aluminium, a więc tu warto sortować. I tutaj wchodzimy do warsztatu, tak jak my to nazywamy, jest to pomieszczenie poświęcone reuse, czyli użyj ponownie. A tutaj już nie mamy tylko teorii, ale zadania, bo przy wejściu pobiera grupa wchodząca sobie karty przedmiotów i będzie miała różnego rodzaju zadania do wykonania. I w tej sali mamy trzy zadania. Jedno jest związane z, powiedzmy, elektryką. Trzeba zamknąć obwód i wtedy można dostrzec nowe rzeczy. Drugie to jest poskładanie mebelków z drewnianych elementów, a trzecie to jest ubranie manekina. A poza tym mamy ekspozycję z naszych zaprzyjaźnionych innych stowarzyszeń i organizacji. Na przykład mamy fotele i krzesła zrecyklingowane przez majsterkownię, mamy lampy stworzone przez fundację Free i też mamy taką dodatkową grę równoważnie, też zrobioną z odpadów przez fundację Free. I jak wykonamy te zadania, to sobie zaznaczamy, że naprawiliśmy ten przedmiot i tą kartę zabieramy dalej ze sobą.
6: Akurat nam się wylosowała szafa, do której potrzeba dwa razy drewna i raz metalu.
5: To tak naprawdę jest surowiec, że dla uproszczenia powiedzieliśmy, że ta szafa jest zrobiona z drewna, bo to jest starego typu szafa i ma metalowe uchwyty, a to nam się przyda w dalszych pomieszczeniach.
6: I na ścianie są zdjęcia tego, jak tutaj Chris odnawiał fortepian, to jest chyba taki nazwany pomnikiem cyrkularności.
5: W zeszłym roku Chris Kaczmar, z którym współpracujemy i który był Spiritus Movens za tą wystawą, dostał stary fortepian od MDK-u i przerobił go na tak naprawdę wymienialnik, czyli na półkę, gdzie można zostawiać rzeczy i sobie zabierać tego, co nie potrzebujemy i to stoi w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku Białej na pierwszym piętrze, więc jak ktoś chce zobaczyć na żywo, to tam zapraszamy. Do tego też mamy przykład kintsugi i sashiko, bo oczywiście to są tylko dwa elementy, ale w świecie jest dużo tradycji w kulturze mówiącej, że naprawione rzeczy mają dodatkową wartość i większy sentyment. I kintsugi to jest taka japońska sztuka z naprawiania ceramiki rozbitej za pomocą, powiedzmy, złotego kleju, tak dla uproszczenia. I tu mamy przykłady. A sashiko to jest taka ozdobna metoda cerowania ubrań, ale podobno Anglicy też mieli swój sposób naprawiania ceramiki za pomocą takich spinek metalowych. ale nie chcieliśmy przeładować informacjami wystawy. W każdym razie w kulturze naszej, na wielu szerokościach geograficznych, był ten szacunek dla rzeczy, było naprawianie. Mamy tu też ukrytą, zacerowaną skarpetkę, co pewnie z naszymi dziadkami kiedyś jeszcze było robione, teraz już raczej się mało praktykuje. I to jest tyle w tym pomieszczeniu. I następne pomieszczenie jest poświęcone recyklingowi. I tu mamy dwie zabawy, śmieciówka, koszykówka, czyli mamy woreczki koloru frakcji i otwory w ścianie i musimy trafić.
6: Spróbuję, zobaczę, czy się uda. Mam zielony woreczek, czyli szkło. Po prawej na górze trzeba trafić, dobra. Zobaczymy, jak dzisiaj z moim celem. No nie udało się. Dobra, ostatnia próba, żeby nie przedłużać.
5: Nie jest takie łatwe.
6: Zmontujemy tak, żeby było, że trafiłem niby. O, no i proszę. Udało się. Podejrzewam, że tutaj jak goście przychodzą, to robi furorę, taka zabawa chyba zajmująca.
5: Znaczy tak, bo stwierdziliśmy, że musimy mieć tych zabaw manualnych dużo, ponieważ zwiedzanie wystawy dla grup z edukatorem to jest około godziny. Jeżeli byśmy przez godzinę tylko mówili o odpadach, to myślę, że każdy by miał dosyć, dlatego staramy się, żeby był ten element zabawy, trochę ruchowy, trochę od filtrowania, żeby można dotknąć, zobaczyć i też posłuchać, dowiedzieć się, a nie tylko gadanie. No i tutaj właśnie w tym recyklingu mamy przykład trzech różnych butelek. W zasadzie dwie butelki i puszka i pokazujemy, że zwykła butelka plastikowa tak naprawdę ma dwa rodzaje plastiku, bo jeden to jest materiał samej butelki, drugi to jest materiał zakrętki i bardzo często ma jeszcze etykiety przeważnie plastikowe, czyli to można powiedzieć, że kolejny rodzaj plastiku. Butelka szklana to jest kapsel metalowy, etykieta papierowa i butelka, a puszka aluminiowa to jest, wiadomo, puszka z aluminium i etykiety są różnego rodzaju. Czasami też jest tam drukowane, z tym, że aluminium właśnie jest jednym z tych surowców, które można przetwarzać bez końca, a przetwarzanie aluminium zużywa 90% mniej energii niż wydobycie nowej, więc to jest istotne. I drugą grę to jest taka troszkę zabawa na cierpliwość, czyli mamy cztery przykładowe przedmioty, cztery koszyczki i musimy sobie posegregować surowcami do koszyczków, z jednego dużego koszyczka do trzech małych. Żeby pokazać, że jakby te wielomateriałowe rzeczy, no oczywiście tu nie rozmontowujemy, to już mamy jakby doprowadzone do tych surowców, z których to jest, ale pokazać, że to jest pracochłonne, jak jest pracochłonne, to jest kosztochłonne i nieraz okazuje się, że prościej jest wyrzucić.
6: Tak, tu są jakieś klocki, sprężynki, kołki, to trzeba tak posortować jak kopciuszek.
5: Tak, jak ziarna grochu i maku, tak?
0: Rozmawiam z Rafałem Sakowskim o wystawie Cyrkularność, którą Fundacja Pasmo zorganizowała w Klimczoku. Na drugim piętrze Domu Handlowego możemy oglądać wystawę o ekologii, wartości segregacji i recyklingu śmieci. Po przerwie wrócimy do tej rozmowy.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn i wracamy do rozmowy z Rafałem Sakowskim z Fundacji PASMO, Instytut Odporności Społecznej. Fundacja zorganizowała wystawę na drugim piętrze Klimczoka, która dotyczy segregacji śmieci, recyklingu i nosi tytuł Cyrkularność. W pierwszej części naszej rozmowy udało nam się przejść przez kilka pierwszych pomieszczeń wystawy. Była tam mowa o trzech krokach. Reduce, reuse, recycle, czyli ogranicz, użyj ponownie i oddaj do recyklingu. A co czeka nas na samym końcu wystawy?
5: Jest to wystawa edukacyjna, interaktywna, więc to nie tylko patrzymy na tablice informacyjne, ale także uczestniczymy w pewnego rodzaju zabawie i musimy wykonywać zadania. i wystawa jest pomyślana przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-8, ale także rodziny, myślę, że będą się dobrze bawić. Wchodzimy do pomieszczenia naszego ćwiczenia opowiadającego People Planet Profit. Na środku znajduje się wieża potrzeb, czyli mając te karty, które pobraliśmy dwa pomieszczenia wcześniej, możemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zaspokoić jakąś potrzebę. Przeważnie jest tak, że pojedyncza osoba nie będzie w stanie z jedną kartą zaspokoić, tylko trzeba się zebrać w grupie. I to nie jest tak, że przedmioty, które mamy w ręce, na pewno odpowiedzą całej potrzebie, bo zawsze to są trzy rzeczy, które potrzebujemy skolekcjonować, ale nie są to rzeczy, które możemy mieć. Czasami trzeba wykorzystać właśnie to, że szafa składa się z dwóch elementów drewna i metalu, podejść do stanowiska sortowni, pobrać sobie te surowce, później w drugim kącie znajduje się warsztat i złożyć dany surowiec w nowy przedmiot. Oczywiście, jak jest grupa, to komuś może się nie chcieć naprawiać i zaspokajać potrzeb, więc może albo sprzedać dany przedmiot, albo wyrzucić. Ale każda akcja ma swoje punkty, czyli na przykład jeżeli byśmy w ramach realizacji potrzeby złożyli wyposażenie świetlicy środowiskowej, do której potrzebujemy szafę, krzesło i stół, to byśmy dostali dwa punkty społeczeństwa i jedna środowiska. Ale jeżeli byśmy coś sprzedali, na przykład szafę, to byśmy dostali punkty profitu, a jakbyśmy wyrzucili, to też byśmy dostali punkty profitu, ale także negatywne punkty dla środowiska. No jak cała grupa wykona to ćwiczenie, podejmując decyzję według własnego uznania, czyli część zdecyduje się zrealizować potrzeby, część sprzedać, część wyrzucić, zabieramy te punkty i idziemy do ostatniego pomieszczenia, gdzie to podsumowujemy. I w tym podsumowaniu widzimy dwie wizje przyszłości, znane też z popkultury. Jedna mniej znana to jest Solar Punk, czyli to jest ta pozytywna, gdzie my jako mieszkańcy, jako społeczeństwo decydujemy się dbać o siebie i o planetę. A drugi to wizja to jest cyberpunk, który nas, ta wizja jest zbudowana, że w zasadzie ziemią zarządzają korporacje i chodzi o zysk, nierówności społeczne są bardzo duże. I teraz jak grupa realizująca w poprzednim pomieszczeniu zadania wejdzie tu z punktami, to zobaczymy, w którą stronę ta grupa bardziej się przechyli. Czy to będzie ta przyszłość nastawiona na profit i wygodę i myślenie o siebie, czy na środowisko i społeczeństwo. I mamy nadzieję, że zostawimy odwiedzających z takim pytaniem, co mogę dzisiaj zrobić pojedynczego, żeby pójść w tą stronę, w którą chcę.
6: Jak długo będzie można tutaj wystawę oglądać w Klimczaku?
5: Do połowy lipca, a w zasadzie to nawet trochę dłużej, bo do 25 lipca rekomendujemy zapisywać się przez naszą stronę internetową pasmo.org.pl. Na plakatach też są kody QR. Z uwagi na to, że jak wejdzie jakaś grupa zorganizowana, to my w danym momencie przyblokowujemy możliwość wchodzenia. Także przepustowość w danym momencie to jest około 15 osób. Dużo, niedużo. Jeżeli byłoby więcej, to powoli zaczyna się to doświadczenie troszkę mniej korzystne, mniej fajne, ponieważ stanowiska by były zajęte i ponieważ pomieszczenia są relatywnie małe, to też byłoby tłoczno. Dlatego jakby gwarancja miejsca jest za rezerwacją, ale oczywiście szczególnie w pierwszych dniach można przyjść, bo jeszcze jest dużo przestrzeni.
6: Dzięki wielkie.
5: Dziękuję.
6: O wystawie Cyrkularność zorganizowanej przez Fundację Pasmo rozmawiałem z Rafałem Sakowskim, jednym z członków fundacji. Wystawę można oglądać na drugim piętrze Klimczoka mniej więcej do połowy lipca. Z Bielska Białej przeniesiemy się na chwilę do Jaworza, gdzie szykuje się ciekawe wydarzenie. Już po raz szósty odbędzie się Jaworzański Festiwal Młodzieży. Za organizację festiwalu odpowiedzialna jest Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze. Rozmawiam dzisiaj z jej przewodniczącym.
7: Dzień dobry, jestem Marcel Krzemień, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze.
6: Młodzieżowa Rada Gminy. Co robi taka instytucja, że tak powiem? Czym się zajmujecie jako Młodzieżowa Rada?
7: Młodzieżowa Rada Gminy jest ciałem doradczym Urzędu Gminy Jaworze, pod którym działa. Obecnie jest to już 6. kadencja, która trwa 3 lata. Poprzednie kadencje trwały 2 lata.
6: 6. kadencja, czyli w sumie stosunkowo od niedawna jest coś takiego w Jaworzu.
7: No można powiedzieć, pomysłodawcą całego pomysłu był wójt gminy świętej pamięci już Radosław Ostałkiewicz, który pomagał i zawsze wspierał nas poprzednie kadencje w tym pomyśle, więc za jego czasów było to zakładane i dlatego też jest to dopiero 6. kadencja.
6: Również 6, tak jak 6. kadencja Młodzieżowej Rady Gminy. 6. raz Jaworzański Festiwal Młodzieży. Powiedz nam, co w tym roku będzie się działo. To jest też połączone równocześnie z inną imprezą skierowaną do tych młodszych mieszkańców.
7: Tym razem po raz pierwszy u nas festiwal łączymy z wydarzeniem Majówki Jaworzańskiej oraz Baśniowym Dniem Dziecka, czyli na amfiteatrze 30 i 31 maja będzie się działo, ponieważ 30 maja odbywa się coroczna majówka, a 31 maja odbywa się Dzień Dziecka, na którym od rana są różne atrakcje dla młodych mieszkańców, a w późniejszym czasie, bo o godzinie 18.30 występuje Support, czyli nasz lokalny zespół Runway Band, po którym na scenę wchodzi Shafter, który jest w tym roku headlinerem naszego wydarzenia.
6: Właśnie w zeszłym roku, tak, było BSK, teraz Shafter. Powiedz, jak się załatwia taką gwiazdę, żeby przyjechała tutaj do Jaworza?
7: Młodzieżowa Rada Gminy, kiedy pada tylko pomysł organizacji festiwalu, bierze udział w budżecie obywatelskim, zgłaszając projekt na Festiwal Młodzieży. Poza tym nasza rada co roku dostaje z gminy przydzielany budżet, który również pomaga nam w tym, żeby ten festiwal zorganizować. Oraz w tym roku po raz pierwszy dostaliśmy patronat ze Starostwa Powiatowego, który tak naprawdę sprawił, że możemy taką gwiazdę do Jaworza zaprosić.
6: To przypomnijmy jeszcze, kiedy, gdzie to wszystko się odbywa.
7: Odbywa się to 31 maja na Jaworzańskim Amfiteatrze i główny koncert odbywa się o godzinie 20.
6: I też, co ważne, wstęp wolny.
7: Tak, wstęp jest kompletnie darmowy, ponieważ jest to wydarzenie otwarte, tak jak wydarzenia wszystkie, które odbywają się na amfiteatrze.
0: Mówił Marcel Krzemień, przewodniczący Rady Gminy Jaworze. Rada jest odpowiedzialna za organizację 6. edycji Jaworzańskiego Festiwalu Młodzieży. A tymczasem przenosimy się do Czechowic-Dziedzic, gdzie otwarło się nowe miejsce Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka. To budynek przy ulicy Kasprowicza 48. Mówi koordynatorka czechowickiego oddziału, psycholog Magdalena Falewska.
8: Zapraszamy wszystkich pacjentów, którzy doświadczają trudności w życiu psychicznym. Przede wszystkim pacjentów afektywnych, lękowych. No, wykluczenia na oddział to oczywiście trudności poznawcze i aktywne uzależnienie. Dla takich pacjentów też jest osobna oferta Bielskiego Centrum Psychiatrii, ale dzienny oddział psychiatryczny w Czechowicach to 12 tygodni intensywnej pracy podczas psychoterapii grupowej, gdzie pacjenci mogą doświadczyć żywych więzi, ale także żywych wglądów na temat przyczyn swoich trudności i objawów. Zespół leczący to psychoterapeuci, psychologowie, lekarz-psychiatra, terapeuta zajęciowy i pielęgniarka.
0: W czechowickiej filii Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszówka mieszkańcy mają dostawać taką samą pomoc jak dotychczas w Bielsku Białej, mówi dyrektor BCP Olszówki Sabina Nowak.
9: To jest placówka, która mam nadzieję będzie służyć. Kolejne miejsce, w którym będziemy udzielać świadczeń i pomocy dla pacjentów, będzie tutaj oddział dzienny. Wszyscy tęsknieni, żeby już powstał, ponieważ rzeczywiście mieliśmy trochę perturbacji, ale wszystko szczęśliwie się skończyło. Bardzo dziękujemy zarządowi powiatu za możliwość uruchomienia tutaj placówki, bo to dzięki staraniom zostało to miejsce pozyskane. Także bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni.
0: Takie miejsce jak nowy oddział Bielskiego Centrum Psychiatrii było potrzebne już od kilku lat. Mówi o tym starosta bielski Andrzej Płonka.
10: Proszę Państwa, jesteśmy w miejscu, które Tak naprawdę toczyło się wiele lat, jeżeli chodzi o to, żeby ono tu mogło być. Kiedyś tam do tyłu lat trochę udało się staraniem, no też paru lat, pozyskać pilotaż na to, że działania psychiatrii w Bielsku-Białej, czyli nasz dzisiaj szpital psychiatrii w Olszówce, mógł rozwinąć skrzydła. Chyba ze 3 lataśmy się starali o to, żeby ten pilotaż był. A pilotaż trwa chyba 6, nie? 8. No to sobie policzy Państwo razem do kupy. Coś się musiało zadziać, żeby tak to miało miejsce. I o paniach dyrektor już nie będę mówił, bo tylko w panach mogę mówić. Gdyby one nie były na tym miejscu, które są, pani dyrektor i pani zastępczyni, że już nie mówić, jak to dalej jest, proszę Państwa, to byśmy nie poradzili temu. Pilotaż zacny, udało się faktycznie go zrobić. Pani dyrektor się tak lakonicznie przemknęła, to było trochę kłopotów. Proszę Państwa, to były kłopoty, które naprawdę parę razyśmy tym rzucali. Do tego stopnia prowadzące, że już nie chcieliśmy tego miejsca. Już nie wiadomo, czy się da, bo to nie jest kwestia tylko budynku, któryśmy w międzyczasie zakupili i całego centrum, które tutaj się dzieje. To były też kwestie niestety później już i osobowe, które się działy i no i teraz jeszcze trzeba to miejsce wypełnić, żeby i lekarze tutaj chcieli pracować, żebyśmy tych lekarzy przede wszystkim mieli i chcieli tutaj być, bo to się przecież wiąże z całością działania. W międzyczasie takim drugim budynkiem, który nam przekazał prezydent miasta Bielska-Białej z kolei jest w Bielsku-Białej, który też w ramach pilotażu został wyremontowany i tam się już to dzieje, co się tutaj będzie dziać. Żebyśmy mogli jednak tą naszą całą społeczność, ja chcę powiedzieć, że powiat bielski i miasto Bielsko-Biała w tej psychiatrii jest liczona razem, a więc mamy około 340 tysięcy mieszkańców. Tak na skróty mamy co robić i żeby to zabezpieczyć, to całe działania i specjalistyki, i psychiatrii, i to, że dzisiaj sam szpital już kształci kadry przyszłych lekarzy w tej dziedzinie specjalizacji, naprawdę zasługuje na uznanie i bardzo, bardzo za to dziękuję, że dzisiaj się tutaj po tych wszystkich mandrach możemy spotkać i powiedzieć, że jest to dobry dzień dla zabezpieczenia zdrowotnego dla tych mieszkańców tutaj w Czechowicach, Dzielicach i myślę okolicznych. Z jednej strony trochę nam to udrożni kolejki i to, co się dzieje dzisiaj w samej Olszówce, czyli Bielsku-Białej. A z drugiej strony no dojazd do nas, czy tam do tego miejsca przez Bielsko i te korki, no naprawdę to była makabra. Myślę, że tutaj to się powinno wszystko w jakiś sposób już stać, jak to mówiąc, ludzkim obliczem. Czyli będzie dla tych, którzy tej pomocy potrzebują, będzie łatwiej, będzie bliżej i będzie pewnie, żeby to zdrowie psychiczne, gdzie tak się już dzisiaj wszyscy opowiadają, co to jest, ile to problemów mamy, tylko nikt jako nie chce za bardzo pomagać. Mogło mieć tutaj to przesłanie i tą działalność, która wynika z wielu lat, a przecież wiemy, że to nie tylko kwestia dorosłych, ale i dzieci, które też się nam udało przecież zbudować, bo pediatrii mamy psychiatrię dziecięcą, której przecież w Bielsku-Białej nie było. Myśmy ją dopiero rozwinęli, były poradnie i tyle. Mamy dzienną i całodobową opiekę nad dziećmi, 27 czy 8 łóżek, drodzy Państwo, i wszystko pełne. Więc tego chyba nie trzeba tutaj wiele mówić, jak to się dzieje i skąd te zamysły i te zakusy. Radnym dziękuję, że ten budynek mogliśmy zakupić, bo przecież bez tego by się nie udało. No zarząd pracuje i wie, że to jest ważne. Na ten temat wiele spraw u nas jest podnoszonych. Panie dyrektor, mają okazję o tym mówić na zarządach, gdzie to jest bliżej tych spraw trudnych, które trzeba rozwiązywać na co dzień, ale dopnęliśmy do tego miejsca.
0: Mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Bielskie Centrum Psychiatrii Olszówka uruchomiło nowy oddział w Czechowicach-Dziedzicach.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Meloratio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Marzą przez wszystkie w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy pod

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.